słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Czas na ćwiczenia buzi i języka. I oczywiście dobrze wiecie, po co są te ćwiczenia. Po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy i całe zdania. Ale wiecie też, oczywiście, że zanim zaczniemy się uczyć wymowy i wyrazów i zdań, musimy rozgrzać buzię. Czyli zaczynamy od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I tak 5 razy. Najpierw wdech nosem, a potem wydech buzią. Gdy już tak się naoddychacie, to przychodzi czas na ziewanie, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie. Ziewajcie nawet długo. Im dłużej ziewacie, tym lepiej, jeśli chodzi o poprawną wymowę. Gdy już tak się naziewacie, czas jak zwykle trochę popracować językiem. Najpierw, jak zwykle, wysuńcie ten język jak najdalej. I starajcie się językiem dotknąć brody, a potem cofnijcie język jak najgłębiej. Schowajcie go do buzi. I tego dźwięku już nie słychać, ale wyczujecie, że język chowa się jak najgłębiej. I tak 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Teraz czas naśladować konika. Czyli najpierw robimy tak. Czyli kląskamy, uderzamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. A teraz drugi rodzaj naśladowania konika, czyli robienie tak. To ćwiczenie nazywamy też naśladowaniem motoru, bo przecież gdy robimy w ten sposób i róbcie to razem ze mną, to może się też wydawać, że słyszymy dźwięk jadącego motoru. Ale to jest świetne ćwiczenie, dlatego że pozwala nam rozgrzać wargi. Świetne ćwiczenie niezależnie od tego, czy wyobrażamy sobie konika, czy wyobrażamy sobie motor. Teraz zróbmy takie ćwiczenie, gdy będziemy naśladować inne zwierzę niż konik, to znaczy osę. Czyli róbcie razem ze mną tak. Wiecie, jak to robić? Wiecie, musicie złączyć zęby, cofnąć język i wypuszczać cały czas powietrze. Być może niektórzy z was pomyśleli, że to było naśladowanie samolotu, a nie osy. I to też jest dobra myśl, bo taki dźwięk, i zróbcie go razem ze mną, to może być osa, albo nawet mucha, albo samolot, a może jadący samochód. Co wam wyobraźnia podpowiada? Wszystkie te ćwiczenia były potrzebne do tego, żebyśmy ładnie, dobrze, poprawnie wymówili 3 arcytrudne, ale też arcyciekawe zdania. To są zdania specjalne, zdania z serii Łamańce językowe. Chodzi o to, żebyście razem ze mną nauczyli się wymawiania tych zdań, a potem

ćwiczyli coraz szybszą wymowę, bo dzięki temu nabierzecie naprawdę sprawności. Staniecie się prawdziwymi mistrzami łamańców językowych. I posłuchajcie pierwszego zdania. Brzmi ono tak. Pan grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. Może sobie wyjaśnimy, co to zdanie znaczy, prawda? Pan grzegżółka, no to jest taki pan, tak jak pan Janek, pan Stasio, pan Wojtek, pan Karol. Tak mamy pana grzegżółkę. O słowie grzegżółka porozmawiamy osobno kiedy indziej, ale dzisiaj to jest nazwisko tego naszego bohatera. I co robi ten pan grzegżółka? Grzędy grzebie, czyli grzebie grzędy. Grzędy to są grządki na przykład na działce i w grządkach rosną warzywa. I pan grzegżółka grzebie te grzędy, czyli piele je po to, żeby te warzywa mogły jak najlepiej rosnąć. Więc grzebie grzędy, aż ma grząsko koło siebie. Co to znaczy grząsko? Tak mokro. Grząsko to znaczy, że możemy się zapaść w ziemię. To nie jest ziemia twarda, ubita, tylko taka miękka, może właśnie też mokra, tak że nogi nam wpadają w tę ziemię. No i o co w tym zdaniu chodzi? Ten pan grzegżółka widocznie tak mocno, tak silnie pracował, tak bardzo grzebał te grzędy, czyli pielił grządki, że aż ziemia zrobiła się pulchna, taka właśnie miękka, że gdy tylko tam ktokolwiek stanął, to się zapadał w tę ziemię. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i teraz już możecie sobie wyobrażać tego pana grzegżółkę. Pan grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. I powtórzcie to. Pan grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. Brawo! A teraz posłuchajcie drugiego zdania. Zrozpaczona Żenia woła. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Już trudniejsze trochę zdanie, prawda? Posłuchajcie jeszcze raz. Zrozpaczona Żenia. Żenia to jest imię. Imię żony jakiegoś Grzesia. Tak, żona była zrozpaczona z jakiegoś powodu. No i teraz posłuchajmy, co mówiła do swojego męża, Grzesia. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Widocznie ten Grzesio się czymś martwił, skoro marszczył czoło. No i jego żona tego nie chciała. Posłuchajcie i powtarzajcie razem ze mną. Zrozpaczona Żenia woła, Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Najtrudniejszy moment w tym zdaniu to dwa ostatnie słowa. Nie marszcz czoła. A w zasadzie trzy słowa, bo nie, to jest osobny wyraz. Nie marszcz czoła. Chodzi o to, żeby dobrze wymówić, dokładnie wymówić końcówkę słowa marszcz. Nie marszcz czoła. Marszcz kończy się głoską czy, czoło zaczyna się tą samą głoską i chodzi o to, żeby ją dwa razy powiedzieć. To jeszcze raz, ostatni raz, powtórzmy to zdanie i wymawiajcie je razem ze mną jak najdokładniej. Zrozpaczona Żenia woła. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Wasze zadanie, już wiecie, to nauczenie się wymawiania tego zdania jak najszybciej. I ostatnie zdanie na dziś, posłuchajcie. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Świerszcz to wiemy, taki owad, który wygrywa piękne melodie, zwłaszcza gdy siedzi w kominie. I ten świerszcz szedł po ścianie, to rozumiemy, w czerwonym żupanie. Żupan to jest taki rodzaj stroju, dawnego stroju mężczyzn. Długi rodzaj płaszcza, powiedzmy. I to jest bardzo elegancki, ale też starodawny strój. No i teraz wyobraźmy sobie tego świerszcza, małego owada, który w czerwonym żupanie, w takim męskim jakby płaszczu, szedł po ścianie. Ciekawe, czy było mu wygodnie. Ale nas interesuje wymowa tego zdania. Posłuchajcie jeszcze raz i mówcie razem ze mną. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Już wiecie, co jest trudnego w tym zdaniu, prawda? Wymówienie dokładnie zakończenia pierwszego wyrazu szedł i później świerszcz, zakończenie drugiego wyrazu jest trudne, po ścianie w czerwonym żupanie. Starajcie się wymówić każdy wyraz jak najdokładniej, a potem jak najszybciej.

najszybciej i jak najdokładniej. I proponuję Wam zabawę taką, żebyście sobie wybrali jedno z tych zdań i ułożyli do niego historyjkę. Wyobraźcie sobie, co się musiało wydarzyć, żeby takie zdanie mogło powstać, żeby pasowało do jakiejś historii. Powodzenia i do usłyszenia!

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski i w Zaiksie długo działał. Był poeta.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, a felieton, który właśnie jest nadawany, został przygotowany w studiu nagrań. Być może słuchając tej audycji, raczycie się gorącym kakao. I być może zastanawiacie się, dlaczego użyłam teraz trzech słów zakończonych na o. To były słowa radio, studio, kakao, ale różnie z nimi postąpiłam. To znaczy usłyszeliście formy radia, w studiu i to były formy odmienione oraz usłyszeliście formę kakao, gorącym kakao. I tego słowa kakao nie odmieniłam. Dlaczego tak zrobiłam? Czyżbym się pomyliła? Nie. Czasami się mylę, ale nie tym razem. Otóż nie zawsze wyrazy zakończone na o odmieniamy, ale wiele z tych słów odmieniamy. No i teraz, jak to jest, jeśli chodzi o te nasze trzy słowa? Radio, studio, kakao. Otóż dwa pierwsze wyrazy, radio i studio, są zupełnie inaczej zbudowane niż wyraz kakao. Gdy pójdziecie do szkoły, dowiecie się trochę więcej o tej budowie, ale zaręczam, że naprawdę one są inaczej zbudowane i dlatego możemy je odmienić. Odmieniamy je zupełnie naturalnie. Jedziemy do radia, jesteśmy w radiu, interesujemy się radiem, myślimy o radiu. I tak samo jedziemy do studia, jesteśmy w studiu, interesujemy się studiem i myślimy o studiu. Te dwa wyrazy bardzo łatwo dadzą się odmieniać i lepiej je odmieniać. Czasami słyszymy takie zdania, jak na przykład jesteśmy w studio filmowym albo usłyszałam w radio, że nie należy odmieniać tego wyrazu. Po pierwsze to nieprawda, po drugie w tych zdaniach słyszymy pewne niedoskonałości. Jeśli ktoś nie odmienia wyrazów radio, studio, to mówi tak trochę przestarzale. Lepiej te wyrazy odmieniać inaczej niż nasz wyraz kakao. On jest zbudowany właśnie zbudowany inaczej niż radio i studio i też gdy pójdziecie do szkoły, to się o tym dowiecie, gdy będziecie w starszych klasach w szkole. No i to, że ten wyraz kakao jest inaczej zbudowany, sprawia, że nie możemy go odmieniać, bo powstałyby formy naprawdę dziwaczne. Na przykład interesuje się kim czym, tym słodkim moim, chcielibyście powiedzieć kakałem, ha, ha, ha, może i tak chcielibyście powiedzieć, ale przecież ten wyraz to nie jest kakao. Czasem tak mówimy, ale tylko w żartach.

to jest kakao, a nie kakao. I skoro to nie jest kakao, tylko jest kakao, to musimy powiedzieć: interesuję się tym moim słodziutkim, pyszniutkim kakao, tym moim kakao. Zapamiętajcie po prostu, że wyrazu kakao nie odmieniamy, chociaż to może brzmieć dziwnie. Ale już słyszę, jak to mówicie, mamy też wyraz kakałko. To prawda, mamy, ale to jest taki dziwny wyraz, który kiedyś był uważany za niepoprawny, ale teraz mówimy, że w żartach, rano, gdy jesteśmy jeszcze śpiący, gdy się jeszcze nie dobudziliśmy, gdy jeszcze nie myślimy dokładnie o tym, co mówimy, ten wyraz kakałko niech sobie będzie, ale tylko w żartach. Gdybyśmy mieli powiedzieć coś poważnego, coś takiego naprawdę uroczystego, to lepiej wyrazu kakałko nie używać. Lepiej używać wyrazu jakiego? Kakao, który, jak już wiecie, jest nieodmienny. Podsumowując, wyrazy radio i studio się odmieniają, a wyraz kakao się nie odmienia. Proponuję Wam, żebyście ułożyli po 3 zdania z każdym wyrazem i żebyście przećwiczyli odmianę tych 2 pierwszych wyrazów, czyli wyrazów radio i studio, i żebyście przećwiczyli nieodmienianie wyrazu kakao, czyli żebyście się przyzwyczaili do tego, że ten wyraz pozostaje zawsze w tej samej formie, formie kakao. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na różne ciekawe wyrażenia, związki frazeologiczne, przysłowia, czyli takie kawałki języka, które nie znaczą dosłownie tego, co słyszymy, które mają jakiś inny sens. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o takim powiedzeniu: na dwoje babka wróżyła. Znacie je? Znacie to powiedzenie? Na dwoje babka wróżyła? Nie znacie? Nic dziwnego, bo ono jest dość rzadkie. Może spotkaliście się z taką fraszką, czyli z takim króciutkim wierszykiem, który brzmi: na dwoje babka wróżyła, a wnuczka czworo powiła. Powiła to znaczy urodziła. Jest taka fraszka, ale ona jest trochę żartobliwa. Co znaczy to, co przed chwilą powiedziałam? Na dwoje babka wróżyła, a wnuczka czworo powiła, czyli urodziła. No to znaczy tyle, że była jakaś kobieta, wnuczka, która urodziła czworo dzieci, chociaż jej babka wywróżyła, że będzie tych dzieci dwoje. Ale pamiętajcie, że to jest żartobliwe, to jest tylko żart. To nasze dzisiejsze powiedzenie, czyli na dwoje babka wróżyła, znaczy coś innego. Nie ma nic wspólnego z narodzinami dzieci. Kiedy mówimy na dwoje babka wróżyła? Ano wtedy, gdy nie wiemy, jak się potoczą sprawy, gdy nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, czy coś będzie korzystne dla nas, czy niekorzystne. Innymi słowy, wszystko się może zdarzyć. Nie ma niczego pewnego. Albo się uda coś, albo się nie uda. Na dwoje babka wróżyła. Albo nam się uda ułożyć te klocki od razu, za pierwszym razem, albo nie. Na dwoje babka wróżyła. I to jest możliwe, i to jest możliwe. Nie wiemy, jak się potoczą sprawy. Nie wiemy, co będzie. Możemy zapytać, skąd w tym powiedzeniu wróżba? Jak sądzicie? Czy chodziło o to, że ktoś wróżył komuś? No trochę tak, bo przecież wróżenie to odgadywanie przyszłości. I gdy mówimy, na dwoje babka wróżyła, czyli nie wiem, jaka będzie przyszłość, może będzie tak, a może będzie inaczej, to tak jakbyśmy właśnie chcieli jakiejś wróżby, która by nam podpowiedziała, co się wydarzy. Ale skąd w tym powiedzeniu babka? O jaką babkę chodzi? Wiemy, że babka to jest taka roślina lecznicza, ale nie o taką babkę nam chodzi. Wiemy, że babka to po prostu babcia. Dzisiaj mówimy o naszych babciach babcie, a kiedyś mówiono babki i to było słowo bardzo miłe. Dzisiaj jest mniej miłe, ale kiedyś to było słowo tak normalne, tak miłe, tak naturalne, jak dzisiejsza babcia. Ale nie chodzi w tym naszym powiedzeniu o babcię, czyli o mamę mamy albo mamę taty. O nie, nie. Babka to również słowo, które znaczyło kiedyś znachorkę, czyli kobietę zbierającą zioła i leczącą tymi ziołami. Te babki pomagały wielu osobom,

poznały tajemnice roślin, wiedziały, która roślina na co pomaga i na co szkodzi. A ponieważ te kobiety wiedziały więcej niż inni ludzie, uważano, że mają wiedzę tajemną, że są takimi wiedźmami, czyli tymi, które wiedzą, bo słowo wiedźma znaczy ta, która wie. Przypisywano tym babkom, znachorkom, zdolności wróżenia. Dlatego właśnie ukuto, czyli wymyślono powiedzenie na dwoje babka wróżyła. Odnosi się ono, jeszcze raz to powiedzmy, do tych dawnych babek, czyli znachorek, które pomagały ludziom, lecząc ich roślinami. Wiedziały wiele o roślinach i sądzono, że wiedzą również wiele o życiu. Oczywiście te kobiety nie znały przyszłości, bo nie były takimi wróżkami ze szklaną kulą. Dlatego, żeby nie zawieść czyjegoś zaufania, no bo wyobraźmy sobie, że taką kobietę ktoś pyta, czy powiedzie mi się w moich sprawach, czy wyzdrowieje? No, te kobiety nie zawsze wszystko wiedziały, więc żeby nie zawieść zaufania, żeby wyjść z twarzą z takiej sytuacji, mówiły często, albo się uda, albo się nie uda. Może wyzdrowiejesz, a może nie wyzdrowiejesz. Może dużo zarobisz, a może nie. Czyli wróżyły na dwoje, mówiły, będzie albo tak, albo tak. No i dzięki temu były wiarygodne, czyli mówiły prawdę, bo mówiły, będzie albo tak, wróżyły na dwoje. I stąd się wzięło nasze powiedzenie, na dwoje babka wróżyła. Podoba się Wam to powiedzenie? Mam nadzieję, że tak, ja je bardzo lubię. Więc może pomyślicie o trzech sytuacjach, w których można by powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy zdarzyło się wam kiedyś zrobić coś, po czym chcieliście się spalić ze wstydu? Mnie się zdarzyło i to nie raz. Oj, to nic przyjemnego. Człowiek robi się czerwony jak burak i ma ochotę zapaść się pod ziemię, bo palnął jakieś głupstwo. Głupstwo towarzyskie. Czyli zachował się niezręcznie i komuś przez to zrobiło się przykro. Wiecie, jak to się nazywa? Gafa. Chyba każdemu zdarzyło się albo zdarzy się popełnić gafę. Ot, weźmy taką sytuację. Rozmawiają Karol i jego babcia. O czym mogą rozmawiać? No, na przykład o obcinaniu włosów. Przyszedł czas na wizytę u fryzjera i Karol ma tam iść razem ze swoją babcią. Karol jest zapalonym kibicem piłki nożnej, czyli uwielbia piłkę nożną. Dlatego chciałby mieć nietypową fryzurę, tak jak jego koledzy i tak jak piłkarz, którego wszyscy podziwiają. Ale babcia mówi: za moich czasów chłopcy nie nosili takich fryzur. Bo jesteś bardzo nie na czasie, babciu. Babcia wtedy robi dziwną minę. No, mama ciągle to powtarza. Dodaje niewiele myśląc Karol. No i właśnie popełnia gafę. I to podwójną. Zastanówmy się, co się właściwie wydarzyło. Babci nie podobał się pomysł Karola. Wolałaby, żeby chłopiec nosił inną fryzurę. Mówi, że dawniej, gdy ona była dzieckiem, chłopcy czesali się inaczej. A co mówi Karol? Podkreśla, że babcia ma już bardzo dużo lat, a oprócz tego, że jest nienowoczesna, że się nie zna na dzisiejszych chłopięcych fryzurach. No i babci robi się przykro. I to jest pierwsza gafa Karola. Ale on mówi coś jeszcze. On mówi, że jego mama myśli o babci to samo, że babcia ma dużo lat i jest nienowoczesna. I wtedy Karol zawstydza mamę, bo ujawnia, że ona myśli o babci nie najlepiej. A babci, no cóż, babci robi się przykro jeszcze bardziej. I to jest właśnie druga gafa Karola. Przez to, co powiedział, babcia pomyślała sobie tak. No cóż, Karol i jego mama nie zgadzają się z tym, co myślę.

rozumiem, to normalne. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Ale dlaczego mówią to w taki przykry sposób? Czuję się niepotrzebna. Czuję się, jakby nie chcieli ze mną nic robić, tylko wytrzymywali zmusu, bo tak trzeba. Jest mi naprawdę przykro. Nie za wesoło, prawda? No właśnie, to są skutki gafy, że nikomu nie jest wesoło. Pomyślmy, jak ta rozmowa mogłaby się potoczyć, żeby gafy nie było, żadnej. No na przykład mogłaby się potoczyć tak. Babcia mówi: Karolku, za moich czasów chłopcy nie nosili takich fryzur. Karol: No tak, ale to się zmieniło. Teraz niektórzy chłopcy tak się czeszą, zwłaszcza gdy kibicują piłkarzom, którzy mają podobne włosy. A ja kibicuję i moi koledzy też i chcemy mieć takie włosy. Babcia: Aha, teraz rozumiem. No to idziemy do fryzjera. I co się stało? Każdy wyraził swoje zdanie, i Karol, i babcia, ale nikt nikogo nie obraził i gafy nie było. Żeby była jasność, nie tylko dzieci popełniają gafy, dorosłym też się to zdarza i to bardzo często. No po prostu, czasami szybciej coś powiemy niż pomyślimy i gafa gotowa. Jak się wtedy zachować? Najlepiej powiedzieć krótko: przepraszam, nie chciałem sprawić ci przykrości. Albo przepraszam, to niechcący, nie gniewaj się. No i rozmawiamy dalej. Stało się, trudno, trzeba to przeżyć. I trzeba bardziej uważać na przyszłość. Do usłyszenia!

bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: to promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Na zegarach 7, więc startujemy. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.

Witamy Was w naszym świecie radiowym. A przed chwileczką Kubuś i przyjaciele witali w świecie bajkowym. No, te dwa światy można przecież połączyć. 6 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo przyjemny poranek.

poranek. Nie wiem, czy już wyszliście z domów. Troszkę chłodniej wprawdzie, bo w nocy albo nad ranem gdzieniegdzie intensywnie padało, ale jest tak przyjemnie. No i ten deszcz zdecydowanie potrzebny. Rześko, zupełnie inaczej się oddycha. Pewnie poczujecie to za momencik na własnej skórze, jeżeli opuściliście już domowe pielesze, bo może są też tacy, którzy mogą sobie poleżeć i nigdzie się nie śpieszą. Na przykład licealiści, którzy nie zdają matury w tym roku, a za maturzystów tegorocznych oczywiście trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki, a już prawie po wszystkim, bo tam tylko jeszcze jakieś rozszerzenia chyba zostały, ale wszystko będzie dobrze. Proszę się w ogóle niczym nie przejmować. A jeśli chodzi o młodszych słuchaczy, to pewnie już w drodze albo lada moment wystartujecie do szkół, do przedszkoli, więc zapraszamy oczywiście, żeby spędzić z nami te najbliższe 2 godziny. Dzisiaj będziemy z Filipem przypominać też o wydarzeniach, które się zbliżają. To są między innymi festiwale. Polskie Radio Dzieciom też ma w planach spotkanie związane z Nocą Muzeów, bo to już przyszły weekend, proszę Państwa, w sobotę. Można, a nawet trzeba przyjrzeć się temu, co wokół Was, w Waszych miastach, miasteczkach jest organizowane, bo naprawdę jest mnóstwo bardzo ciekawych spotkań w wielu różnych miejscach. Nie tylko w samych muzeach, ale przecież teatry też otwierają się tej nocy i można zwiedzać miejsca i zakamarki, które na co dzień nie są dostępne, no albo tylko otwierane właśnie raz w roku, więc pewnie warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. 22 645 20 55, gdybyście mieli ochotę do nas zatelefonować, może macie już jakieś plany, tymi planami się podzielić albo poinformować za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom innych słuchaczy o ciekawym wydarzeniu, to pamiętajcie, że zawsze jest taka możliwość. Zbliża się też premiera w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Też będziemy Wam o spektaklu Ucho opowiadać, bo Polskie Radio Dzieciom oczywiście radośnie patronuje, a skoro o teatrach mowa, to dzisiaj w poranku będzie można też zdobyć zaproszenia, proszę Państwa, do jednego z teatrów, więc bardzo prosimy o czujność. Filip już jest, nie wiem, gdzie są krasnoludki, ale mam nadzieję, że dotrą w odpowiednim momencie. 7:30, oczywiście rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, a my za moment może sprawdzimy pogodę i zerkniemy, czy dziś będzie burzowo, czy ten deszcz to tylko tak w nocy nam się przytrafił.

0: pogoda.
1: No to zerknijmy, jak to z tym plumkaniem dzisiaj i padającym deszczem. Polska jest w strefie opadów za sprawą niżu, który wędruje, a niż piękną ma nazwę, piękne imię, Babette. Chociaż na północy będzie się rozpogadzać, no to jednak w wielu regionach za sprawą Babette prognozowane są opady deszczu, a lokalnie to nawet burze. No to sprawdźmy, jak wygląda pogoda szczegółowo. Temperatura maksymalna od około 13 stopni na północy przez 16 w centrum, a w moim samochodzie to nawet pokazywało 17 stopni, do 23 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu będzie najchłodniej od 9 do 11. Wiatr będzie wiał słabiutko, no chwilami może być silniejszy, głównie wiał będzie z północy. W czasie burz wiadomo, że porywy wiatru mogą się rozhulać do 65 km na godzinę, a w wyższych partiach Bieszczadów do 60. Duże zachmurzenie dziś w czwartek. Miejscami na południowym wschodzie mogą pojawiać się przejaśnienia, ale króciutko będą trwały. W wielu regionach możliwe przelotne opady deszczu. No i o burzach już wspominałam, więc być może przydadzą się parasole, no chyba, że lubicie moknąć. Jak temperatura około 23 stopni na południowym wschodzie, to nawet zmoknąć czasem przyjemnie.

0: 18 minut po godzinie 7, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jeżeli wystartowaliście już z domów i chcecie się z nami skontaktować, to bardzo proszę, 22 645 20 55. Filip już jest na posterunku, czeka przy telefonie, a krasnoludki za drzwiami. Ale ja nie rozumiem, możecie wchodzić. Szybciutko, bo już jest 18 prawie... Ale wchodzimy, nie szarpiemy za klamkę, bo klamka się zepsuje. No ile razy mówię, żeby za klamkę nie szarpać? Filip, powiedz im, żeby nie szarpały. Wchodzimy. Ale co się stało? Drzwi się zacięły? To co robimy? Jakiegoś ślusarza wzywamy? Filip? Nie wiem. No biedaki wejść nie mogą. Nie wiem, co się stało. A tam trzeba kod specjalny wbić przecież. Ale nie potrafią, czy o co chodzi? Bo nam tutaj zamontowali jakieś specjalne hasło. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. No dobrze, proszę Państwa, to jest taka sytuacja dość, powiedziałabym, zaskakująca. To może ja się zorientuję szybciutko, o co chodzi. Nie wiem, czy wy mieliście kiedyś do czynienia z taką sytuacją. Na przykład domofon, tak, jak mamy w bloku i tam trzeba wbić kilka cyferek, są specjalne kody, hashtag i tak dalej. Nie zawsze drzwi się otwierają, ale to tylko wtedy, jak na przykład prądu nie ma albo coś może się zaciąć. No a tutaj my nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji. Nie wiem, może trzeba będzie jakieś specjalne hasło odszyfrować. Ale że nowe jest hasło? Filip mówi, że tak? Ja nic nie wiem na ten temat. Informatycy zmienili, no pięknie. No i co my teraz zrobimy? Krasnoludki wejść nie mogą. No nic, to my się zastanowimy, proszę Państwa. Może tu jakaś pomoc Wasza będzie potrzebna, no bo bez słuchaczy to ani rusz. To tak, Państwo, gdyby chcieli w jakiś sposób tutaj pomóc, może macie jakieś takie doświadczenia, to ja poproszę 22 645 20 55, ja się zorientuję, może ja pójdę jednak i spróbuję sama te drzwi otworzyć, to posłuchajmy piosenki i wracamy za chwilkę. No nie wiem, co się dzieje.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysę,

0: Sektorię swego paskorzbieszenia podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego wiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
0: Kupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: Janek się do nas dodzwonił, no może coś poradzi. Cześć Janku, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię mój drogi. Jak ty się masz dzisiaj, dobrze?
1: Fajnie.
0: Cieszę się bardzo. Wiesz co, my tu mamy jakiś kłopot z drzwiami. Nie wiem, czy się zacięło jakiś kod chyba specjalny. Trzeba wbić krasnoludki, za drzwiami stoją, wejść nie mogą. Ty byłeś kiedyś w takiej sytuacji?
1: Nie.
0: Nie byłeś jeszcze. A w takiej, że trzeba było gdzieś zastosować jakieś hasło albo kod, może?
1: U kolegi.
0: Mhm. Tak. No bo nie wiem, tutaj krasnoludki nam coś, wiesz co, pokazują, ale ja nie wiem, tak trochę na migi. Tak to trochę wygląda jak kalambury. Bawiłeś się kiedyś w kalambury? Taką zabawę w pokazywanie i odgadywanie haseł?
1: Nie.
0: Nie bawiłeś się jeszcze? A to może spróbujemy jakoś? Miałbyś ochotę pomóc? Czy ty w jakiejś innej sprawie dzwonisz? Chciałbyś nam o czymś opowiedzieć, Janku? A skąd ty do nas dzwonisz, powiedz? Z jakiego miasta?
1: Ze Świebodzic.
0: A w Świebodzicach dzisiaj świeci słońce, czy pada deszcz?
1: Pada deszcz.
0: No to tak jak w Warszawie. Czy w Warszawie na razie jeszcze nie pada, ale padało nad ranem. No i tak można się spodziewać, że dzisiaj będzie pochmurno. A jak w ogóle mija ci ten tydzień, taki pierwszy majowy tydzień?
1: Fajnie.
0: Chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
1: Do przedszkola.
0: Mhm. A do jakiej grupy?
1: Stokrotki.
0: Stokrotki, jaka ładna nazwa. A stokrotki to są starszaki?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli już jesteś w tej ostatniej grupie?
1: Tak.
0: Tak. A czym się teraz zajmujecie w przedszkolu?
1: Poznawaniem literek.
0: O, pięknie. I potrafisz już odczytać na przykład jakiś wyraz?
1: Tak.
0: No to ślicznie. I sam już czytasz takie proste zdania?
1: Tak.
0: A powiedz Janku, bo ja nie wiem, my się chyba jeszcze tak dobrze nie znamy. Co ty lubisz robić najbardziej? Co ci sprawia przyjemność?
1: Grać w piłkę.
0: W piłkę nożną?
1: Tak.
0: Mhm. Chodzisz na zajęcia?
1: Tak.
0: Z piłki nożnej? I powiedz, jak takie zajęcia wyglądają? Musicie się trochę rozgrzewać przed meczem?
1: Tak.
0: A zaproponowałbyś nam jakieś krótkie ćwiczenie tutaj o poranku, żebyśmy się trochę rozkręcili wszyscy? Jakie ćwiczenie moglibyśmy wykonać?
1: Pajacyki.
0: Proszę bardzo. Pan trener Janek nam tutaj zalecił pajacyki. Ile tych pajacyków?

0: pajacyków trzeba zrobić, żeby się rozkręcić?
1: 10
0: pajacyków. No dobrze. Ja teraz tak nie bardzo mogę przy mikrofonie, ale może jak włączę piosenkę za chwilkę, to obiecuję, że podskoczę 10 razy. Dziękuję ci, że nie wymyśliłeś pompek na przykład. Bo z pajacykiem to sobie powinnam dać radę. Także bardzo ci dziękuję, no bo rano też ćwiczyć by wypadało. A powiedz, czy w waszym przedszkolu też jest zorganizowana taka akcja, na przykład rowerowy maj? Nie, przedszkola nie biorą udziału, tak? Bo to jest taka akcja, która polega na tym, że przez cały miesiąc maj, jak sama nazwa wskazuje, do przedszkola, no nie wiem, czy wszystkie, czy jest jakieś przedszkole, które w tej akcji uczestniczy, szkoły na pewno, do szkoły jedzie się właśnie na rowerze, a niektórzy wybierają hulajnogę i można zbierać punkty. A ty do przedszkola jeździsz samochodem, czy chodzisz na piechotę?
1: Samochodem.
0: Czyli pewnie jest dość daleko. Tak?
1: Tak. Mhm.
0: Już niedługo wybierasz się do przedszkola, czy masz jeszcze troszkę czasu?
1: Jeszcze mam.
0: A chciałbyś skorzystać z okazji i dzisiaj kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: Mama, tata, siostra. Pani przedszkola.
0: Tak.
1: I wujka. Wujka. Mhm. Tata, dziadka i babcia.
0: Pozdrawiamy i my. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę i życzę ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: I Kacper się też do nas dodzwonił. Dzień dobry, tak. Kacprze.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, mój drogi, czy ty tutaj w sprawach krasnoludkowych do nas dzwonisz może?
2: Tak, tak. Już mam nawet jeden pomysł, a nas może
0: jest. Masz pomysł, jak dobrze, bo ja w ogóle nie wiem, co robić. 29 minut prawie po siódmej. Krasnoludki za drzwiami stoją. Jaką masz radę tutaj dla nas?
2: Nie wiem, może zadzwonić po jakiegoś ślusarza. Mhm.
0: Racja.
2: Albo jak krasnoludki mają jakiś sprzęt do dzwonienia, to może od środka też się da otworzyć.
0: No właśnie powiem ci, że próbowałam od środka. To teraz sobie uświadomiłam, że ja trochę jakby jestem uwięziona. No, nie pomyślałam o tym w tę stronę, bo rzeczywiście ani ja nie mogę od środka otworzyć, żeby ich wpuścić do studia, ani one wejść nie mogą. No ten ślusarz, to myślę, że to jest dobry pomysł, chociaż my tutaj mamy jakiś taki specjalny, nie wiem jak to się nazywa, bo na wyświetlaczu są cyferki i jest jakiś kod do złamania. Nie wiem, czy to informatycy zmienili hasło, czy o co chodzi?
2: A może są jakieś gdzieś podpowiedzi?
0: No krasnoludki coś pokazują, ale ja nie bardzo jestem w stanie rozszyfrować, o co im chodzi. Hmm. Jakoś na migi wiesz. Bawiłeś się kiedyś w kalambury?
2: No tak, tak, tak.
0: No to może, nie wiem, jakieś pierwsze... Ile... Ale że... Poczekaj, Kacperku, ja tylko podpię... Ale ile słów? Nie wiem. Pokazują wszyscy. No nie wszyscy naraz, bo przecież wszyscy naraz to nic nie ustalimy tutaj. Ile to będzie słów? Pokazują, że jest jakieś chyba hasło. Ile słów? Taka odwrócona dziewiątka.
2: Odwrócona szóstka.
0: Sześć. No jest, wspaniale. Dobrze, to będzie chyba sześć słów w haśle. No i pierwsze słowo? Jakie? Nie wiem. No nie mogą się dogadać. Mnie się wydaje, że to też jest jakaś cyfra. Dobrze. Ile tych krasnoludków? Ile ich tam stoi? No, krasnoludków jest dużo, ale nie, to nie jest aż taka duża cyfra.

0: Zaraz, momencik, bo to trzeba wszystko ustalić. Kacperku, one pokazują... Boże. Dwie łapki, dwie ręce i dwie nogi? I co ja mam z tym zrobić?
1: Cztery.
0: Czyli? O, no tak.
1: Albo nie. Cztery.
0: Dwie łapki. No tak, no wypadałoby chyba tak. Chyba cztery, tak? Potwierdzaj, chociaż kiwnijcie głową, bo przecież nikt nie wie. Cztery. Dobrze, no to mamy pierwsze słowo. Nie mam siły do nich. Nie wiem, ile to potrwa, bo przecież tutaj powinny być zaraz jakieś brawa i fanfary i co my zrobimy. Kacperku, to ja ci bardzo dziękuję za pierwsze słowo. To w zasadzie dwa odgadłeś tutaj jakieś tematy, bo mamy sześć słów. Pierwsze słowo to cztery. No może jakoś damy radę. Jeszcze nie mieliśmy tutaj takiej sytuacji. A powiedz, tobie się zdarzyło, że na przykład zacięły się drzwi?
1: Tak, ale poszło łatwo, bo tam ktoś był w pobliżu, ale musiał coś zrobić, bo nie mogłam wejść do domu. Bo ja już chodzę do szkoły i sam już mogę wchodzić sobie do domu. No to właśnie nie mogłam otworzyć drzwi, ale akurat mama była w pobliżu i mi od środka otworzyła. To było niedawno, jakieś dwa dni temu.
0: No to dobrze, że to się wszystko szczęśliwie skończyło. Ale bardzo ci dziękuję, bo tutaj te twoje doświadczenia bezcenne. Także chyba byśmy w ogóle nie ruszyli tego tematu bez ciebie. Może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak. Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę. No i jeszcze moich kolegów i przyjaciół.
0: Pozdrawiamy i my i bardzo ci dziękuję za rozmowę. I za pomoc przede wszystkim.
1: Dobrze.
0: Do usłyszenia.
1: Chciałam powiedzieć,
0: tak, tak.
1: Że nie mogę się doczekać, bo w sobotę mam swoją komunię.
0: O, to taki ważny dzień cię czeka. Czyli ostatnie przygotowania już, tak, do komunii?
1: Tak, wczoraj było ostatnie przygotowanie, teraz czeka w piątek 16:30 mamy być w kościele. Aha. Na spowiedzi i w sobotę mam komunię.
0: No to życzę ci, żeby to był taki piękny, wyjątkowy dzień i żeby było słońce. Żeby wszystko poszło po twojej myśli i żebyś ten dzień dobrze zapamiętał. Ale bardzo ci dziękuję, że się tym z nami podzieliłeś.
1: Dobrze. Do widzenia.
0: Do widzenia i do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Proszę Państwa, sytuacja jest dość skomplikowana, bo krasnoludki nie mogą wejść do studia. No ale radio rządzi się swoimi prawami. Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Więc może z Waszą pomocą uda się przełamać tę sytuację, tak żeby zakończyła się sukcesem. 22 645 20 55. Wiemy już, że tak, krasnoludki wejść do studia nie mogą, co oznacza, że ja ze studia wyjść nie mogę również. Drzwi mamy zamknięte, taka sytuacja. Jakiś kod specjalny trzeba rozpracować, złamać hasło. Dzięki Kacperkowi to już wiemy, że hasło ma sześć wyrazów, tak? Albo, nie wiem, sześć elementów, bo to trudno powiedzieć, bo mogą być jakieś znaki na przykład. Sześć, a pierwsza to słowo cztery. Pierwszy wyraz. No nie wiem, co tu dalej będzie. Do odważnych świat należy, proszę pomagać.

się, trzymaj się, tańcz!

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Michał, Łucja i Dominik się do nas dodzwonili. Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: No, panie Michale, powiem tak, trafiliście na niezłe zamieszanie dzisiaj w rodzinnym budziku. Nie wiem, czy słyszeliście, co tu się dzieje.
2: Trochę słyszeliśmy.
1: Drzwi są zamknięte, krasnoludki są za drzwiami, ja jestem w środku, jakieś hasło do złamania. No nie wiem, bez was to sobie chyba nie poradzimy.
2: Próbujemy pani pomóc.
1: Poproszę, a zdarzyło wam się to kiedyś? Że na przykład mieliście gdzieś wejść i zapomnieliście hasła?
2: Szczerze mówiąc nie.
1: No nie. No dobrze. No to w sumie dobrze. No u mnie też takiej sytuacji nigdy nie było. Tutaj mamy podobno takie... Ja nie wiem, tak do końca krasnoludkom nie wierzę. Albo też sobie nie wierzę, bo nie wiem, czy dobrze zinterpretowałam to, co one mi tu pokazują za drzwiami. Ale mamy do odgadnięcia, zdaje się, jeszcze 5 albo słów, albo to są jakieś znaczki, nie wiem, bo pierwsze to słowo 4. To Kacper odgadł na szczęście, więc tu mamy trochę łatwiej. No i to może spróbujemy. Ja będę wam przekazywać, co one tu pokazują, dobrze?
2: Aha.
1: Dobrze, to krasnoludki, proszę się skupić, bo tu pomoc. Pan Michał z pomocą. I Lucja, i tak, Dominik, dobrze.
2: Tak, dzwonimy, tak.
1: Cudownie. I teraz tak, ja nie wiem, czy one mnie dobrze słyszą, bo ja muszę to trochę głośniej, bo one są za drzwiami, ale chyba tak. Więc drugie słowo. Nie wiem, coś pokazują. Się wystroili dzisiaj.
2: My nie widzimy.
1: Ja widzę tak, widzę dwa krasnoludki tu z przodu. Jeden ma na ubranie pokazują, ale co? Spodenki? Nie. Na koszulki. Nie. Na koszulki pokazują. Jeden ma niebieską koszulkę, a drugi jak żółtą. I co? I nie wiem. Jeden na drugiego pokazuje. Ten na niebieską, ten na żółtą.

0: I o co chodzi? Że jakiś połącz... No właśnie, nie, kiwają głową, że to nie o dwójkę. Ale że co? Połączyć, że połączyć trzeba chyba. Żółty z niebieski. Zielony! Tak, kiwają głową, że zielony. Czyli kolor zielony jako drugie słowo. Cztery. Zielony?
1: Cztery zielone.
0: Zielone. Dobrze, dobrze. I teraz co? Co tam dalej? Słabo słychać.
1: No nie. Słabo słychać?
0: Znaczy słabo krasnoludki słychać. Państwa, to dobrze. Okay. Ale zaraz, momencik. Co, o co chodzi? Coś słychać. Jakiś dźwięk wydają. Ale ja nie wiem. Państwo słyszeli? Bo to zza drzwi to słabo. Głośniej trochę.
1: Cztery zielone słonie.
0: Cztery zielone... No, bardzo możliwe. Rzeczywiście. Cztery kiwają głowami, że dobrze, ale państwo są łamaczami haseł, jak się okazuje.
1: To jesteśmy w połowie.
0: Jesteśmy w połowie. Nawet powiedziałabym, że, no tak, w połowie. Jeszcze trzy i już będzie dobrze. Będziemy wszyscy uratowani. Co dalej? Kolejne słowo. Część stoi, a część nie stoi, krasnoludków, tylko się położyli. Czyli co takiego? Że co robią? Leżą?
1: Leżą!
0: A to, przepraszam, bo to się okazało, że ja rozpracowałam. Leżą. Cztery zielone słonie leżą, ale na czym? Na podłodze. Nie na podłodze.
1: To na trawie.
0: Kiwają, że nie na trawie. Na czym tu jeszcze można poleżeć? Na hamaku? Nie.
1: Nie,
0: mówią, że nie. No nie.
1: Raczej słonie nie leżą na hamaku, no chyba, że jakimś słoniowym.
0: No słoniowym, takie abstrakcyjne by to było. No ale wie pan, w hasłach to różnie bywa, prawda? Czasami to ludzie wymyślają takie dla zmyłki, że to jest w ogóle nielogiczne. Na czym leżeć? Nie wiem. Pokażcie coś więcej. Nie wiem, jakiś taki prostokąt pokazują.
1: Prostokąt?
0: Mm-hmm. Na czym można leżeć?
2: Leżą
0: na... I mają takie miny, jakby im było bardzo wygodnie.
1: Na wybiegu to nie, ale to...
0: Nie, chyba...
1: Na łóżku? Nie, no na łóżku to nie leżą.
0: Kiwają, że tak, że blisko jesteśmy.
2: Na materac nie.
0: Nie, kiwają, że nie ma teraz, ale że ciepło, że blisko. Na czym tu jeszcze można cztery zielone słonie leżą? Może...
1: Na betonie.
0: Na betonie. Nie, kiwają, że zdecydowanie nie. To ja nie wiem. Filip, na czym jeszcze? Na leżaku? Nie. Na leżaku. Co na czym? Pokazują domek. Czyli, że co? Że w domku? Ale gdzie w domku? Na czym? Że w domku na czymś, że jak w domu, to na czymś możemy leżeć. To taki domowy mebel musi być.
1: No.
2: Na kanapie.
1: Nie, na
2: kanapie.
0: Tak, kiwają, że na kanapie. Kiwają, że na kanapie. No dobrze, to teraz, ale to poczekajcie, bo to wychodziłoby na to, że mamy ile? Sześć słów, tak?
1: Cztery zielone słonie leżą na kanapie.
0: Krasnoludki, spróbujcie takie hasło tam wbić przy drzwiach. I co? Udało się, słuchajcie, weszli do studia. No, drzwi otwarte. Cztery zielone słonie leżą na kanapie. No, czego to ci informatycy nie wymyślą, naprawdę?
1: Tak, tak, hasło jest dosyć abstrakcyjne.
0: Prawda? No, ale odetchnęliśmy. Słuchajcie, to krasnoludki już to pot z czoła ocierają, ale ja proszę teraz szybko wyjmować trąbki, bo to tutaj ta wielka radość. I gratulacje. Dla naszych wspaniałych.
1: Że pani została oswobodzona.
0: Ale jak ja się cieszę, panie Michale, bo ja lubię swoją pracę, no ale jednak

0: Chciałabym wrócić dzisiaj do domu,
1: tak.
0: Wie pan, prawda? No.
1: Tak, tak, tak. Każdy chce wrócić.
0: No każdy chce gdzieś kiedyś do domu wrócić, dokładnie. Panie Michale, no bardzo wam dziękuję. Lucjo, Dominiku, jak dobrze, że wy się dzisiaj tu do nas dodzwoniliście, bo ja nie wiem, co my byśmy zrobili. Także jesteście wspaniali, jesteście łamaczami haseł.

0: wspaniale.
1: Tak.
0: Oh, ale emocje. Nie powiem, że jak na grzybach, ale w ogóle. Dziękuję wam serdecznie i pozdrawiam. Czy wy chcecie kogoś pozdrowić?
2: Dziękujemy. No chcemy przede wszystkim pozdrowić naszą mamę Anię, która może nas słucha teraz w domu. A my jedziemy do szkoły i do przedszkola i do pracy.
3: Jeszcze chcieliśmy pozdrowić Krasnoludki i Polskie Radio.
0: Bardzo dziękujemy. Uratowani. No dzięki wam. Wysyłamy niespodziankę do Wrocławia i dobrego dnia wam życzymy.
2: No dziękujemy,
0: i co my teraz zagramy? Piosenkę o czterech słoniach chyba. Na pocieszenie. Dzięki, do usłyszenia, pa.
2: Do usłyszenia.
4: Był wyraz sobie.

Krasnoludki już w studiu. 9 minut do godziny 8. Takiego zamieszania to się tu nie spodziewaliśmy. Ja chyba muszę z tymi informatykami porozmawiać. Nikt mi wcześniej hasła nie przekazał, że takie hasło tu jakieś nowe. 4 słonie, zielone na dodatek, leżą na kanapie. No nie wiem. Może trzeba będzie takie hasło zmienić. Chyba sobie dzisiaj o hasłach porozmawiamy w poranku. Ale

Zanim hasła, proszę Państwa, bo trzeba jednak trochę odetchnąć od tego tematu, to może temat teatralny. Co wy na to? Mieszkańcy Szczecina, proszę nadstawić ucha, bo Teatr Pleciuga zaprasza na piękny spektakl zatytułowany Oskar i Rzeczy. Tytułowy bohater w spektaklu tym po raz pierwszy zostaje na dłużej bez rodziców. Domek przyjazny do tej pory, jak wokół, bliscy. Człowiek się czuje bezpiecznie, prawda? Ale jak się jest samemu w domu, pierwszy raz, no to już sytuacja trochę się zmienia. No i może być tak, że bohater się troszkę boi. No i jak sobie poradzić z taką tęsknotą za mamą, za tatą? I też za własnym pokojem, bo okazuje się, że Oskar pierwszy raz zostaje sam, ale nie we własnym mieszkanku, tylko w domu babci. No niby zna tutaj każdy kąt i czuje się dobrze, no ale jak babcia jest bliziutko. Jak tę sytuację odmienić, jak ją oswoić, jak odkryć w tej sytuacji frajdę i co nowego z tej sytuacji wynieść można? Jakim cudem w historii o rozłące i samodzielności ważne okażą się miotła, krzesło, dzbanuszek, konewka albo wróżąca lampka? Oskar i Rzeczy. Spektakl stworzony na podstawie powieści o tym samym tytule i podróż w świat dziecięcej wyobraźni, w której takie zwykłe, codzienne przedmioty mogą być przyczynkiem do zabawy, ale też do oswajania i tych mniejszych i większych trosk. Spektakl można zobaczyć w najbliższy weekend, a konkretnie, proszę Państwa, 9 maja o godzinie 16. Mamy dla Was podwójne zaproszenie, więc prosimy teraz o telefon do studia 22 645 2055. Te osoby, które mają ochotę wybrać się do teatru i spektakl obejrzeć. A pytanie, proszę Państwa, dotyczy no właśnie tego, jak oswajać może tęsknotę. Czy wy, jak wybieracie się w podróż, to kogoś ze sobą zabieracie? To może być na przykład ukochany pluszak. Czy dzwonicie do tej bliskiej osoby, żeby troszkę mniej tęsknić? Bo są różne sytuacje, w których się musimy rozstać czasami na króciutko. Może macie taką swoją receptę i chcecie się nią podzielić? To poprosimy. 22 645 20 55, a na Was czeka zaproszenie na piękny spektakl grany w najbliższą sobotę. Więc czekam na osobę, która się ze mną skontaktuje. Zaśpiewaj to dokładnie tak.

0: Pan Robert się do nas dodzwonił ze Szczecina, tak? Dzień dobry, panie Robercie. Halo, halo. Halo, halo. Czy słyszy?
1: Halo, halo.
0: O, dzień dobry, panie Robercie. Myślałam, że pan zniknął nam w Szczecinie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ale na szczęście pan jest. Bardzo się cieszę.

0: że pan telefonuje, to znak, że chce się pan wybrać do teatru.
1: Tak jest. Razem z dziećmi.
0: Cudownie.
1: Albo z jednym dzieckiem. Zobaczymy, może uda nam się dokupić jeden bilet jeszcze.
0: No mam nadzieję, że tak, no bo niestety dysponujemy tylko podwójnym zaproszeniem, więc nawet nie gdybyśmy tutaj chcieli wyczarować jakieś, to nie mamy za bardzo takiej możliwości. A rzeczywiście spektakl zapowiada się wspaniale. A państwo mają taką swoją rodzinną receptę na to, jak oswajać tęsknotę? Jak się rozstajemy na krócej albo na dłużej?
1: No i jak się rozstajemy, no to niestety jest trudno, ale zawsze można zająć się czymś innym, żeby trochę ten czas, można powiedzieć, upłynął i żeby ta nasza ukochana osoba wróciła jak najszybciej.
0: Bardzo dobry pomysł. Odwracamy uwagę trochę czasami. Tak jest. No, dzieci też czasem zabierają na przykład swoje ukochane pluszaki, prawda? Jak wybierają się do przedszkola, żeby tak bardzo nie tęsknić za domem. Szczególnie jak to jest pierwszy.
1: Jest ze mną też Jerzy i Marianna, więc mamy cały zestaw pluszaków ze sobą.
0: A, no to wspaniale. To kto tam z wami podróżuje? Jakie pluszaki? Najczęściej. Kogo zabieracie?
1: Powiedzcie, jakie macie pluszaki. Mleka mówi, że ma jednorożca i chomiczka.
0: O, jaki wspaniały zestaw.
1: A Jerzy z reguły zabiera kapibarę.
0: No, kapibary coraz bardziej popularne. Też już mam swoją kapibarę. Wszyscy by chcieli, żeby kapibary mieszkały gdzieś tutaj blisko nas, a to trzeba do Brazylii między innymi się wybrać, żeby taką prawdziwą zobaczyć. No to ja was serdecznie pozdrawiam. Krasnoludki, które wreszcie już są z nami w studiu. Grają fanfary, przekazujemy zaproszenie, bawcie się dobrze w teatrze. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiajcie dzieci, Marian, proszę.
2: Babcie, dziadka, drugą babcie, koka, pieska, jeszcze kuzynkę, kuzynów, i pieskę, babki i króliczkę.
0: Piękne pozdrowienia.
1: I pozdrawiamy całe Polskie Radio i wszystkie dzieci na całym świecie.
0: Pięknie, dziękujemy. Trzymajcie się tam cieplutko w Szczecinie.
1: Dziękujemy,
0: dobrze.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy wszystkich.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier.

0: Jacisz,
1: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła ósma, witamy serdecznie. Martyna Chuderska i Filip Górski. I pozdrawiamy Szczecin. I wszystkich, którzy kochają czekoladę.

7 minut po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Proszę Państwa, troszkę się wyjaśniło. No nie wszyscy może wiedzą, co tu się wydarzyło. W pierwszej godzinie naszego spotkania między 7 a 8, a mieliśmy trudność z rozszyfrowaniem nowego hasła, które tutaj nam zainstalowano i zupełnie jakoś tak nie wiedzieliśmy, dlaczego, o co chodzi, hasła, jakieś nowe krasnoludki nie mogły wejść do studia. No na szczęście oczywiście Państwo przyszli z pomocą, bo ja nie wiem, jak to by się skończyło. A sytuacja nie jest przypadkowa, bo okazuje się, że dzisiaj jest Światowy Dzień Hasła i że Światowy Dzień Hasła obchodzimy co roku w pierwszy czwartek maja, czyli wszystko by się zgadzało. Siódmy dzień maja, czwartek w kalendarzu, wszystko jasne. Po co wymyślono takie święto? Po to, by przypomnieć sobie zasady tworzenia silnych i bezpiecznych haseł. No, spotykamy się z tym na co dzień, bo każdy serwis społecznościowy, sklep internetowy albo jakaś inna usługa, z której korzystamy w sieci, wymaga od nas, dorosłych oczywiście, założenia konta, do którego jest potrzebne hasło, ale też z tematem zakładania haseł zaczynają spotykać się dzieci w szkołach, na przykład na lekcjach informatyki, kiedy zakładamy sobie konto mailowe, no i tam jest też wymagane hasło, jest nazwa użytkownika, prawda? No i to hasło musi mieć zazwyczaj konkretną długość, składa się albo ze słów, albo są cyfry wplecione, bądź jakieś znaki specjalne. No i oczywiście to hasło nie powinno być jakieś bardzo proste, tak żeby było skuteczne, no i żeby było hasłem silnym, tak żeby nie każdy mógł tam zajrzeć do tej naszej sfery prywatności. Mimo różnych zabezpieczeń, mimo różnych rozwiązań technologicznych i narzędzi, jesteśmy narażeni na różne ataki tak zwanych cyberprzestępców, którzy chcą pozyskać nasze dane. Więc tym najskuteczniejszym sposobem ochrony przed nimi są właśnie silne i bezpieczne hasła. No, dzisiaj mieliśmy takie hasło, które jest dość abstrakcyjne, czyli cztery zielone słonie leżą na kanapie. Być może takie abstrakcyjne hasła, nielogiczne, są kluczem. Dlatego, żeby nikt inny na taki pomysł nie wpadł. No, oczywiście eksperci zalecają, żeby nie wykorzystywać w haśle naszego imienia, nazwiska, czy też daty urodzenia. Bardzo popularne są takie ciągi cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ale to też wydaje się takie dość proste i banalne i szybkie do rozszyfrowania. Więc warto na pewno też wyrazy oddzielać, na przykład znakami specjalnymi, albo urozmaicać cyframi, kombinacjami dużych, małych liter, bo to dodatkowo wzmacnia ich siłę. No skoro dzisiaj takie abstrakcyjne hasło nam wpadło, jak to o czterech słoniach, to mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj chcieli z nami w takie hasło abstrakcyjne pobawić i na ten temat porozmawiać. A gdybyśmy spróbowali ten temat rozszerzyć i dotykać nie tylko tutaj sfery cyfryzacji, bo mam nadzieję, że to jeszcze przed najmłodszymi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. Też dbamy o to, żeby tej elektroniki w domu nie było za dużo, szczególnie na pewnym etapie naszego życia. To spróbujmy spojrzeć na hasła również pod kątem naszego życia domowego. No, są czasami takie hasła, które rzucamy i one powodują, że cała rodzina spotyka się na przykład w kuchni albo biegną wszystkie dzieci, nie wiem, na hasło ciasto,

albo czekolada, albo lody. No i proszę, od razu wszyscy spotykamy się w jednym miejscu. Być może wy też macie takie hasła swoje rodzinne, które nie są tajne i którymi możecie się podzielić, które powodują jakieś zmiany albo jakieś ruchy w domu, albo na przykład, nie wiem, takie hasła, które stosujecie, kiedy wyjeżdżacie na wycieczkę albo na wyprawę. Słowo klucz, tak zwane. 22 645 20 55. Zapraszam do rozmowy, do dyskusji. Może jak taki temat wpada nam do ucha, to wydaje nam się, że takich haseł nie mamy, ale gwarantuję Państwu, że jak troszkę poszperamy w pamięci, to zaraz z szufladki jakieś hasło wyskoczy.

0: Kostek i Kordek się do nas dodzwonili. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
0: Wy dzwonicie w sprawie haseł?
1: Tak.
0: Mhm. A chcecie wspomnieć o takich domowych waszych hasłach, czy o jakimś haśle, które byłoby trudne do rozszyfrowania? Albo sposobach na tworzenie takich haseł?
1: O domowych.
0: O domowych, cudownie. No to jakie hasła tam u was królują w domu?
1: Na laptopa. Czy mamy powiedzieć nazwy haseł, czy na urządzeniach elektrycznych?
0: Nie musicie mówić takich haseł tutaj głośno nam wszystkim w radiu, jakie macie do swoich tam kont czy do laptopów, tylko może takie hasła, które w domu sprawiają, że wy szybciutko reagujecie. Na przykład jak mama krzyknie lody, to przybiegacie czy nie?
1: Tak.
0: Tak myślałam. Filip mówi, że u niego takie słowo klucz to jest ciasto. I wtedy domownicy się zbiegają.
1: No tak.
0: No właśnie.

0: Albo na przykład, no nie wiem, ja jak wchodzę do domu i krzyczę jestem, no to wita mnie kot i pies od razu na takie słówko.
1: A my mamy dwa koty.
0: Naprawdę? I tak. Też was witają, jak wchodzicie do domu?
1: Tak.
0: A teraz jesteście jeszcze w domu, czy już wyruszyliście?
1: Jeszcze jesteśmy w domu, bo dzisiaj mamy lekcję na 12.
0: Czyli druga zmiana na 12. Jejku, ile to jeszcze godzin? I co wy zrobicie z tym czasem do 12?
1: Nie wiem.
0: Będziecie się bawić?
1: No tak, albo pójdziemy do biblioteki.
0: Och, a macie już swoje karty biblioteczne? Czy jeszcze nie? A co można w waszej bibliotece robić?
1: Czytać, wypożyczać i robić różne rzeczy i czytać swoje książki.
0: Aha, no to pięknie. Jutro chyba bibliotekarze i biblioteki mają swoje święto, więc może będzie się dużo fajnego działo. W poranku Jacek będzie o tym opowiadał, więc też zapraszamy do słuchania. Może będziecie mieli ochotę zadzwonić. A w bibliotekach też są komputery, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. I też są jakieś hasła.
1: Tak, są. Tak.
0: Ale jak przychodzą czytelnicy, to pani bibliotekarka zazwyczaj podaje, prawda, takie hasło? I można korzystać.
1: Nie podaję żadnego hasła, tylko do laptopów są hasła, ale nie znamy.
0: Aha.
1: Ale na informatyce też są hasła i w bibliotece się zapisujemy tak jakby, żeby pani wiedziała, że my jesteśmy i jak się wypisujemy, to pani wie, że już nas nie ma.
0: Ach, rozumiem. A to znaczy, że każdy może korzystać z komputera, tak? Jeżeli się wpisze?
1: Nie. Tylko na informatyce.
0: Ach, na informatyce. No dziękuję ci, że mi tu wytłumaczyłeś, bo jakoś tak nie zrozumiałam do końca. A na informatyce w szkole, tak? Macie komputery
1: tak.
0: I hasła też założone. Mhm. A co panowie sądzicie na temat haseł? Czy to jest potrzebne, czy nie?
1: Potrzebne. Żeby haker nie skakował.
0: Tak jest. Trzeba chronić swoje dane. Oczywiście. No bardzo wam dziękuję dzisiaj za ten telefon. To ważna sprawa. A jakbyśmy na koniec spróbowali wymyślić takie jakieś śmieszne hasło? Takie, które być może nie istnieje jeszcze w żadnym komputerze. Bo my tu mieliśmy na razie 4 słonie, które leżały na kanapie.
1: Kotki w kocyku.
0: Tak?
1: Nie, kotki galotki.
0: Kotki w kocyku, kotki galotki?
1: Tak.
0: Ale fajne hasło. Bardzo mi się podoba. A tam w tym ciągu wyrazów kotki w kocyku, kotki galotki, dodalibyście jakiś jeszcze znak specjalny? Na przykład, nie wiem, jakąś gwiazdkę, albo taki hashtag, albo jakąś cyferkę.
1: Serduszko.
0: Serduszko. A gdzie to serduszko? Na początku czy na końcu?
1: Na początku.
0: Na początku, dobra. No to mamy serduszko, kotki w kocyku, kotki galotki. Panowie, bardzo dziękuję. Świetne hasło. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj?
1: Tak. Naszą całą rodzinę, Polskie Radio Dzieciom i wszystkie zwierzęta na świecie. I kolegów i koleżanki.
0: I my pozdrawiamy i dobrego dnia wam życzymy i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
1: Do widzenia. Dziękujemy.

0: Dodzwoniła się do nas Ania. Witamy cię, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzwonisz w sprawie jakiegoś hasła?
1: Tak.
0: Masz dla nas jakieś śmieszne hasło wymyślone, czy chcesz opowiedzieć o swoich, takich swoich w zasadzie domowych hasłach
1: o
0: rodzinnych?
1: Twoich
0: o twoich hasłach. Mhm. I to są takie hasła, które łączą całą rodzinę, czy one są tylko twoje?
1: Moje i mamy.
0: Mhm. A to jest tajemnica, czy chcesz powiedzieć głośno, jakie to są hasła?
1: Mogę powiedzieć jedno, a drugie to tajemnica.
0: Dobrze. To zamieniamy się w słuch.
1: Żyrafy wchodzą do szafy.
0: Żyrafy wchodzą do szafy. Bardzo ładne hasło. I to jest takie hasło, którego znaczenie tylko wy znacie z mamą. Tak?
1: Nie, cała nasza rodzina.
0: A co to oznacza, jak mówicie sobie, żyrafy wchodzą do szafy?
1: Oznacza, że trzeba zacząć sprzątać.
0: A, to takie hasło do sprzątania. No bardzo mi się podoba. A wy jesteście podzieleni obowiązkami domowymi? I sprzątaniem?
1: Nie.
0: Czyli to jest tak, że po prostu jak jest hasło, to każdy sprząta na przykład, nie wiem, w swoim pokoju, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Rozumiem. Świetne hasło. A jak sprzątacie, to bawicie się może w jakiś sposób sprzątając? Bo tutaj wiesz, wymyśla się czasami różne sposoby, żeby sprzątanie szło szybciej, sprawniej i żeby stawało się, no może nie przyjemnością, ale żeby nie było takim niemiłym obowiązkiem. Więc ja znam na przykład osoby, które włączają sobie ulubioną muzykę do sprzątania.
1: A ja czasami jak sprzątam, to po prostu tańczę.
0: O, i to jest świetny pomysł. A do jakiejś konkretnej muzyki tańczysz, czy to wszystko jedno?

0: tylko jedno.
1: Mhm. Ja też jak włączam sobie muzykę, to dużo szybciej mam wrażenie, że wszystko mi idzie. I raz, dwa, trzy, nawet nie wiadomo kiedy, mieszkanie jest posprzątane. Ale to hasło, żyrafy wchodzą pod szafy, znakomite. Dzisiaj zachęcamy słuchaczy do tego, żeby tworzyli takie hasła właśnie może rodzinne, jak to, które was łączy i którego znaczenie znacie. Aniu, a co ty sądzisz w ogóle o hasłach? Bo tak dzisiaj pytamy w związku z tym, że Światowy Dzień Hasła. Czy twoim zdaniem te hasła są istotne?
0: Tak.
1: Mhm. No, pewnie taki świat cyfrowy to jeszcze przed tobą i zakładanie konta na przykład takiego mailowego. Nie wiem, czy masz już do czynienia z hasłami gdziekolwiek, czy jeszcze nie? W komputerze nie, albo tak. Na lekcji? Tak? Już się to dzieje?
0: Tak.
1: Mhm. A powiedz, ty chodzisz do szkoły?
0: Tak.
1: I macie lekcje informatyki? Czy jeszcze nie?
0: Nie.
1: Jeszcze nie.
0: Mhm. No dopiero od czwartej klasy.
1: Ach, rozumiem. No to wtedy pewnie będziesz w tym świecie się zanurzać. No i pewnie wtedy się takie hasła i konta pojawią. Jeszcze masz troszkę czasu. Ale bardzo ci dziękuję dzisiaj za telefon i za to, że się podzieliłaś tym waszym takim też prywatnym, rodzinnym światem. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.
0: Całe Polskie Radio dzieciom, całą swoją rodzinę, moje koleżanki ze szkoły i moje koleżanki poza szkoły. I też chciałabym pozdrowić panią i krasnoludki.
1: Pięknie ci dziękujemy i życzymy ci dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Drodzy słuchacze, dziś w kalendarzu Światowy Dzień Hasła, obchodzony co roku w pierwszy czwartek maja, czyli idealna okazja, by przypomnieć sobie zasady tworzenia silnych i bezpiecznych haseł, ale przede wszystkim zastanowić się, po co hasła są nam potrzebne. Na ten temat nasza reporterka Julka Rozbiecka rozmawiała z przedszkolakami z Lawendowej Mariny w Ząbkach.
1: Hasło to jest coś takiego, że na przykład jak się coś mówi,
2: hasło to może być jakaś zabawa, jak głuchy telefon, to wtedy się mówi hasło, no i ostatnia osoba musi to powiedzieć na głos.
3: Może być tajemnicą.
4: A dlaczego?
3: Bo na przykład nie chcemy tego mówić komuś, czasami hasło tylko zna kilka osób i reszta nie może o nim wiedzieć.
5: Ja bym wymyśliła hasło, które by było czyimś imieniem. Takiego kogoś, kogo lubię.

0: Lubię. Też są hasła takie, na przykład do bloku. Jak się wchodzi, to jest hasło do bloku. No i ja się wpisuję, no i jak się wpiszę, to dopiero się może wejść.
1: Ja bym na przykład wymyśliła hasło, że mój chomiczek ma na imię Mysia.
2: A, i to by było hasło do czego?
1: Quiz o mnie i by tam było jakie na przykład imiona i jakbyśmy grali, jak na moich urodzinach, to hasło by tam było Mysia.
3: A ja bym wymyśliła hasło, kocham swoją rodzinę i lubię swoje koleżanki.
4: Ja bym wymyśliła hasło takie, jak ma na imię mój Zów, bo ma na imię Kazik.
0: Jak się na przykład źle wpiszę hasło, to czasem jest tak, że się włącza alarm.
2: Nie za łatwo odgadnąć hasło, jak jest na przykład imieniem naszego zwierzaka?
1: Nie, bo jak ktoś na przykład nie wie, że ja mam jakieś zwierzątko, to nie może się domyśleć. I wtedy to jest tajemnica.
5: Hasło to może być wszystko.
0: Na przykład można sobie je zapisać albo nagrać siebie.
4: Można je zapisać w telefonie tam, gdzie nikt go nie znajdzie.
5: Można zapisać sobie na kartce i gdzieś schować. Najlepiej jest zapamiętać.
6: No najlepiej zapamiętać, ale jak człowiek nie pamięta, nie zapisze, to potem ma kłopot czasem z odzyskaniem takiego hasła. Albo jak chcemy, żeby hasło było silne i nawymyślamy. Tam jeszcze kilka znaków specjalnych wpleciemy. Tu serduszko, tu gwiazdka, tu jakiś hashtag. No to może się człowiekowi trochę pomylić. A z drugiej strony zapisać. A jak ktoś znajdzie takie hasło zapisane? No trzeba znaleźć jakiś złoty środek, bez wątpienia. Dzisiaj szukamy pomysłów na hasła. Cztery zielone słonie leżą na kanapie. To było hasło klucz, dosłownie, które otworzyło dzisiaj drzwi krasnoludkom do naszego studia. Pojawiło się też hasło o kotkach. Na początku serduszko, kotki w koszyku, kotki galotki. Takie śmieszne hasło wymyślili Kostek i Kordek. A wy macie jakiś pomysł na hasło?
7: To superkalifragilisticexpialidocious, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie.

0: To synek miał być chwat, lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić głos. O, superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Jampalalalej, jampalalej, jampalalalej, jampalalej, jampalalalej.
1: I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest.
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Superkalifragilisticexpialidocznie.

0: Gwizda Felikarepus, ale to już chyba będzie przesada, prawda?
1: No chyba nie wiem.
2: Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz.
1: O tak!
2: To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je.
3: Na przykład?
2: Tak?
3: Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie.
4: To super, super.

Super kadalika, jeszcze raz, bo ja się cały czas uczę tego słowa, kochani. Super kalifradalistodekspialitycznie. Może być takie hasło? Zdecydowanie. Kto to rozszyfruje? Może rozszyfrować nie byłoby tak trudno, ale nie zgubić żadnej literki we wpisywaniu takiego hasła, no to jest już sztuką. Piosenka pochodząca z filmu Mary Poppins. No, na pewno

siła takiego hasła byłaby no, istotna. Jeszcze gdybyśmy tutaj dodali jakiś znaczek specjalny, to tym bardziej, może gdzieś w środku albo na końcu. Mocne hasło, silne hasło. O sile i skuteczności hasła decyduje przede wszystkim jego długość. Podobno im dłuższe, tym bezpieczniejsze, a także to, żeby było trudne do odgadnięcia. Eksperci, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, rekomendują, żeby hasło składało się co najmniej z 12, 13, może nawet 14 znaków. Najlepiej ułożyć je z kilku wyrazów, bo dzięki temu będziemy mogli łatwiej i lepiej je zapamiętać. Silne hasło warto budować na przykład na podstawie jakiejś frazy, zdania, która przedstawia wymyśloną przez nas scenkę. Jak chociażby wspominane dzisiaj po wielokroć cztery zielone słonie leżące na kanapie. Ale mogą być to też słowa, które będą łączyły się w jakąś kombinację, ale mogą być to zupełnie przypadkowe, losowe słowa. Na przykład książka, słoń, kot, pineska połączone. No, dobrze by było, żeby nam się to jednak jakoś kojarzyło, bo ja podejrzewam, że szybciutko zapomniałabym takie hasło, w którym kilka losowych wyrazów by zaistniało. Więc akurat w moim przypadku wątpię, żeby to się sprawdziło, ale może wy macie taki swój klucz do tworzenia haseł, takich właśnie z przypadkowo dobranych słów. Te użyte w haśle wyrazy też warto oddzielać, na przykład znakami specjalnymi albo urozmaicać cyframi. Kombinacja dużych, małych liter też dodatkowo wzmacnia ich siłę. I czasami jak proponujemy jakieś hasło, to pokazuje nam się komunikat, że to hasło jest za słabe albo jest bardzo silne. No ale to wtedy właśnie jak tych kombinacji jest troszkę więcej, użyte są małe, większe litery czy też znaki specjalne. No i ważne w tym, żeby nasze hasło było silne, trudne do złamania, to by było używane tylko w jednej usłudze. To znaczy, żebyśmy nie mieli jednego hasła, które stosujemy wszędzie. I na naszych kontach mailowych, pocztach, czy też, nie wiem, bankach. No, te hasła powinny być różne. I to też eksperci podkreślają. A wiecie, że istnieją też takie osoby, które zajmują się zawodowo wymyślaniem silnych i długich haseł? Menadżerowie haseł. I też specjalne programy i aplikacje, które nie tylko zarządzają hasłami i danymi logowania do różnych witryn, do różnych usług, ale też je tworzą. Takie cuda, proszę Państwa. No, niestety nawet długie i silne hasło może zostać złamane albo wpaść w niepowołane ręce. I tutaj też osoby, które zajmują się tymi technologiami, głowią się, zastanawiają, jak zwiększyć bezpieczeństwo naszych danych. No i tutaj jest taka specjalna usługa, w której trzeba dwa razy potwierdzać na przykład swoje hasło na dwóch różnych urządzeniach. Czyli jak na przykład logujemy się do poczty internetowej, to czasami wyskakuje taki komunikat, że musimy to hasło potwierdzić jeszcze używając telefonu. No, pewnie większość tych informacji, które dzisiaj Wam przekazuję, wykorzystacie dopiero za kilka lat, no ale dobrze jest taką wiedzę mieć troszkę wcześniej.

Drodzy Państwo, czas galopuje. Już tylko 9 minut zostało do godziny 9. Dziś 7 dzień maja, a na przełomie maja i czerwca w Lublinie odbędzie się piękny festiwal Alfabet. To będzie już czwarta edycja. No pewnie mieszkańcy Lublina, ale podejrzewam, że nie tylko. Ten festiwal już dobrze znają. W tym roku Alfabet zaprasza nas do domu. Czyjego? Jakiego? Gdzie ten dom można znaleźć? Alfabet gości we wszystkich domach. Tych małych, dużych, starych, nowych, bogatych, biednych, bliskich, odległych, pełnych, pustych, radosnych, smutnych, kolorowych i tych szarych. W domach znanych i nieznanych. Fizycznych i tych utkanych ze wspomnień. Tych, które zapamiętujemy w sercu. Tych, które pachną czekoladą, piernikiem. Zapytamy w tym roku o dzieciństwo i sprawdzimy, jak to jest być dzieckiem i co jest potrzebne, żeby to dziecko zachować w sobie, jak już jesteśmy całkiem dorośli. Dużo pięknych zagadnień alfabetowych. Alfabet w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w Ogrodzie Saskim startuje 30 maja i

To trwa do 1 czerwca, to jest sobota, niedziela i poniedziałek. Koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową, Festiwal Alfabet, wystarczy wpisać, Lublin, albo do mediów społecznościowych festiwalu, ponieważ przedwczoraj pojawiła się możliwość zapisania się na poszczególne spotkania i warsztaty. I te miejsca, drodzy słuchacze, znikają w tempie zawrotnym. Więc jeżeli macie ochotę spotkać się naprawdę z fantastycznymi autorami, ale zaplanowano też spektakle, zaplanowano warsztaty, spotkania, to zajrzyjcie na stronę internetową. Przyjeżdżają wybitni autorzy, ilustratorzy do Lublina i to jest naprawdę wyjątkowa okazja, żeby się z nimi spotkać, żeby wziąć udział w tych spotkaniach, obejrzeć piękne spektakle, troszkę potańczyć, posłuchać dobrej muzyki. Polskie Radio Dzieciom w tym roku również wybiera się na Alfabet. W planach jest audycja specjalna z Ogrodu Saskiego, więc mam nadzieję, że zobaczymy się w niedzielę 31 maja. Proszę zajrzeć na stronę i koniecznie wybrać to, co Was interesuje. A ponieważ w tym momencie już tylko 6 minut zostało do godziny 9, to ja się z Wami żegnam. Dziękuję Filipowi Górskiemu za współtworzenie audycji, Wam za uwagę i na poranek jutrzejszy zapraszam gorąco w imieniu Jacka Zawady, który będzie świętował Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Ja jutro zapraszam na audycję kulturalną, ale oczywiście już teraz z wyprzedzeniem bibliotekarzy i bibliotekarki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tych silnych hasłach internetowych i o tym, żeby chronić swoje dane, bo to jest naprawdę istotne. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Martyna Huderska, Filip Górski. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie, bo jest...

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

0: mnie wziąć pod włos? No mówcie, śmiało.
1: Ten styl, ten cios, ten luz, to chcąpa.
2: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: pomocy wam! Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Jest też sztuczek dla czystego folia, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

0: plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć, dałam radę.

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą na mój błysk ławica leci.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

Ten prąd i psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

O pan Krasym to piosenka o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

na płot. Siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

wyprawię głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

nieproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego!

0: drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc.
1: Chciałbyś bać?

0: Wakacja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Marty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Witajcie, zoodetektywi. Bardzo się cieszę, że razem ze mną postanowiliście odkryć kolejną tajemnicę ukrytą za bramą warszawskiego zoo. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Jak spędzacie dni wolne od szkoły? Czy wśród wielu pomysłów, które pojawiają się w waszych głowach, jest także wizyta w ogrodzie zoologicznym? Tylko czy zoo jest wówczas otwarte? Postanowiłam to dla Was sprawdzić i w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
4: Czy zoo ma urlop od zwiedzających?
5: Myślę, że tak, bo bilety się wykupują i nikt już więcej nie ma co przychodzić.
6: Zoo się nie zamyka, dlatego, bo zwierzęta mogą się przestraszyć.
7: Myślę, że tak, bo zwierzęta też muszą odpoczywać, tak jak ludzie.
8: Myślę, że zoo nie ma urlopu, dlatego, że na przykład one potrzebują coś jeść.
9: Nigdy nie ma. Człowiek by chciał nawet noczowankę w zoo wykupić, ale niestety nie można.
10: Nie, bo zwiedzający mogą się zasmucić, bo może mają wolne i chcą pójść gdzieś, gdzie są zwierzątka, żeby miło spędzić czas.
11: Nie, dlatego, bo zoo jest otwarte kiedy chcesz i tylko chcesz, nawet w dni, kiedy jest wolno od pracy.
1: To byli Olaf, Hela, Oliwia, Mikołaj, Franek, Zoja i Olek. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
12: W zoo absolutnie nie mamy

0: urlopu od zwiedzających jesteśmy otwarci 365 dni w roku. Aleksander Bilski, pracownik warszawskiego zoo. Więc czy to są jakieś święta państwowe, czy jakiekolwiek inne, my tutaj absolutnie urlopu nie mamy. Nasze zwierzęta potrzebują opieki naszych opiekunów codziennie, każdego dnia. Dlatego proszę się nie zdziwić, że można do nas przychodzić zarówno w Wigilię, jak i w Wielkanoc, 3 maja, w każde dosłownie święto. Czy szkoła się zaczyna, czy kończy, czy jest zimno, czy jest ciepło. My zawsze od godziny 9 rano jesteśmy na posterunku i nasze zoo jest otwarte. Przede wszystkim ogród zoologiczny to jest dom dla zwierząt. My tutaj przychodzimy jako goście. Zwiedzający to nasi goście. Więc jeżeli to jest czyjś dom, wiadomo, że tutaj opieka musi być całodobowa przez 365 dni w roku. Nie oznacza to jednak, że pracownicy są u nas non-stop. Oczywiście są zmiany, natomiast są takie wypadki, na przykład urodziny zwierzęcia, które wymaga całodobowej opieki opiekunów, że całodobową właśnie opiekę takie zwierzątko dostaje. Wtedy opiekunowie wymieniają się razem z wolontariuszami, żeby czuwać przy tym zwierzęciu dzień i noc, więc te zmiany trwają kilka godzin i wtedy takie zwierzę otrzymuje rzeczywiście całodobową opiekę, ale zwierzęta oczywiście śpią, normalnie funkcjonują, wtedy nie wymagają opieki i też to nie jest tak, że opiekunowie czuwają przy nich non-stop. Zwierzęta oczywiście wychodzą na wybieg, mają swoje sprawy. Opiekun ma im przede wszystkim pomagać wzrastać w dobrostanie, ale też nie przeszkadzać. Zdarza się jednak, że zwierzaki odczuwają to, że są dni inne niż zwykłe. Czyli nasze na przykład święta, wakacje mogą na pewno odczuć, że jest więcej zwiedzających, więcej osób jest wtedy przy wybiegach, natomiast nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na ich funkcjonowanie. Zwierzęta są do tego przyzwyczajone. Są jednak oczywiście sytuacje, kiedy część zoo albo momentami całe zoo, tak jak na przykład z okazji pandemii, jest zamykane. My o tym oczywiście informujemy na bieżąco w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Natomiast takie sytuacje, że jakiś pawilon jest zamknięty, powody mogą być oczywiście różne. Czasami rodzi się jakiś maluszek, czasami są inne sytuacje losowe. Natomiast z założenia jesteśmy otwarci przez 365 dni w roku i mimo wszystko nie ma bardzo dużo sytuacji, kiedy są właśnie takie momenty. W zoo oczywiście też cały czas się rozwijamy, są remonty, które również wpływają na to, że niektóre części zoo mogą być zamykane na kilka dni, kilka godzin, czasami kilka tygodni. Niektóre nasze zwierzęta, na przykład słonie, mają ogromną siłę, no i zdarza się, że niszczą niektóre elementy wybiegu. Wtedy też potrzebny jest remont, dlatego tutaj zoo to jest 40 hektarów, czyli bardzo duży obszar Warszawy, który cały czas żyje swoim życiem. Tutaj cały czas coś się dzieje, są sprawy zarówno związane z narodzinami maluszków, jak i modernizacją wybiegów, więc tutaj cały czas dzieją się różne rzeczy i nic, tylko do nas przychodzić i obserwować także te zmiany, które u nas zachodzą. Każda wizyta w naszym zoo jest inna. Tutaj nie ma takiej samej godziny, nie ma takiego samego dnia. Niektóre zwierzęta wychodzą na wybieg zewnętrzny o określonych porach, ponieważ tak po prostu w naturze funkcjonują, że są raczej rannymi ptaszkami albo wolą wychodzić popołudniami, wieczorami. Dlatego nie warto zwlekać z odwiedzeniem zoo, nie warto się zastanawiać, czy lepiej tutaj poczekać do weekendu, czy nie. Dlatego, że może właśnie tego dnia, dzisiaj, może jutro, wydarzy się coś niezwykłego, coś niesamowitego, coś, co zapadnie nam w pamięci na długo. Każda wizyta w zoo jest zupełnie inna i warto tutaj być o różnych porach, dlatego że też są nieraz karmienia zwierząt, można porozmawiać z opiekunami nieraz. Dlatego warto zaplanować wizytę w zoo jak najprędzej i tutaj do nas regularnie przychodzić. Gwarantuję, że każda wizyta będzie zupełnie inna i wyjątkowa. Różne pory roku pozwalają nam odkryć różne zachowania zwierząt i zdecydowanie warto odwiedzić warszawskie zoo nie tylko latem, kiedy jest cieplutko, ale również zimą, ponieważ wtedy także bardzo dużo się dzieje.
1: Miejski Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie to miejsce pełne niespodzianek. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mary Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Kangury są w ogóle w godle Australii, jako symbol zwierzęcia, które jest silne, nieugięte. Kangur nie może chodzić do tyłu, nigdy się nie cofnie. Jego skoki to... rekord chyba jest 9,5 metra. To jak przeskakuje nam naraz około 30 kangurów przez pole z jednego zagajnika w drugi, to... aż ziemia drży.
3: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a dzisiaj zrobimy duży skok i poznamy zwierzęta, o których jeszcze do tej pory nie mówiliśmy. Poznamy zwierzęta z rodziny torbaczy. A jest z nami Magda Piórkowska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, wolontariuszka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchających nas. Bardzo mi miło. Opowiem wam trochę o zwierzętach z rodziny torbaczy, głównie o kangurach, a później o koalach i też pewnie się zdarzy, że usłyszycie kilka opowieści o wombatach, diabłach tasmańskich i innych.
3: Z czego wynika twoje zamiłowanie zwierząt z rodziny torbaczy?
2: To się zaczęło 6 lat temu, kiedy w listopadzie wróciłam z takiej egzotycznej podróży, gdzie w ogóle nie było torbaczy. No ale to już była późna jesień, bo to był koniec listopada, grudzień, było ciemno, mało słońca i poszukiwałam czegoś, co mnie wciągnie, czegoś do czytania. I zaczęło się pojawiać niestety bardzo dużo informacji o pożarach w Australii. Wtedy płonęły lasy eukaliptusowe, no i ten temat bardzo mnie wciągnął, choć dość smutny, natomiast pochłonął mnie bez reszty. I najpierw się zaczęłam interesować tym od strony pomocy zwierzętom. Czytałam o tym, jak właśnie wolontariusze pomagają, ratują, leczą. A potem kraina torbaczy absolutnie mnie wciągnęła do swojej torby, mogę tak powiedzieć. I takie właśnie były początki. Zaczęłam wirtualnie adoptować koale. No i coraz więcej informacji zbierałam, czytałam i zapragnęłam do Australii pojechać. Niestety na drodze stanęła pandemia wtedy, więc na 3 lata trzeba było te plany w zasadzie wstrzymać, ale kiedy już można było i udało się zebrać odpowiednią ilość środków, wtedy się te marzenia spełniły i kangury, koale i inne torbacze zobaczyłam na żywo w dziczy. U nas w warszawskim zoo mamy tylko kangurki, 2 gatunki, zaraz pewnie o tym opowiemy. Jest to dla mnie fascynujący świat i ulubiona grupa zwierząt.
3: Kangury to jest gatunek, który najbardziej kojarzy się z Australią i Australia najbardziej kojarzy się z kangurami, czyli nieodłącznie związały się te zwierzęta z tym kontynentem, bo w zasadzie tylko tam występują naturalnie.
2: Dokładnie tak. Kangury są w ogóle w godle Australii, jako symbol zwierzęcia, które jest silne, nieugięte. I co ciekawe, pierwsza ciekawostka, kangur nie może chodzić do tyłu, nigdy się nie cofnie. Tak jest zbudowany i to jest taka właśnie symbolika.

0: w godle, że daje Australii ten kangur taką siłę i idzie naprzód.
1: Nigdy się nie cofnie, ale może się odwracać.
0: Oczywiście może się odwracać i bardzo wysoko skakać. Jego skoki to rekord chyba jest 9,5 metra, jak dobrze pamiętam. No i wysokość 2-3 metry. Te duże kangury, rude kangury bardzo wysoko i daleko skaczą.
1: To jakie inne supermoce mają jeszcze kangury? Bo o tym, że potrafią wspaniale skakać, to wiemy. A co jeszcze potrafią?
0: Kangury są zwierzętami bardzo rodzinnymi. Można powiedzieć, że zakładają takie rodziny na kształt trochę naszych rodzin. Mama, tata i dużo dzieci, ale też dookoła są członkowie dalszej rodziny, czyli bracia, siostry, którzy też się jakby tworzą w takie rodzinne kręgi. I kangury występują w dużych stadach, trzymają się blisko siebie. Co ciekawe, bardzo się potrafią sobą nawzajem opiekować. Czyli mama kangurzyca potrafi się zajmować innymi kangurzątkami innej samiczki.
1: Robią takie przedszkola?
0: Robią takie przedszkola, dokładnie. I trochę jak my, na przykład tak jak mama nas potrafi czesać rano do szkoły, do przedszkola, tak mama kangurza dogląda swoje dzieci i sprawdza, czy w futerku na przykład nie ma jakichś nieproszonych gości, więc jest to takie iskanie też typowe dla małp.
1: No ale my jak się urodzimy, to już się urodzimy i koniec. A oni tak mogą się trochę cofać, mogą trochę sobie wracać do tej torby, mogą cały czas w niej być, mogą z niej wychodzić. Jak to jest z tymi narodzinami kangurów? Bo całkiem niedawno w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie urodziło się małe kangurzątko i ono niedawno wyszło z torby.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawa sprawa, jak się rodzą w ogóle torbacze, ponieważ torbacze charakteryzują się właśnie tym, że samiczki mają torbę, w której się te noworodki inkubują. Same narodziny są u torbaczy po około 30 dniach. To oczywiście zależy od gatunku torbacza, ale w przypadku kangura to jest mniej więcej 30-35 dni. I taki mały kangurek po tym czasie się rodzi. Wygląda trochę jak żel Haribo, albo jak Skittles, taki malutki, różowy. I jego instynkt prowadzi go prosto do torby mamy. On szuka instynktownie drogi i w tej torbie się zagnieżdża. Szuka też w tej torbie sutka, czyli cóżka mamusi, i się do tego sutka przyczepia i zostaje tam na około pół roku. To oczywiście zależy, bo niektóre kangurki dojrzewają szybciej i szybciej mają chęć wystawić łepek z tej torby, niektóre trochę później. Co jest bardzo ciekawe u kangurów, u innych torbaczy tego nie ma aż do tego stopnia, nie mają takich właściwości, ale kangurzyce mają niesamowitą właściwość, że potrafią być z kilkoma kangurkami naraz. Czyli jeden może być w torbie taki już jak nasz nowo narodzony w zoo, który wyskakuje. Drugi może być taki dopiero urodzony, który przyssał się do cycuszka mamusi. A trzeci może dopiero dojrzewać w środku, w brzuszku, jeszcze nienarodzony. I w momencie, kiedy występują trudne warunki atmosferyczne, mama kangura nie może wykarmić tej całej trójki, wtedy jest w stanie wstrzymać poród tego nienarodzonego kangurka i rozwój tego, który się chowa w torbie, który jest powiedzmy tym średnim. To jest cecha, której chyba nie ma u żadnego innego ssaka i uważam, że jest to absolutnie niesamowite i choćby dlatego kangurom należy się sława i chwała, bo jest to fenomen w świecie zwierząt, ssaków i organizmów żywych, co te kangurki potrafią. W dodatku jeszcze mama potrafi karmić różnym rodzajem mleka kangurki, czyli ten, który jest starszy i tylko zagląda do torby na jedzenie, albo chce się schować, żeby mu było trochę cieplej, dostaje innego rodzaju mleko. Już nie jest aż tak odżywcze, może jest bardziej kaloryczne, ale nie zawiera tylu cennych składników, które zawiera mleczko dla tego, który się dopiero urodził i jeszcze z torby nie wychodzi.
1: No to by się zgadzało, tak? Bo ostatnio w lutym urodził się mały kangurek i on od lutego siedział w tej torbie i teraz całkiem niedawno wyszedł z tej torby i teraz warszawskie zoo szuka dla niego imienia, tylko nie wie, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka.
0: Dokładnie, jeszcze zoo nie podało. Myślę, że opiekunowie wiedzą. To są raczej takie cechy dla opiekunów widoczne.

0: widoczne, więc myślę, że opiekunowie nie mają z tym problemu. Natomiast fajnie też nadać zwierzęciu takie imię, które jest uniwersalne. W razie jakiejś pomyłki. Zasada jest taka, że są 4 imiona do wyboru i na Facebooku można głosować poprzez postawienie odpowiedniej emotikonki. Mhm. I tak wybieramy imię.
1: No a ten maluch, który teraz się urodził, już jest w stanie samodzielnie funkcjonować, czy on cały czas jeszcze potrzebuje mamy i jej torby?
0: Nie jest w stanie jeszcze sam funkcjonować. Na pewno potrzebuje opieki mamy. Kangurki są bardzo związane ze swoją rodziną i nawet jeśli dorośnie, niechętnie będzie chciał się odłączyć, no chyba, że będzie to samiec alfa, który będzie budował swoje nowe stado, wtedy odłączy się od tej rodzinki. Natomiast jeśli będzie to taki kangurek o przeciętnych zdolnościach negocjacyjnych, że tak to nazwę, to pewnie zostanie w stadzie. Tak by było na wolności. W ZOO są specyficzne warunki, więc na pewno będą wszyscy razem, ale potrzebuje też mamusi właśnie ze względu na to, że do roku 14-16 miesięcy kangurki to mleko od mamy jednak dostają i powoli się przyzwyczajają do spożywania innych pokarmów. Często sobie podskubują trawkę, korę drzew, ale też w ZOO dostają specjalne mieszanki, granulaty, które pomagają im zdrowo rosnąć.
1: Kangury są roślinożerne, chyba że są jeszcze w torbie mamy, no to wtedy są tylko na mleku, tak? One nie są dokarmiane niczym innym wtedy.
0: Tak, jak są w torbie, jeszcze nie wychodzą na zewnątrz same, to piją tylko mleko.
1: No a w tej torbie to on jak już wyjdzie, to już pozostaje poza tą torbą, czy on jeszcze może do tej torby sobie wracać, jak będzie chciał?
0: Jak najbardziej może wracać do torby. To są pieszczochy, więc one bardzo lubią wchodzić mamusi do torby i lubią być noszone. Mamy kangurze są bardzo cierpliwe, więc długo, długo pozwalają wchodzić kangurkom do swoich torebek, dopóki się zmieści. No bo jak już się nie mieści, to po prostu sam wypada. Bardzo zabawne są sytuacje właśnie, kiedy już odrośnięty kangurek próbuje się tam dostać i nie może. Mama jednak ma cierpliwość i daje mu kilka szans, żeby się tam dostał, ale w końcu sam rozumie, że już jest za duży i
1: nie
0: odpuszcza.
1: Ten
0: tak.
1: Czyli to jest prawda, tak jak było w Kubusiu Puchatku, gdzie mama kangurzyca opiekowała się swoim maleństwem bardzo, bardzo długo i byli ze sobą bardzo związani.
0: Tak, oczywiście. To są więzi na wiele, wiele lat. Kangury na wolności żyją kilkanaście lat. Te, które mamy w ogrodach zoologicznych, poprzez to, że są dobrze zaopiekowane, dobrze karmione i nie są narażone na takie czynniki zewnętrzne, które mogą zagrażać populacjom właśnie na wolności, to żyją kilka lat dłużej. Także to są bardzo zadbane osobniki i tutaj w ogóle nie myślą o tym, żeby gdzieś tam od mamusi odchodzić.
1: Opowiedz nam w takim razie o tej naszej warszawskiej rodzinie. Ilu tam jest osobników, ile tam jest mam, dzieci, tatusiów?
0: Dokładnie ile jest teraz osobników, nie wiem. W każdym razie stado liczy kilkanaście sztuk. Samiczek jest więcej. Mamy jednego samca, który jest bardzo charakterystyczny. No jest takim, powiedzmy, pół samcem alfa. Oczywiście stara się zdominować swoje stado i przyporządkować sobie samiczki, które niekoniecznie chętnie się jego słuchają. Ma na imię Hans. Dlatego, że przyjechał z któregoś z niemieckich ogrodów zoologicznych. Swoje lata już ma, ale gdy odwiedzicie warszawskie ZOO, to pewnie bez problemu go rozpoznacie. Po prostu jest największym kangurem. Ma rudo, szare futro i zwykle odpoczywa. Kangury też bardzo lubią odpoczywać, jeśli nie muszą poszukiwać pożywienia, skakać właśnie za czymś do zjedzenia, to lubią się wygrzewać na słońcu.
1: No właśnie, szczerze mówiąc, kiedy przechodzi się alejkami ogrodu zoologicznego, to najczęściej akurat tam niewiele się dzieje wśród kangurów. Raczej one sobie tam siedzą, no niektóre tam coś podskoczą, a pozostałe leżą, wylegują się właśnie na słońcu. Czy zdarzało ci się podpatrzyć je, jak one tam potrafią mieć jakieś interakcje, jak tam coś się dzieje?
0: Tak, była kiedyś taka sytuacja, że na wybiegu z kangurami były ptaki. To były egzotyczne gęsi, ale nie pamiętam jaki gatunek. Były to dość duże ptaki, parka i te gęsi się między sobą miały jakąś interakcję. Ja wydedukowałam,

0: że to może być jakaś kłótnia. Kangury były bardzo zaafarowane tym, co się dzieje między tymi gęsiami. Podchodziły tam i właśnie pokazały, jak daleko potrafią skakać. W stadzie było poruszenie. Na pewno się między sobą, swoim kangurzym językiem komunikowali, co te gęsi tam wyczyniają. Więc to było prześmieszne. Natomiast ja bardzo lubię przyjść rano do zoo, zanim jeszcze zacznę swoją wolontariacką pomoc, właśnie żeby sobie trochę poobserwować, bo gdy nie ma aż tak dużego ruchu w zoo, te zwierzęta są bardziej naturalne. Zresztą rano to jest ich taki też cykl, że dostają jedzenie i jeszcze może troszeczkę więcej im się chce, nie są zmęczone upałem, więc wtedy sobie obserwuję i uwielbiam też patrzeć, jak kangury się drapią. Kangury mają taki charakterystyczny odruch drapania, bo mają przednie łapki, te górne, dość krótkie, więc bardzo śmiesznie to wygląda, jak się drapią po swoich brzuszkach. Ale taki odruch, kiedy się drapią, też jest takim dobrym sygnałem, że kangur się dobrze czuje, jest zadowolony i ma takie witalne chęci do rozpoczęcia dnia. To jest świetny czas, więc zachęcam wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić zoo, żeby przychodzili rano. Wtedy jest dużo więcej do zaobserwowania. Natomiast taką ciekawostką też jest to, że kangury, kiedy jest upał, oczywiście wędrują do cienia albo nawet wchodzą do swojego pawilonu, ale też bardzo lubią sobie wykopać dołki tymi krótkimi właśnie łapkami, żeby się schłodzić w ziemi, która nie jest aż tak nagrzana. Więc też można obserwować, jak kangury kopią doły, wtedy się unosi taki tuman pyłu i czasem jeden drugiemu próbuje podebrać dołek, więc mają tam takie relacje, jak i czasem my mamy, że ktoś komuś zabierze krzesło na przykład, to na tej na podobnej zasadzie.
1: Kto pod kim dołki kopie.
0: Tak.
1: No to wiemy już, że kangury lubią skakać, lubią kopać, ale wiemy też o tym, że kangury są często przedstawiane jako bokserzy. Czy one naprawdę lubią się boksować?
0: Myślę, że nie lubią się boksować, ale to wynika z rywalizacji. Muszą w naturze, samce muszą walczyć między sobą o względy samiczek. Nie potrafią tego robić tak jak my ludzie. Kangur nie zbierze bukietu kwiatów i nie podejdzie i nie zaprosi na spacer, tylko po prostu jest walka wręcz i to rzeczywiście przypomina boks. U nas w ogrodzie zoologicznym nie widziałam takiej rywalizacji między samcami, ale na pewno wystąpiła, bo jednak to są naturalne instynkty i kangury w taki właśnie sposób pokazują, kto jest silniejszy i kto chce wejść w związek i założyć rodzinę. To w świecie zwierząt jest zupełnie naturalne, w tym nie ma nic złego. Nas może to troszeczkę szokować, ale zwierzęta się po prostu tak zachowują i jest prawo silniejszego.
1: No szczególnie, że te łapki mają takie delikatne, małe, więc tak. Trudno sobie wyobrazić, że one mogłyby sobie tymi łapkami coś robić. Bardziej te nogi są takie wielkie i umięśnione.
0: O, to jest pozorne tylko, bo u nas w Warszawie mamy obok siebie dwa gatunki kangurów. Kangura rudego, który jest dość dużym kangurem. W zasadzie kangur rudy jest największym gatunkiem kangura i obok żyją walabie. I to są dość drobne kangurki i zarówno jedni, jak i drudzy walczą w ten sam sposób. Kangury dodatkowo pomagają sobie ogonem, bo wspierają się na ogonie i wspierając się właśnie na ogonie mogą oddać bardzo mocnego kopa obydwoma nogami, a tutaj przy okazji dodam, że kangury to są zwierzęta kopytne. Kangury mają kopyta, więc tymi dwoma kopytami mogą przeciwnika nieźle razić i po prostu przeciwnik może polec uciec albo się przewrócić. Były też takie przypadki i nadal są w naturze, że kangury walczą na przykład z farmerami. Farmerzy przeganiając kangury ze swoich pól, no bo kangury lubią się częstować wszystkim co dobre, przeganiają kangury w różny sposób. No, kangur jako odważny to potrafi się oprzeć na ogonie i takiego farmera nieźle kopnąć. Boksować też może.
1: Czyli potrafią być niebezpieczne, jak się zdenerwują.
0: Oczywiście, te duże kangury to są masywne, silne zwierzęta. Ich właśnie kopnięcia, skoki, ogon to są potężne mięśnie i mogą nam zrobić krzywdę, także nie możemy nie docenić tej siły i należy zachować ostrożność, jeśli kiedyś ktoś

0: takiego kangura spotka. W ogóle była taka sytuacja niedawno, że w Polsce zdarza się, że na jakichś farmach też są kangury. Jest trochę tych egzotycznych zwierząt i kangur właśnie uciekł do lasu. Były poszukiwania kangura. Wiem, że się odnalazł, bo tutaj w naszych warunkach no, mogłoby być dla niego niebezpiecznie. Są zwierzęta, które mogłyby mu zagrażać. Więc była obława na kangura nawet u nas w Polsce.
1: To przejdźmy w takim razie do natury, czyli tam, gdzie rzeczywiście kangury mogą się wykazać swoimi umiejętnościami. Udało ci się podpatrzeć takie kangury w naturalnym środowisku?
0: Tak, miałam to szczęście. Tych kangurów w Australii jest naprawdę dużo. One występują w bardzo dużych stadach. I to były różne sytuacje, bo wyobraźcie sobie, że jest tyle kangurów, ile u nas gołębi. Mniej więcej to jest taka skala. Kangury są wszędzie i w ciągu dnia może ich tak bardzo nie widać, bo one w ciągu dnia lubią odpoczywać, natomiast rano, wieczorem wychodzą właśnie na żer i wtedy można dużo zaobserwować. W naturze jest trochę inaczej niż w zoo, bo kangury zwykle poszukują tego, co mogą zjeść, więc skoki kangurze w stadach to jest coś bardzo spektakularnego. Jak przeskakuje nam naraz około 30 kangurów przez pole z jednego zagajnika w drugi, to aż ziemia drży. To naprawdę się czuje pod nogami. Albo sytuacja właśnie, kiedy widzimy, jest południe, kiedy te stado kangurze odpoczywa i iskają się. Czy opiekują się sobą, czy mamy właśnie rozglądają się, gdzie są ich młode. Czy są też takie sytuacje, widziałam, że w Australii jest też dużo pięknych, egzotycznych ptaków. Te ptaki lubią wydziobywać na przykład pasożyty z futerka. Kangurom to nie odpowiada i walczą z tymi ptakami. Więc ciągle się coś dzieje. Niby taka siesta, ale jednak dla obserwatora, ludzi, którzy lubią obserwować przyrodę, to jest uczta dla oczu.
1: Skoro jest ich tak dużo, to znaczy, że w Australii nie są one zagrożone i nie trzeba się nimi jakoś specjalnie opiekować.
0: Kangurów jest bardzo dużo, więc nie są pod ochroną. Myślę, że niektórych gatunków kangurów jest mniej, bo kangury żyją w różnych szerokościach geograficznych Australii. Tam jest różny klimat, więc jakby swoje cechy dopasowały do tego, gdzie żyją. Natomiast rozmnażają się dobrze i nie mają aż tak dużo naturalnych wrogów. Dobrze się adaptują do różnych warunków, więc nie są tak bardzo zagrożone i narażone na te czynniki, jak inne torbacze w Australii.
1: Powiedziałaś, że żyją w takich dużych rodzinach, a taka duża rodzina, to ile to może być osobników?
0: To może być kilkadziesiąt osobników, ponad 50 nawet. Ja myślę, że takie stado największe, które widziałam, to liczyło około 30 i to było naprawdę imponujące zjawisko.
1: I gdzie one przebywają? Wolą jakieś lasy, pola, czy bardziej jakieś takie pustynne miejsca?
0: To właśnie zależy od tego, w jakiej części Australii jesteśmy, bo Australia jest różnorodnym kontynentem i kangury mają tą super cechę, że się potrafią adaptować do różnych warunków. Potrafią żyć w górach, są kangurki górskie, które żyją wśród skał i na przestrzeni wielu, wielu lat dostosowały swoją dietę do tego, co mogą właśnie znaleźć w tym skalnym środowisku. A są takie, które żyją na bardziej pustynnych albo sawannowych terenach. Wtedy żywią się korzonkami i nawet uschniętymi roślinami. Albo są takie, które żyją w strefie tropikalnej i wtedy mają luksus, bo mogą jeść owoce, warzywa, różne listki, korę drzew. Także ich dieta nie jest, bym powiedziała, wymagająca. Adaptują się do tego, co mogą znaleźć i co mogą otrzymać. No w zoo oczywiście jest inaczej, bo dostają, tam mają ułożoną dietę i dostają to, co zaleci im opiekun.
1: Co jeszcze warto wiedzieć o kangurach?
0: Co jeszcze warto wiedzieć? No są takie ciekawostki, że łapa kangura przynosi szczęście. Tak jak u nas powiedzmy łapka zajączka, także dotknięcie łapy kangura podobno przynosi szczęście. Nie wiem, akurat tego nie próbowałam, chociaż zdarzyło mi się karmić małe kangurki, ale starałam się nie naruszać jakby ich
1: przestrzeni,
0: żeby czuły się komfortowo, ale to było bardzo miłe doznanie.

0: Kangurki w przeciwieństwie do koali nie lubią aż tak długo spać. Mają taki tryb dzienny jak my, no ale nie są aktywne. Czyli śpią po prostu wieczorem, kiedy zachodzi słońce, wstają o wschodzie.
1: Bardzo ciekawa jest też nazwa. Skąd wzięła się nazwa kangur?
0: Jest kilka wersji, ale taką moją ulubioną jest wersja, kiedy odkrywcy przybyli do wybrzeży Australii. No nie znali takich zwierząt.
1: Nie znali też języka.
0: Nie znali też języka, tak. W Australii zamieszkują do tej pory aborygeni, czyli rdzenni mieszkańcy, którzy też nie rozumieli, w jakim języku odkrywcy się do nich zwracają, więc mówili po swojemu, mówiąc, przekładając na nasz polski, że nie rozumiem. I wtedy w zbitku jakby tych aborygeńskich słów padło słowo ru. I tak się przyjęło, że kangaroo wywodzi się z języka aborygenów, oznacza mniej więcej, nie rozumiem.
1: To jest bardzo ciekawa historia nazwy tego gatunku zwierząt. Chyba żadne zwierzę nie ma tak ciekawej nazwy jak właśnie kangur. Czyli każdy, kto chce zobaczyć kangury, to Warszawski Ogród Zoologiczny ma wspaniałą rodzinkę kangurów, a jeżeli mamy taką okazję wybrać się do Australii, to najlepiej tam zobaczyć je na wolności, kiedy są w stanie zaprezentować nam się w dużo większej rodzinie kangurzej. No i może wtedy uda się przybić piątkę z kangurów. Górem na szczęście.
0: Oczywiście, że tak. Kangury się adaptują w wielu warunkach i jeszcze może tak na koniec taką ciekawostkę podam, że teraz w Australii mamy zimę. Zima jest w miesiącach, kiedy u nas jest lato i w części Australii, w której w zasadzie śnieg nie pada, tego śniegu bardzo dużo spadło. No ludzie nie byli przygotowani na to, bo to zjawisko, tak jak powiedziałam, od wielu lat nie występowało. Natomiast w internecie pojawiły się filmiki i właśnie kangury są zaskoczone tym, że w tej części Australii spadł śnieg i tak naprawdę chyba sprawiło im to sporo radości.
1: Może ulepią bałwana.
0: Oby.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Piórkowska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego była gościem naszego podcastu Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja zapraszam na kolejne odcinki na stronie Polskiego Radia Dzieciom i na naszej antenie. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

krzyczy. Ktoś gdzieś głośno stuka. Co to za maniery, żeby w środku lasu

0: Trochę się niepokoję, bo może wtedy traci orientację i zmienia się w ubikację.
1: Autopromocja.
2: Ciśnienie w oponach?
3: Sprawdzone.
2: Hamulce?
3: Naoliwione i sprawne.
2: A kaski i odblaski?
3: Gotowe i błyszczące.
2: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
3: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
2: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
3: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
2: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
3: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
2: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
3: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
2: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
1: Autopromocja.
4: Un, deux, trois, encore une fois.
1: Raz, dwa, trzy, jeszcze raz.
4: Oh, Nali, enfin tu es là. Nareszcie jesteś.
1: Oj, Paco, ja też jestem szczęśliwa, że razem jesteśmy, a Paris?
4: Nie o to chodzi.
1: O co? Że już tylko 5 dni zostało?
4: Nie. Nauczę cię liczyć po francusku, byś wiedziała, ile masz lat. Un, deux, trois.
1: Un, deux, trois.
4: Encore une fois. Jeszcze raz.
1: Un, deux, trois. Encore une fois?
4: Oui, super. Et après, quatre et cinq.
1: Quatre et cinq. Czy to już pięć?
4: Oui, tu as 5 ans. Powtórz, proszę. J'ai 5 ans. C'est ton anniversaire.
1: Jutro mam urodziny. J'ai 5 ans. Oh, super, c'est mon anniversaire.

0: à la plage.
1: Na plaży. Paco, regarde. Zobacz, jak tutaj jest pięknie. Jest le soleil, le sable, słońce, piasek.
0: Mówiłem, że ci się spodoba. Pogramy w piłkę?
1: Nie, dziękuję. Mam ochotę się poopalać. Czy wziąłeś mój krem do opalania? La crème i parasol? Le parasol?
0: Zapomniałem. Przepraszam. Spieszyłem się.
1: Co? Zapomniałeś? Jak ja teraz wyjdę na słońce? Och, le soleil.
0: Pobawmy się, proszę. Allons jouer. Zobacz, jak jest pięknie.
1: No dobrze, trochę zabawy mi nie zaszkodzi.

0: je suis fatigué. Idę poleżeć na słońcu.
1: 30 minut później. Nali, jesteś cała czerwona.
0: Ulala, j'ai chaud. Jest mi gorąco. Quoi? Je suis rouge? Je suis rouge?
1: Oui, tu es rouge. Chodźmy stąd

0: sucré, salé?
1: Na słodko, na słono?
2: Chce mi się pić. Chodźmy kupić coś do picia. J'ai soif.
0: J'ai faim. Zgodniałem. Zjedzmy coś. Zobacz, jest restauracja z naleśnikami. Les crêpes. J'adore les crêpes. A ty?
2: Oh, les crêpes. J'adore aussi. Uwielbiam naleśniki.
0: Sucré ou salé? Na słodko czy na słono?
2: Na słodko oczywiście. Sucré, bien sûr. Zamówmy je więc. Deux crêpes sucrées, s'il vous plaît.
0: Pardon? Przepraszam, może pani powtórzyć?
2: Dwa naleśniki z dżemem, la confiture, poproszę. S'il vous plaît.
0: A ja dwa na słono, salé, ze szpinakiem i serem, s'il vous plaît. Coś do picia?
3: Oui, dwie herbaty sucrées i z cytryną, le citron.
0: Voilà, dwa naleśniki na słodko, sucré, i dwa słono, salé. Do picia dwie herbaty sucré i z cytryną, avec le citron. Miam, ale pyszne, jestem najedzony. A ty, Nali, pojadłaś?
2: Bien sûr, c'est délicieux.
0: A teraz chodźmy się pobawić. Będziemy się bawić, biegać i skakać w parku. Jouer, courir et sauter. Youpi!
2: Z wielką przyjemnością. Avec plaisir.

0: perdu.
1: Zgubiony bilet.
2: Vos billets, s'il vous plaît.
3: Billet, Nali. Bilety, Nali. Pokaż nasze bilety.
1: Billet? Nie wiem, gdzie one są. Tak się spieszyłam, że nie wiem, gdzie je włożyłam.
3: Zut. Co my teraz robimy?
2: Pas de billet? Nie macie biletów? Proponuję ty, że wy. 3 godziny i jesteście na południu Francji.
1: Jupi! Ty, że wy! Ale co to jest ty, że wy, monsieur?
2: Ty, że wy to bardzo szybki pociąg. Train à grande vitesse, mademoiselle. Następny jest za 5 minut. 5 minut? Oh là là! No to vite, Nali!
1: Vite? Ale co to znaczy?
3: To znaczy szybko. Nali, vite! Za 5 minut odjeżdża ty żywy.

0: Gdzie jest słońce?
1: Nali, idziemy na spacer?
0: Pako, przecież pada deszcz. Znowu.
1: Oui, il pleut. Tak, pada deszcz. A ty, żirafko, kochasz słońce. Le soleil.
0: Oui, le soleil. Pako, gdzie jest słońce? Gdzie jest ciepło?
1: To proste. Jedna godzina lotu samolotem i już jesteśmy na plaży. La plage. Nad morzem. La mer.
0: Chouette. Jedna godzina i jestem na plaży. La plage. Pływam w morzu. La mer. Super. On y va? Jedziemy? Kiedy? Zaraz? Za 5 minut?
1: Oj, jaka ty jesteś niecierpliwa. Spakuj się, a ja sprawdzę, o której jest

0: avion, czyli samolot.
1: Pako, już się spakowałam.
0: Nali, po co ci tak dużo rzeczy? Ta walizka jest ogromna. Najważniejsze są okulary przeciwsłoneczne, les lunettes de soleil i kilka bluzek z krótkim rękawem, t-shirt.
1: Okej, mam tu gdzieś les lunettes de soleil. Och, popatrz, jak pięknie w nich wyglądam.
0: Pięknie. Ale już chodźmy, bo spóźnimy się na samolot. Notre avion. Nasz samolot.

0: nie grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.

ząb zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. A to ster poprawić

zawsze deszcz. Pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot. A w warsztacie Neptun nowym trójząb zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. W morzu

ciebie z młota, tak jak też słuchaczu miły. Nie obejdzie się bez piły, więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A w warsztacie Neptunowym trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Rój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

0: gdzie ten młot?
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: radio dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Pozwólcie przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze. Zróbże minę uprzejmą. Żubrze.

0: rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec.

0: promocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: przyjąć to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: zarzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w los zarzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w los zarzuć, to fakt.

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już w

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

Polskie Radio Dzieciom.

0: żeby fruwał. Kura po to, by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie. A świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupaka.

0: Są śledzie.
1: Myszka, by pod miotłą siedzieć.
0: Słoń jest, żeby go zasłaniać. Aby pragnąć czczu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą. A stonoga?
2: A stonoga?

0: dawny.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Są żyjątka rozmaite, kogut po to, by piał świt.

0: co?
1: O co?
2: By szewc miał roboty, o! Patent!
0: Patent! Patent?

0: żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
0: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Jak będę duży, jak będę duża.
4: Pewnie ulubiony napój waszych rodziców to herbata. Właśnie dlatego dzisiaj wybraliśmy się do herbaciarni, by poznać tajemnice, które skrywa herbata. Przy okazji, na czym polega praca w herbaciarni?
5: Taki ktoś, kto pracuje w herbaciarni, czasami nazywany jest też kiperem, czyli taką osobą, która próbuje różnych rodzajów herbaty i zna się też na jej tajnikach parzenia. A więc dzisiaj wybierzemy się do herbaciarni, aby ogrzać się trochę. Kiedy wchodzimy do herbaciarni, to już w progu otacza nas przepiękny zapach, taka nastrojowa muzyka.
4: Czy mógłby pan nas oprowadzić po swoim królestwie herbaty?
6: Miesiące jesienne i zimowe to są takie dni, kiedy ludzie przypominają sobie herbacie, piją jej zdecydowanie więcej i po prostu jesteśmy zastawieni paczkami, kartonami. W każdym kartonie dziesiątki kilogramów herbaty z różnych stron świata. Trzeba się przeciskać między nimi, tak żeby dojść do lady.
5: I jesteśmy tutaj u progu. Wielkie lady, wszystkie zastawione takimi puszkami, które są w jednakowych kolorach, ale mają bardzo różne zawartości.
4: Czym różnią się od siebie te herbaty?
6: Na naszym regale mamy blisko 200 puszek z herbatą. W każdej jest inny rodzaj herbaty.
5: Jaką mógłby nam pan zaproponować na sam początek?
6: Ja sam uwielbiam herbaty pochodzące z Indii i to są herbaty, do których przywiązujemy szczególną wagę. Mamy herbatę z Sikkimu, z rejonu, który wpłynął na mnie szczególnie i spowodował, że właśnie tak nazwaliśmy naszą herbaciarnię. Wystarczy spojrzeć w puszkę i zobaczyć, jak się różnią liście. Liście są różnych kolorów, różnych odcieni. Można w nich zobaczyć i barwy lata, i barwy jesieni. To była herbata czarna. Pokażę jeszcze drugą herbatę. Tutaj widać, że te listki są bardziej rdzawe, a nie czarne czy czerwonawe, czyli widać, że to jest zbiór późnoletni. Ale pokażę teraz herbatę, która pochodzi z pierwszych zbiorów, czyli tak zwanych wiosennych zbiorów. I liście herbaciane są nie ciemne, tylko jaśniutkie. Czasami ludzie mylą tę herbatę z herbatą zieloną, bo im się wydaje, że skoro jest taki jasny liść, to musi być ta zielona herbata. A tak naprawdę herbaty rosnące w wysokich partiach gór, gdzieś na granicy występowania roślinności, mają na tyle surowe warunki klimatyczne, że one nie wykształcają garbnika, czyli substancji, która jest odpowiedzialna za kolor herbaty.
5: A tu mamy oko smoka. Te nazwy herbat są rzeczywiście bardzo wyjątkowe.
6: Tak, ale jak pani zobaczy tę herbatę, to pani wszystko zrozumie. Herbata oko smoka.
5: Oj. Rzeczywiście, krążki.
6: Pozwijane w spiralkę, takie krążki liści herbacianych.
5: Ale to jest dopiero sam początek, bo proces zaparzania herbaty to też jest chyba sztuka.
6: Oczywiście, tak. Trzeba umieć zająć się tymi listkami odpowiednio.
5: No właśnie, pan lubi jednak celebrować chyba ten proces parzenia herbaty. A jakie historie opowiada pan przy herbacie?
6: Najczęściej przy herbacie rozmawia się o życiu. Ja zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Jak znajomi zapraszają się na kawę, to znaczy, że chcą szybko o czymś porozmawiać i lecieć dalej, pędzić, załatwiać swoje sprawy. Natomiast jak zaprasza się kogoś na herbatę, to znaczy, że mamy dużo czasu i musimy pogadać o czymś ważnym, o czymś istotnym.
4: Dlaczego warto się zainteresować różnymi gatunkami herbaty?
6: Początkowo wydaje się, że herbata to herbata. Pierwszym szokiem jest to, że herbata czarna i zielona pochodzi z tego samego krzewu, tylko trzeba inaczej podejść do tych liści, inaczej je przetworzyć. Ale im dalej zaczynamy zagłębiać się w tę tematykę, tym bardziej odkrywamy, że to jest temat, który nie ma końca i o herbacie można się uczyć i można odkrywać całe życie.
5: A o herbacie można mówić godzinami?
6: Można mówić godzinami o wszystkim, jeżeli tylko ma się w sobie pasję, a jak człowiek pozna herbatę, to do tej pasji już niedaleko.
5: A kiedy przychodzą do pana klienci, to co mówią na wejściu? Bo myślę, że zapach jest zniewalający, a co dodatkowo jeszcze ich ciekawi?
6: Klienci mówią, o rety, jak tu pachnie. I to jest chyba najczęstsze słowo, które słyszę od nowych klientów. Klienci mówią, dzień dobry, chciałbym kupić dobrą herbatę. No i to jest wtedy wyzwanie dla sprzedawcy. Dlatego jeżeli za plecami ma się 200 puszek z herbatą i nic się nie wie o tym kliencie, to teraz dobranie odpowiedniego naparu dla kogoś jest nie lada sztuką.
5: No to jak dobiera się do koloru oczu, do zainteresowań czy ulubionych smaków?
6: Oczywiście trzeba zadać kilka

0: pytań na początek. Może to być męczące, bo tych pytań może być sporo. Czy ta herbata ma być czarna, czy zielona, czy smakowa, czy naturalna, czy łagodna, czy mocna z tej albo innej części świata? O jasnym kolorze naparu, o ciemnym kolorze naparu. Cierpka, szorstka, słodka, dymna, ziemista. Także jak zadajemy wszystkie te pytania, to czasami potrafimy zmęczyć klienta. Także czasami po prostu trzeba się kierować intuicją. Najlepszym drogowskazem jest to, jak klient wraca i mówi: to, co ostatnio pan mi dał, było bardzo dobre. Poproszę o coś podobnego.
1: Czyli wtedy już wiadomo, gdzie szukać, w którym rejonie świata.
0: Tak, tak. No to wtedy już wiadomo mniej więcej, jaki klient ma gust. Ale to jest piękne, że każdy ma inny gust. Także każda herbata i każda puszka ma swojego klienta, który wraca już wie, na którym miejscu na regale stoi i od razu kieruje tam swój wzrok.
2: Myślę, że to bardzo wspaniały i pięknie pachnący zawód, a przy okazji myślę, że w tej pracy nigdy się nikomu nie chce pić.
1: No i na pewno warto rozgrzać się taką gorącą filiżanką herbaty, na którą zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

0: podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Zamek Królewski w Warszawie kryje różne tajemnice. Jest takie miejsce, do którego grupy nie wchodzą. To jest wieża zegarowa, w której można obejrzeć mechanizm zegara, który jest na wieży zegarowej. Bardzo ważna godzina dla tego zegara to jest godzina 11:15, ponieważ to jest godzina, w której we wrześniu 1939 roku, czyli wtedy, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, po bombardowaniu 17 września, na kolejnych kilka lat wskazówki zegara królewskiego stanęły. I dzisiaj, kiedy Zamek Królewski został już odbudowany, o tej godzinie 11:15 z wieży zegarowej na 3, nie na 4 strony świata, wygrywany jest hejnał Warszawy. Ale zegarów w Zamku Królewskim jest znacznie więcej. I ja zapraszam Was teraz razem z moim łapaczem dźwięków na wędrówkę śladami innych zegarów. Niektóre z nich wskazówki mają ustawione na 11:15. To są te zegary, które już nie działają. A inne cały czas działają i podają godzinę bardzo precyzyjnie. Zapraszam na wędrówkę razem z panem Sławomirem Szczockim, kustoszem Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejne sale, grup dużo. No to już nie jest miejsce niedostępne, ale warto się tu zatrzymać.
3: Oczywiście, no jest to jedna z ważniejszych sal Zamku Królewskiego w Warszawie.

0: towarzyszami, czyli pokój rycerski, sala rycerska w zasadzie, trzeci przedpokój przed salą tronową, do której też za chwileczkę wejdziemy, ale dla nas w kontekście zegarów najważniejszy jest obiekt, który znajduje się przed nami, ogromny tak naprawdę mężczyzna, brodaty, który w ręku trzyma kosę, zaś na swoich barkach niesie ogromną kulę z gwiazdami.
1: To jest przepiękna rzeźba, tylko tutaj zegara nie widzę, bo ani wskazówek nie ma.
0: A jest to niewątpliwie zegar. To jest Chronos, grecki bóg czasu, który właśnie pełni funkcję również zegara. Kula, która spoczywa na barkach Chronosa, to tak naprawdę kula, w której kiedyś znajdował się mechanizm zegarowy, zrobiony przez królewskiego zegarmistrza Guggenmusa, bardzo wybitny zegarmistrz, który tu pracował dla Stanisława Augusta. I kosa, której mówiłem, końcówka tej kosy wskazuje na obręcz. Obręcz ma cyfry rzymskie i łacińskie. Najwyższą cyfrą rzymską jest 12, najwyższą liczbą arabską jest 60, czyli mamy tak naprawdę tarczę zegarową. W tym zegarze obracała się tarcza, a nie wskazówka.
1: Ale wskazówką może być ta kosa.
0: No to właśnie końcówka kosy jest tą wskazówką i możemy przeczytać godzinę również, bo mamy godzinę 11:15. Pamiętamy, że jeżeli ten zegar pokazuje 11:15, to znaczy, że jest niesprawny. Rzeczywiście w środku brakuje mechanizmu, on się nie zachował do naszych czasów. Zresztą to też taki sekret. Rozmawiałem z koleżanką, która była w trakcie odbudowy zamku, miała wgląd w różnego rodzaju rozmowy i sama je prowadziła na temat odbudowy. Były prowadzone dyskusje na temat uzupełnienia tego i wsadzenia tam mechanizmu, ale obawiano się, że zegar, który tam by w środku miał być z wahadłem, bo musiał być mechaniczny i tak dalej, powodowałby drgania, które by mogły źle wpływać na oryginalną rzeźbę z czasownym zamku. Więc chyba zostanie tak jak jest, tą symboliczną godziną.
1: Czyli jesteśmy w miejscu, które jest ogólnie dostępne, ale za to zdradził nam pan tajemnicę.
0: Tak, więc mamy tutaj oczywiście wiele takich sekretów. Z zegarami mamy właściwie teraz takie szczęście, że od kilku lat mamy bardzo zapalonego konserwatora od metalu, który jest specjalistą też od zegarów i rzeczywiście coraz więcej zegarów zamku wraca do życia. Coraz częściej widać na ekspozycji sprawne zegary, które przez wiele lat były martwe. Także to jest fajne, że rzeczywiście znowu wraca do tych zegarów życie, chociaż nie jest to łatwe. Są to obiekty zabytkowe i zawsze jest też problem przy naprawie takiego przedmiotu, czy można wsadzać nowe części, czy nie. No bo przecież mamy chronić zabytkową materię. Mamy też chronić zabytki, to znaczy mechanizm się zużywa. Więc zawsze trzeba taki złoty środek mieć, nawet jeżeli mechanizm jest do uruchomienia, to czasami nie warto go już uruchamiać. Należy mu już dać odpocząć.
1: Ale czy to by oznaczało, że w salach Zamku Królewskiego, tych nieodwiedzanych przez zwiedzających, są pracownie zegarmistrzowskie?
0: Są różne pracownie. Mamy pracownie konserwatorskie przede wszystkim. No dzisiaj nie zatrudniamy już tak jak kiedyś król zegarmistrzów, stolarzy, konkretne osoby zajmujące się produkcją konkretnych przedmiotów, tylko mamy konserwatorów. I konserwatorzy dzielą się przede wszystkim na tych, którzy zajmują się konkretnymi materiałami, z których przedmioty są zrobione. Czyli konserwator od metali w zasadzie zajmuje się metalem. Zegar w środku jest metalowy, dlatego też on tym się zajmuje. Chociaż, jeżeli jest konserwator metali, może nie być specjalistą od zegarów, może zabezpieczyć te części, żeby nie ulegały zniszczeniu, ale nie uruchomi zegar. A teraz, jak powiedziałem, mamy szczęście, bo nasz konserwator od zegarów ma pasję dodatkową, właśnie zegarmistrzowską. Mamy oczywiście też konserwatorów od drewna, mamy konserwatorów od haftów, a właściwie nawet rekonstruktorów pani hafciarki, dlatego że znajdujemy się dzisiaj w bardzo wyjątkowym miejscu, czyli w sali nowej, tronowej, w której mamy w zasadzie nowość. Nowość to znaczy w pełni wyhaftowane orły na zaplecku i na baldachimie tronu.
1: Sala jest szczególna, przed nami tron, zaplecki, czyli to, co się znajdowało za plecami władcy, no bo teraz na tym tronie usiąść nie można, wszystko jest purpurowo-złote i srebrne, a te orły są zrekonstruowane.
0: Tak, są zrekonstruowane. To wiele lat pracy naszych konserwatorek, bo nie tylko orły. Orły tak naprawdę zrekonstruowane zostały już w 1997 roku, czyli mają już ponad 20 lat. Ale to chodziło o to, że mamy tu jeszcze dodatkowe bordiury wyhaftowane, czyli takie właściwie szlaczki, byśmy powiedzieli. To wygląda jak szlaczek, ale rzeczywiście wymagało ogromnej ilości pracy. Mamy chwosty, czyli takie frędzle wiszące od góry i jeszcze troszeczkę brakuje, ale już też panie powoli to kończą robić. Sama zaplecek i sam baldachim jest ozdobiony tymi orłami, które też są haftowane. Wykonanie jednego orła dla naszej pani hafciarki to było 3 miesiące haftowania, plus jeszcze zawsze dodają, że trzeba później jeszcze było trochę czasu spędzić.

0: Będzie się nawet miesiąc, by to złożyć w całość. Także mamy ich 86, wychodzi kilkanaście lat prac. Dlatego też przy rekonstrukcji tych orłów pracowało wiele pań hafciarek. Były panie, które zrobiły jednego orła, ale były też panie, największa rekordzistka, nawet podpytywałem, to było 14 orłów.
1: Ale czy wszystkie orły są zrekonstruowane? Czy tutaj chociaż jeden oryginał się zachował? Bo musimy powiedzieć, po prostu po II wojnie światowej to wszystko uległo zniszczeniu.
0: Tak, była tak naprawdę sterta gruzu. Była jedna ściana do wysokości drugiego piętra, zresztą ściana, która bardzo blisko się z nas w tym momencie znajduje. No i były zasypane piwnice. Po wojnie udało się odkopać piwnice. Na szczęście, mimo zasypania, okazało się, że te piwnice są oryginalne. Nie uległo zniszczeniu takiemu jak cały zamek. No ale wszystko, co znajdowało się ponad ziemią, uległo praktycznie zniszczeniu. Wywieziono gruz i został pusty plac.
1: Ale zapytałam o to, czy któryś z tych orłów jest oryginalnym.
0: Z orłami jest tak, że do początku lat 90. nie było ani jednego. Rzeczywiście w 1939 roku, kiedy zaczęła się II wojna światowa, Niemcy wkroczyli do Warszawy. Jeden z oficerów niemieckich odcinał te orły, dawał swoim żołnierzom na pamiątkę i po wojnie nie było ani jednego. Dopiero na początku lat 90. udało się odnaleźć jednego w Stanach Zjednoczonych, o dziwo. Został on dzięki wsparciu Polonii Amerykańskiej odkupiony i mamy go. On jest o wiele ciemniejszy niż te, które są zrekonstruowane. Jak tutaj można popatrzeć, wszystkie się pięknie błyszczą. Żaden z nich nie jest oryginalny. Nasz oryginalny orzeł jest niemalże taką relikwią, wyjątkową rzeczą, którą pokazujemy tylko z okazji najważniejszych świąt. Czasami można go obejrzeć z okazji dnia 11 listopada, czasami z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. No i wtedy można też porównać z bliska, jaka jest różnica między nowym a starym, dlatego że poza tymi 86 orłami, których możemy oglądać, mamy jeszcze w magazynie jeszcze jednego zrekonstruowanego, by móc położyć go obok właśnie tego oryginalnego, by móc porównać, jak wielkim kunsztem wykazały się nasze panie hafciarki, rekonstruując te orły. Dopiero kiedy odbudowano zamek, wszystko to powoli wraca na swoje miejsce, tak samo właśnie te orły. Cały czas jeszcze staramy się te braki uzupełniać, staramy się też odnaleźć przedmioty z dawnego zamku. No i właśnie z tą salą związana jest jeszcze jedna historia, dlatego że naprzeciwko tronu
1: olbrzymie lustro.
0: Stoi olbrzymie lustro, a pod lustrem stoi stolik z wazą. Fajnie, że stoi, ładny obiekt historyczny.
1: Taka baza kamienna.
0: Tak jest, ale to jest wielki nasz nieobecny tutaj. Tutaj powinien stać zupełnie inny stół i powinno stać, ja tu pokażę pani reporterce, powinno stać to.
1: Czyli zegar?
0: Zegar, właśnie. Był to ogromny zegar, stojący na stoliku,
1: ale
0: brązowy.
1: Przepiękny.
0: Tak, on przedstawiał Uranię, czyli jedną z mus astronomii, która palcem wskazywała na wazę, a waza, jak już wiemy, jest okrągła, jest kulista i tak samo jak ta kula, która tutaj była na Chronosie, była miejscem ukrycia mechanizmu. Palcem Urania wskazywała na godzinę, no i niestety ten zegar nam zaginął. To był taki bardzo ważny dla króla zegar. On początkowo chciał, żeby stał ten zegar w jego sypialni, ale był ogromny. On miał prawie metr wysokości, wykonany z brązu, złoconego. No więc postawiono go w sali tronowej i stał tutaj właściwie przez 200 lat do 1939 roku. Zaginął. Na moim zdjęciu jest to zdjęcie czarno-białe, no bo to jest zdjęcie przedwojennego, jest element zaznaczony na złoto. Dlatego, że po wojnie udało się z tego zegara znaleźć tylko jedną część.
1: A, czyli to jest ta część, która się odnalazła,
0: tak jest, to są...
1: ale tu jej nie ma.
0: Nie ma. Nie ma rzeczywiście, jest w magazynie. No my tak naprawdę szukamy całości. Jest szansa, skoro odnalazły się te dwa putta, czyli takie bobaski trzymające herb króla Stanisława Augusta, że reszta też może gdzieś jest i może gdzieś się uda kiedyś to odnaleźć. Szukamy. Zapraszam na stronę zamkową. Można zobaczyć zdjęcie tego, opis przeczytać. No i można zabawić się w detektywę. A może komuś się uda wypatrzeć w jakimś dziwnym miejscu właśnie ten obiekt.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że kto wie, czy wśród naszych słuchaczy nie ma tego, który ten obiekt znajdzie. Dotarliśmy do kolejnej wazy, która domyślam się, że jest zegarem, skoro dzisiaj wędrujemy tutaj po Zamku Królewskim, po takich i niedostępnych miejscach, ale i miejscach związanych z zegarami. Waza, którą oplata wąż i język węża wskazuje godzinę.
0: Tak jest, godzina. Jesteśmy...
1: Ale ten zegar chyba chodzi.
0: To jest tak. Wszystko wyjaśniamy. Właśnie nie do końca, ale to powoli. Jesteśmy znowu naprzeciwko tronu, bo jesteśmy w dawnej sali tronowej. Czyli tak jak w nowej sali tronowej naprzeciwko tronu stał zegar, tak samo w stawnej, tym bardziej tak. I ten zegar jest dla nas o tyle cenny, że ten zegar tutaj stał, stoi i mamy nadzieję, że będzie długo, długo

0: On jest dokładnie z tego miejsca. Stał tutaj za czasów Stanisława Augusta, stał też tutaj później, no i teraz wrócił na swoje miejsce. Zegar jest rotacyjny. Tutaj z boku mamy dwa otwory. Właśnie tymi otworami wsadza się kluczyk. Wsadzamy, nakręcamy. Zegar powinien chodzić, jak powiedziałem, około tygodnia. I z zegarem jest tak. Kiedy zaczynałem pracę, regularnie chodził. Rzeczywiście zegar jest sprawny, ale nie do końca. To znaczy, niestety jego stan techniczny powoduje to, że no bardzo rzadko jest puszczany w ruch. Dlatego też może ta godzina dziwna, bo ani nie 11.15, ani godzina, którą w tym momencie mamy. No możemy się sugerować, że skoro nie 11.15, no to zegar sprawny.
1: No i ja się właśnie tak zasugerowałam.
0: Słusznie, ale skoro nie ta godzina, którą w tym momencie mamy, to znaczy, że nie nakręcony. A dlaczego nie nakręcony? No bo dlatego, że słaby w stanie technicznym. Można go nakręcić, on ruszy, ale lepiej tego nie robić.
1: A ten wąż, wiadomo, jaka to jest symbolika?
0: Oczywiście, że tak. To jest wąż, który w zasadzie no, jest taki zawinięty. I taki wąż zawinięty, który jeszcze dodatkowo powinien połykać swój własny ogon, to jest taki symbol wieczności, trwania. No i z zegarem rzeczywiście można by było tą symbolikę wiązać i tak pewnie ją tłumaczono w czasach Stanisława Augusta.
1: Nieprawdopodobne. Myślę, że tych zegarów tutaj poukrywanych też jest sporo.
0: Tak, mamy zegary poukrywane i nie, to nie chodzi tylko o zegary ukryte w magazynie, bo tych też oczywiście bardzo dużo jest, ale mamy też sale, do których ze względów na przykład tego, że są bardzo małe, nie wpuszczamy, a tam oczywiście wyposażone jest to wszystko tak, jak powinno być. Mamy zegary, które po prostu służą też pracownikom na górze, na przykład w naszej bibliotece, która jest biblioteką naukową, też wisi zegar, może nie aż tak stary, XIX-wieczny, który też jest nakręcany raz w tygodniu, czyli to jest taki tradycyjny zegar. I tutaj mamy przykład takiego zegara typowego kominkowego. Ten jest wyjątkowo piękny. Właśnie zegar miał spełniać w wnętrzach zamkowych nie tylko funkcję użyteczną, czyli miał wskazywać czas, no bo po to są zegary, ale też miał po prostu ozdabiać. No i ten, myślę, że wszystkim by się podobał, dlatego że mamy wspaniałą scenkę.
1: Rydwan.
0: Rydwan. Malutki rydwan, taki dla dziecka.
1: Rydwanik.
0: Rydwanik, a ciągnięty przez pieska. Bardzo sympatyczny.
1: A to myślałam, że to jest mały koń, nie, ale to rzeczywiście jest pies.
0: To jest piesek, który jest bardzo wesoły, podniósł ogon do góry, cieszy się, a rydwanem powozi Amor, czyli bożek, bóg miłości ze starożytnej Grecji. Takich motywów z mitologii, z opowieści starożytnych Greków i Rzymian bardzo często można obejrzeć u nas na zamku, na zegarach właśnie, dlatego że po prostu to był taki motyw, który się bardzo podobał. No i sympatyczny obiekt, funkcjonalny, a dodatkowo jeszcze właśnie bardzo piękny po prostu.
1: A zegar jest po prostu kołem w tym rydwanie.
0: A właśnie, i to też właśnie
1: kolejne. To jest tarcza zegarowa.
0: Tarczą zegarową jest koło tego rydwanu, także mamy tutaj bardzo fajny obiekt. Ktoś mógłby zadać pytanie, czy na zamku, gdzie tych zegarów jest tak dużo, trzeba je nakręcać, to nie ma może jakichś zegarów, których nie trzeba nakręcać, które same po prostu chodzą tak po prostu, jak to nasze zegarki kwarcowe, wymieniamy bateryjkę i tak dalej.
1: Ale zegarów starych, dawnych, nienakręcanych?
0: To jest tak. Kiedy zamek był odbudowywany, nawet niektórzy myśleli o tym, żeby takie zegary mechaniczne zastąpić po prostu kwarcowymi, bo rzeczywiście mamy obudowę, nie mamy mechanizmu, to tam można wsadzić mechanizm kwarcowy. Nie robimy czegoś takiego, poza jednym, jedynym wyjątkiem. Mamy takie miejsce na zamku, gdzie zegar jest elektroniczny i nikt o tym nie wie, że on jest elektroniczny. W pokoju marmurowym, który musiał być niestety zrekonstruowany od samego początku.
1: W całości odbudowany.
0: Tak jest i przed wojną go już nie było. To znaczy nie mamy zdjęć tego pokoju sprzed wojny, dlatego że przed wojną już tej okładziny marmurowej nie było. W XIX wieku została ona zniszczona na rozkaz cara. Mamy rysunki projektowe do tego pokoju, na szczęście, z czasów Stanisława Augusta. O!
1: Piękny dźwięk.
0: Piękny dźwięk, tylko teraz zobaczmy na tę godzinę, którą pokazuję i na ileś wybić. Czyli to są te nasze zamkowe zegary. Mamy w 2:30, a zegar wybił, nawet nie policzyłem ile razy.
1: Też nie policzyłam, skupiłam się na dźwięku, na liczeniu.
0: Czyli działa, ale niekoniecznie wybija tyle, ile powinien wybijać. I myślę, że to jest też bardzo przyjemne i sympatyczne, że możemy być zaskoczeni również w taki sposób. Także wróćmy do elektronicznego zegara. Kiedy odbudowywano pokój marmurowy, wykorzystano projekty z XVIII wieku i na tych projektach zegar był dosyć dokładnie odmalowany. No więc trzeba było zacząć myśleć o rekonstrukcji, czyli o odtworzeniu tego zegara od początku do końca. Zegar znajduje się bardzo wysoko. I teraz gdybyśmy tam wsadzili mechanizm, nawet historyczny, oryginalny, to musielibyśmy sobie wziąć na głowę taką obowiązek, że ktoś musiałby przyjść z drabiną, wychylić się, nakręcić.

0: Dziś raz na tydzień wiadomym było, że nikt tego nie będzie robił. Skoro zegar był rekonstruowany, skoro zegar był w bardzo niedostępnym miejscu, postanowiono zastosować mechanizm kwarcowy, który wymienia się baterie raz na jakiś czas. Ja się o tym dowiedziałem dopiero w tym roku, że ten zegar nie jest mechaniczny, tylko kwarcowy, bo tego nie widać po prostu.
1: Tutaj jesteśmy w kolejnym miejscu. To jest chyba klatka schodowa.
0: Nie, to jest jeden z przedpokojów do dawnej sali tronowej, czyli mamy salę gwardii konnej koronnej. Tutaj by nas powitali żołnierze z bronią, którzy by stanęli na baczność. Dzisiaj mamy przechodzącą grupę. Nie mamy na wyposażeniu żadnych gwardzistów, ale mamy ochronę, która rzeczywiście reaguje bardzo szybko i sprawnie. Mają ćwiczenia, mają strzelania. Także mamy tak zwaną uzbrojoną jednostkę ochronną.
1: Ale doszliśmy do czegoś, co trochę przypomina zegar, a trochę barometr.
0: A właśnie, no bo tutaj zawsze ja, kiedy prowadzę grupę, szczególnie dzieci, i pytam się, co za godzinę pokazuje ten zegar, no to oni tak patrzą, a na górze jest 28. Ja mówię, oj, 28 godzin w dobie to chyba nie za bardzo. A to jest rzeczywiście barometr. Tu na dole mamy termometr, który wskazuje temperaturę. On zresztą ma takie fajne oznaczenia, bo to jest taka skala, której się dzisiaj nie używa, francuska z XVIII wieku, ale też no, tutaj w ogóle nie widzimy tego. Na przykład jest zaznaczone bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury z miejscowością, której zanotowano i z datą.
1: Nieprawdopodobne, ale to jest tak napisane, że to trudno odczytać.
0: Że na przykład w Paryżu kiedyś było tak gorąco, że warto było na termometrze dać informację, że rzeczywiście była taka temperatura. Zaś na górze mamy rzeczywiście barometr. Te wskazania tutaj są takie dosyć dziwne, bo 27, 28, 29. Dzisiaj ciśnienie atmosferyczne mierzymy w hektopaskalach, a dawniejszym sposobem mierzenia tego ciśnienia były milimetry słupa rtęci. I tu się wszystko zgadza tak naprawdę, bo milimetry mamy dopiero od końca XVIII wieku, a zegar jest starszy, więc jeżeli sobie te milimetry przemierzymy na cale, to wtedy okazuje się, że to jest dokładnie to samo, no tylko, że po prostu trzeba sobie to przeliczyć.
1: Idziemy dalej, a powiem panu szczerze, że w Zamku Królewskim, tak jak już mówiłam, nie jestem pierwszy raz, natomiast nigdy tak bardzo nie przyglądałam się urządzeniom do mierzenia czasu.
0: Tak, mamy tutaj zegary. Mamy też tak naprawdę jeszcze jedną rzecz, którą warto podkreślić. Zegarmistrzowie robili też w XVIII wieku bardzo skomplikowane urządzenia, które służyły kulorozrywce. Mamy oczywiście pozytywki. Pozytywki zegarmistrzowskie są niesamowite. My mamy na przykład taką pozytywkę z XVIII wieku, która jest w kształcie klatki z ptaszkiem, którą nakręca się od dołu. Po puszczeniu w ruch ptaszek zaczyna się ruszać, dzióbkiem zaczyna śpiewać, a dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego gra muzyczka.
1: A teraz dotarliśmy do gabloty z zegarami również, ale te zegary zupełnie inaczej wyglądają niż te zegary ścienne lub kominkowe. One są dużo, dużo mniejsze.
0: Właśnie, bo mówiliśmy o dużych zegarach. Rzeczywiście pierwsze zegary mechaniczne no, nie mogą być instalowane w domach, dlatego że są zbyt duże, zbyt cenne, zbyt drogie. Dopiero z czasem zaczęto produkować coraz mniejsze zegary. Czyli następuje powoli miniaturyzacja.
1: Bo to, że tarcza zegara jest mniejsza, że wskazówki są mniejsze, to jedno, ale ten mechanizm w środku być odpowiednio mały.
0: Jak byliśmy przy zegarze na wieży, no to te koła zębate były średnicy piłki do kosza, czy no niewiele mniejsze lub większe. A tutaj mamy te zegarki coraz mniejsze i mniejsze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zegarki kieszonkowe, które są tutaj na przykład z tej strony, z XVIII wieku, kiedy mamy zegarek wielkości naszego dzisiejszego współczesnego zegarka, weźmiemy pod uwagę, że w środku są takie malutkie kółeczka, malutkie sprężynki i to wszystko trzeba zrobić ręcznie, bo nie ma jeszcze maszyn, które po prostu robotycznie nam to wszystko wytną, no to musimy wziąć pod uwagę, że rzeczywiście ta miniaturyzacja wtedy była doskonała. Zresztą do XVIII wieku w zasadzie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni cywilizacyjnej nie ma przedmiotów bardziej zaawansowanych technicznie niż zegary. Te zegary są bardzo piękne, dlatego że były robione przez królewskich zegarmistrzów, szczególnie ten złoty i ten z dewiską, taki bardzo długi. Co to jest dewiska?
1: Taki pas, na którym jest zawieszony, odpowiednio ozdabiany, na którym jest zawieszony zegar.
0: Tak jest, bo zegarków nie było naręcznych. Zegarki naręczne to do wiele późniejszy okres. Nam się wydaje, że zegarek na rękę to był zawsze. Wcześniej zegarek nosiło się na łańcuszku, czyli na dewizce, w kieszeni. No i rzeczywiście nawet przez wiele lat później, kiedy już te zegarki były na ręce w większości osób, to były osoby, które uważały, że taki zegar wyśmowany z kieszonki, garnituru, to jest rzeczywiście prawdziwy zegarek, a nie tam jakiś noszony na rączce. I te zegary były robione na zamówienie króla przez tych królewskich zegarmistrzów i były robione dla króla nie dla

0: Tego, że król chciał codziennie mieć nowy zegarek, tylko takie zegarki były robione na prezent. Jeżeli król spotykał kogoś, kto mu się bardzo spodobał, kogo cenił sobie, to takim darem największej rangi niemalże było otrzymanie złotego zegarka od króla i to jeszcze zrobionego przez Guggenmusa. Z tymi zegarkami był trochę problem, dlatego że mówiliśmy, że zegarki mechaniczne muszą być nakręcane, także im bardziej były zaawansowane, a niektóre były bardzo zaawansowane, poza tym, że pokazywały godziny i minuty, potrafiły pokazywać dzień miesiąca, dzień roku, im więcej kółeczek, tym więcej trzeba energii, czyli sprężyna musi niestety więcej pracować i w efekcie te zegarki bardzo skomplikowane z tego okresu trzeba było czasami nakręcać na przykład co pół dnia albo co 8 godzin. I tutaj ten zegarek ma coś niesamowitego na łańcuszku.
1: Kluczyk.
0: Tak jest. Do
1: jakie to jest piękne.
0: Do połowy XIX wieku w zasadzie wszystkie zegarki, nawet te kieszonkowe, musiały mieć kluczyki. To była niestety pewien problem, bo ten kluczyk to była pierwsza rzecz, która się gubiła. Rzadko kiedy mamy oryginalne kluczyki, żeby nakręcić zegar, trzeba było otworzyć szybkę, czyli coś, czego nie robimy dzisiaj z zegarkiem, wsadzić w odpowiedni otwór, który tu widzimy.
1: Tu widać, tak
0: jest.
1: Taką dziurkę
0: nakręcić,
1: z bolcem.
0: Tak jest, zamknąć szybkę. No i przez następne kilka godzin, kilkanaście godzin, ten zegar po prostu chodził. Jeszcze powiem jedną ciekawostkę. Te zegary były tak piękne, ale niektórzy uznali, że już w pewnym momencie coraz więcej osób ma zegarki, no więc trzeba było coś zrobić, żeby być lepszym niż mamy więcej.
1: Bardziej oryginalnym.
0: Bardziej oryginalnym. Więc w pewnym momencie doszło do tego, że panowie modni w XVIII wieku nosili dwa zegarki. Jeden z jednej strony w kieszonce, drugi z drugiej strony w kieszonce i już byliśmy lepsi niż ci, którzy mieli tylko jeden zegarek.
1: Niestety. Czas nam się kończy na te opowieści o czasie.
0: Ostatnia ciekawostka. Tu mamy taki zegar leżący, bo tutaj już mówiliśmy o tych dużych zegarach, z takim dziwnym, wystającym bolcem.
1: Tak, to trochę wygląda, jakby to był taki kominek.
0: Tak jest, taki kominek. No właściwie nie wiadomo, po co to jest takie coś wystające. No,
1: znowu być może do nakręcania zegara.
0: A właśnie nie, bo to jest zegar, który się nakręcało od dołu kluczykiem. A tutaj z boku wystaje, jest bardzo widoczny, dostępny. No i tutaj musimy wrócić do tego, co jest ważniejsze, czy to, że zegar pokazuje godzinę, czy zegar to, że bije czas.
1: Czyli taki rodzaj głośnika?
0: Inaczej. To jest zegar z repetierem. I teraz wyobrażamy sobie, śpimy w nocy, obudziliśmy się, jest ciemno, chcemy szybko dowiedzieć się, jaka godzina. Naciskamy na ten przycisk, a on nam powtarza, czyli repetuje ostatnie bicie zegara. A skoro jest to kwadransiak, to najpierw wybije nam kwadranse ostatnio wybite, a potem wybije nam godzinę. Także w nocy nie patrząc możemy usłyszeć na nasze żądanie, jaka jest godzina. Budzimy się za 15:03 w nocy, jest ciemno, on nam wybija najpierw 3 razy, potem jeszcze raz 2 razy i już wiemy, że jest za 15:03.
1: Trochę skomplikowanie to brzmi, tak. Ale nieprawdopodobne urządzenie, a poza wszystkim to wszystko jest po prostu piękne.
0: Tak. Takie zegarki z repetierem potrafiły być wielkości zegarków kieszonkowych. No i wtedy ten zegar trzeba było co 2 godziny nakręcać, no bo wiadomo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

0: Oh yeah.
1: Są despoci, dyktatorzy, podstępni dyskryminatorzy i magnaci o inteligencji pył. Są cesarze i tyrani, nie bardzo wyrafinowani.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To korona.

do stóp.

0: to promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.

0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
2: Adasiu, wszystko gotowe?
3: Mamy na łączach słuchaczy?
2: Światełko błysnęło czerwone.
3: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
2: Ależ Adasiu, spokojnie.
3: Naprawdę o to nam chodzi?
2: Żeby już zacząć łagodnie.
3: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
2: Jacuś i Ewa z Kanady.
3: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
2: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
3: Myślisz, że Basia gotowa?
2: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
3: Na koniu też słuchać da się?
2: Słuchali nas nawet przy lunchu.
3: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
2: Kacperek mieszka w Legnicy.
3: W Hajnówce słucha nas Hania.
2: Bartuś na Woli, w stolicy.
3: Skoro się wszyscy zebrali...
2: I jeszcze przekąski, napoje.
3: Czy moglibyśmy pójść dalej?
2: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
4: Bo się doczekać nie może.
2: Żeby nas znowu usłyszeć?
3: Niech tylko album otworzy.
2: Ten od sławnego Bociana?
3: Palec na karcie położę.
2: Cudny ten prezent Floriana.
3: Czy chcesz się w dalekie z nami?
2: Właściwie to bardzo dawne.
3: By się stać podróżnikami.
2: I odwiedzić miejsca sławne.
3: Wyobraźnię pobudzimy.
2: Chcielibyście ruszyć z nami?
3: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
2: Wraz z naszymi słuchaczami.
3: Piramidy, wikingowie.
2: Dinozaury i rycerze.
3: Każde z was się zaraz dowie.
2: Jak usłyszę, to uwierzę.
3: Rozkręcamy znów magiczny.
2: Już nie mogę się doczekać.
3: Nasz wehikuł historyczny.
2: Suchy piasek, mokra rzeka.
3: Otwórz album i ruszamy.
2: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
3: My się dobrze na tym znamy.
2: Zaczynamy, drogie dzieci.
3: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
2: Ja? A o czym niby zapomniałem?
3: Powinieneś jeszcze zakręcić.
2: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
3: Bez tego nie zacznie się podcast.
2: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców.
3: Tak, to sprawa bardzo poważna.
2: Trzymajcie się, kręć!

0: Hadasiu, idę do ciebie i na pewno nie zapomnę dzisiaj zapukać przed wejściem. Co się dzieje? Nie odpowiada na moje pukanie? Zupełnie jakby go nie było. Zamknięte. Dziwne. Przecież się umówiliśmy. No, gdzieś ty się podziewał? Przecież się...
1: Wiem, Michaś, umówiliśmy się. Ale zatrzymały mnie gąski babci Janeczki.
0: O, to ja nie wiedziałem, że babcia Janeczka trzyma w swoim mieszkaniu gęsi.
1: Nie gęsi, a gąski.
0: A co to za różnica?
1: Jakby to powiedzieć, różnica zasadnicza.
0: A, no tak, tak by powiedział Wojtek.
1: Tak mówi ale, Wojtek.
0: Ale co to znaczy ta zasadnicza?
1: Nie, ty za mały jesteś, żeby to zrozumieć, wiesz?
0: No, wiesz co? Ciekawy jestem, czy ty sam to rozumiesz, wiesz? Ciekawe.
1: Ja to... Tak, to nieważne. Ważne jest to, że gąski. I tak się napracowaliśmy, że...
0: Hej. Z tymi gąskami?
1: Zupełnie nie. Nad tymi gąskami.
0: Zaraz. Czy mógłbyś jaśniej? Bo teraz to ja już nic z tego nie rozumiem.
1: Babcia Janeczka marynowała te gąski, a ja jej pomagałem.
0: Jak to zmaltretowała?
1: Marynowała.
0: A, marynowała. Bo brzmi trochę nie tego.
1: Oj, Michasiu.
0: Ale gąskom żadna krzywda się nie stała.
1: A dlaczego miałoby się stać?
0: No wiesz, nie wszystkie ptaszki lubią być maltretowane, wiesz?
1: Michasiu, jeszcze raz ci powtarzam, nie maltretowane, a marynowane.
0: Czekaj, marynowane?
1: No tak, gąski marynowane. Gąski to nie chodzi o ptaki, tylko o grzyby. I grzyby marynuje się w specjalnej zalewie.
0: W zalewie? Takim jeziorze?
1: Nie, Michasiu, w octowej zalewie. Potem zakręca się te grzyby w słoikach.
0: Nareszcie wszystko zrozumiałem. To trzeba było tak od razu. A ty o gęsiach mówiłeś.
1: Babcia Janeczka po prostu robiła marynowane grzybki. Zrozumiałeś?
0: Mniam, wiem, Adasiu, wiem. Tylko te gęsi mnie trochę zmyliły. Wiesz, że gąski.
1: A ja te gąski, to wiesz, co robiłem z tymi gąskami? Ja je...

0: czyściłem z piachu.
1: I to naprawdę taka ciężka praca?
0: Mówię ci, ile przy tym roboty. Bardzo. To praca bardzo ciężka i do tego bardzo żmudna.
1: A co to znaczy żmudna?
0: Co to znaczy
1: żmudna?
0: No, że... A to taka praca, ta żmudna... To taka praca, która wymaga dużo cierpliwości. A cierpliwości, taki smog jak ja, to wiesz co, to naprawdę ma sporo. Bo wiesz, skoro wszystkie gąski oczyściłem wszyściutkie. I jeszcze żmudna praca, to zajmuje dużo czasu.
1: To dlatego się spóźniłeś na spotkanie ze mną?
0: A nie, nie, spóźniłem się, bo pan Stefan nie dał rady.
1: Jaki znowu Stefan? W czym nie dał rady?
0: No jak to jaki? Pan Stefan to sąsiad babci Janeczki. No przecież go znasz, Michasiu. No ten, co ma dwa koty.
1: A, no. Ten od Puszka i Okruszka?
0: O, właśnie.
1: To już chyba wiem, który. I z tą radą to jak było?
0: Babcia Janeczka poprosiła go, żeby pudło ze słoikami, w której były już zamarynowane gąski, wstawił na pawlacz.
1: Czyli na samą górę szafki,
0: tak? No tak, na samą górę szafki. Na górę szafki. Ale ten pan Stefan to nie dał rady tego zrobić i dlatego.
1: Co? No mów, co dlatego?
0: No dlatego babcia Janeczka przez okno zawołała mnie, żebym ja to zrobił.
1: Przez okno? Dlaczego przez okno? Przecież robiliście słoiki.
0: Ale ja już wyszedłem, dlatego przez okno. Wyszedłem na spotkanie z tobą, no ale jak babcia zawołała, to musiałem zawrócić, bo ktoś te słoiki musiał na ten pawlacz wstawić, co nie?
1: No tak, ale udało ci się tam wstawić na ten pawlacz te słoiki?
0: No, a dlaczego miałoby się nie udać? Taki smog jak ja nie takie ciężary podnosi.
1: Super.
0: No. I wtedy, kiedy ustawiłem gąski, to pan Stefan gwizdnął i powiedział coś...
1: Co takiego powiedział?
0: No jakby to... No coś takiego powiedział, że do tej pory nie mogę zrozumieć.
1: A co takiego powiedział?
0: No właśnie, coś takiego powiedział, że nie wiem, czy się na niego przypadkiem nie powinienem obrazić.
1: No wiesz co? To bardzo nieładnie. No. Ty pomagasz dorosłym, a oni ciebie jeszcze obrażają?
0: No ale wiesz, no nie jestem pewien, czy to na pewno było obraźliwe.
1: Dobra, to powiedz, co ci powiedział. Może ja pomogę ci to wyjaśnić.
0: Raczej nie, Michasiu. No ale dobrze, jak chcesz, to ci powiem, co o mnie powiedział ten pan Stefan.
1: No co takiego powiedział?
0: Że ja jestem silny jak tur.
1: Jak tir? Taka ciężarówka?
0: Nie tir, jak tur.
1: A, tur? No. Tur.
0: Co to jest?
1: Wiesz co? To brzmi trochę jak włączony silnik w aucie, które stoi i nie jedzie. O.
0: Myślisz, że ten pan Stefan nazwał mnie silnikiem?
1: No.
0: Silnik?
1: Silnik.
0: No, silnik to brzmi jak siła.
1: Silny silnik.
0: Może o to chodzi?
1: Pewnie tak.
0: No ale wiesz co? Smoka takiego jak ja nazywać silnikiem, to chyba trochę nieładnie, co
1: no,
0: nie?
1: No nieładnie. Ale może nie chodzi o silnik? Może...
0: No?
1: Nie wiem, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
0: No ale chyba masz rację. Tur. To rzeczywiście brzmi jak pracujący silnik.
1: I tak i nie. Może to jednak nie chodziło o silnik.
0: No to o co chodziło?
1: No nie wiem, ale może powinniśmy kogoś spytać, co to takiego ten tur.
0: No ale kogo? Bo Wojtka i Leszka nie spytamy, pracują nad audycją i prosili, żeby im nie przeszkadzać.
1: To w takim razie chodźmy do dziadka Ignacego. On wszystko potrafi wyjaśnić.
0: O, świetna myśl! No. Ty, Michasiu, nie ma na co czekać, biegnijmy do niego, ale
1: pewnie,
0: to już!
1: Pewnie. Dziadko! Dziadku, otwieraj!
0: Musisz nam coś wytłumaczyć!
1: Żeby Adaś nie musiał się czuć obrażony!
0: Albo żebym musiał, jeśli ten pan Stefan mnie obraził, nie?
1: Dziadku, no ile można czekać? To naprawdę ważna sprawa.
0: No, bardzo ważna.
2: Podchodzę do tych drzwi tyle czasu, ile muszę. Nic na to nie poradzę, że jestem starszym panem, a nie rakietą. Wejdźcie, basałyki. A co wy jesteście tacy zjajani? Biegliście w maratonie?
0: Nie, przyszliśmy na herbatkę i ciasteczka, dziadku Michasia.
2: To zawsze chętnie was ugoszczę, zapraszam. Wejdźcie, bo dzisiaj straszny ziąb.
1: Tak, to prawda, dziadku, nieźle wieje, no nieźle. Trochę zmarzliśmy.
0: Tak, zmarzliśmy, tak, i przydało...

0: Za chwilę się rozgrzejecie, ale na pewno przyszliście od tak sobie?
1: Od tak sobie? Oczywiście, bo wiesz, dziadku Michasia, my bardzo lubimy tu przychodzić.
2: Na ciasteczka i herbatkę?
1: Bo właśnie.
0: Czyżby? Jak was dobrze znam, to widzę, że coś was gryzie, basałyki.
1: Oj tam, takie tylko...
2: Gdybyś tylko miał chwileczkę, dziadku, to może byśmy cię zapytali, dziadku, gdybyś miał chwileczkę.
1: Gdybyś miał chwileczkę.
0: No dobrze, co was do mnie sprowadza, chłopcy? Śmiało.
1: Bo zaczęliśmy się zastanawiać...
2: No nad tym, że sąsiad babci Janeczki brzydko odezwał się do Adasia.
1: Właśnie.
0: To niemożliwe.
1: Chyba... Przynajmniej tak mi się wydaje, no.
0: No dobrze. A cóż takiego brzydkiego... powiedział ten sąsiad babci, a?
2: On jakoś tak powiedział, że Adaś jest silny jak gbur.
1: Jaki gbur, Michasiu? Nie przekręcaj, gbur. Nie powiedział do mnie gbur, tylko on powiedział do mnie, dziadku Michasia, powiedział do mnie tur.
2: Wyobrażasz sobie, dziadku? Porównał naszego smoka do silnika samochodowego.
1: Właśnie.
0: Zaraz. Do silnika?
1: No chyba tak, bo właśnie tak warczy silnik.
0: Silnik? Jak to?
1: No jakoś tak, co dziadek nie słuchał?
2: No wiemy, że silniki są silne i trzeba przyznać, Frodzie? Że Adaś też jest silny. Ale...
1: Ja też jestem silny, bo pomogłem wstawić słoiki na pawlacz.
2: A ten pan Stefan to pewnie mu tego pozazdrości.
1: No chyba tak, bo sam nie dał rady wstawić tych słoików
2: i
1: na pawlacz.
2: I pewnie dlatego obraził Adasia.
1: Pewnie dlatego.
0: Zaraz. Obraził cię tym... że powiedział do ciebie, że jesteś silny jak tur?
1: No właśnie.
0: Oj, chłopcy, nie ma w tym nic obraźliwego.
1: Naprawdę?
0: Pewnie, nie ma co się obrażać, gdy ktoś porównuje czyjąś siłę z siłą tura.
1: No dobrze, a co to takiego ten tur?
0: O, to zwierzę. Wielkie, silne zwierzę.
1: Ale ja nigdy o takim zwierzu nie słyszałem.
2: Ja też nigdy takiego tura nie widziałem. Jak on wygląda?
1: Nie widziałem.
0: Jak wyglądał? O, mogę wam pokazać tura w telefonie. Zobaczcie, o.
2: Świetnie.
0: O, proszę, tu teraz naciskamy i wpisujemy tur. O, proszę.
1: To on?
0: Aha.
1: Jej, no on wygląda jak wielka krowa.
2: Chyba raczej jak byk. Zobacz, jakie ma wielkie rogi.
1: I dziadku Michasia, a dlaczego powiedziałeś o tym turze, chyba że źle usłyszałem, że powiedziałeś, że wyglądał?
0: No bo już go nie ma.
1: Jak to?
0: Tur leśny, Adasiu, to gatunek wymarły.
1: Jak to wymarły?
0: No to znaczy nieistniejący w przyrodzie. Żaden przedstawiciel tego gatunku się... nie ostał. Ostatniego tura widziano bardzo dawno temu.
1: Jak dawno?
0: O, ponad 500 lat temu. Mimo, że tury były pod ochroną królów polskich, nie udało im się przetrwać.
1: Ojej.
2: Ojej, to bardzo smutne.
1: No.
0: Tak, to prawda smutne, ale prawdziwe. Może gdyby tury żyły dłużej i dotrwały... tak jak żubry, do początków XX wieku, to z pomocą mądrych i życzliwych ludzi udałoby się ten gatunek uchronić przed zagładą.
1: Że co? O czym ty mówisz, dziadku Michasia?
0: O żubrach.
1: No, jak to o żubrach? Ale przecież żubry żyją. No, prawda, Michasiu? Widzieliśmy
2: tak.
1: Je razem z Michasiem, jak byliśmy na wycieczce w Białogórze.
2: Nie w Białogórze, tylko w Białowieży.
1: Aha, może.
2: Adasiu, w Białowieży, dobrze pamiętam.
1: No, może masz i rację. No to w tej, jak byliśmy w Białowieży. I wiesz, ile tam było tych żubrów?
2: Chyba całe stado, albo nawet więcej.
1: Więcej było.
0: O, no tak dziś sytuacja wygląda inaczej niż jeszcze 100 lat temu.
1: Poważnie? Zaraz, chcesz powiedzieć, że 100 lat temu w Polsce nie było żadnego żubra?
0: O, żyjących na wolności żubrów niestety nie było. Zostały pojedyncze sztuki w paru ogrodach zoologicznych czy prywatnych hodowlach, ale i te egzemplarze czekałby niechybny koniec, gdyby nie...
1: Gdyby nie...
2: Gdyby nie co, dziadku?
1: Właśnie.
0: Gdyby nie zaangażowanie w sprawy

0: odnowienia żubrzego gatunku wielu osób.
1: Po supermenów?
0: Ludzi i rządu polskiego, aha, który eksperyment ten częściowo sfinansował.
1: Nie rozumiem, dziadku Michasia.
2: Ja też nie.
1: Znaczy, czyli co? Że co? Że oni zrobili nowe żubry?
0: Nie zrobiono nowych żubrów. Z tych, które się ostały, zrobiono nowe stado.
1: Nie, niemożliwe. Chciałbym to zobaczyć.
2: To jaki masz z tym problem?
1: Jaki mam problem? A niby jak mam się cofnąć o 100 lat? Gdy nawet nie wiem, dokąd miałbym się cofnąć w czasie.
0: Do wyjątkowej i wspaniałej Puszczy Białowieskiej.
2: A gdybyś się tak bardzo wysilił, Adasiu, to przypomniałbyś sobie, że kto jak kto. Ale my potrafimy przenosić się w czasie. No, pomyśl, a będziesz wiedział, jak to zrobić.
1: Nie przeszkadzaj mi tym śpiewaniem, bo teraz właśnie myślę o tym.
2: Czyli co, biegnij po magiczno-historyczny atlas i resztę rzeczy, które są potrzebne do podróży w czasie.
1: A? Popatrz, no zupełnie o tym zapomniałem. Już biegnę!
2: Co się z nim dzieje? Coraz częściej zapomina o rzeczach, o których powinien pamiętać.
0: No proszę, przyganiał kocioł garnkowi.
2: Słucham? Jaki kocioł?
0: No, w zapominaniu o różnych rzeczach jesteście siebie warci, basałyki.
1: O, jest wszystko. I wydaje mi się, że znalazłem odpowiednią stronę w albumie, na którym jest zdjęcie podpisane. Białowieża, rok 1929.
0: O. Zgadza się, to jest właściwe zdjęcie.
1: Tak? Jesteś pewny? Dziadku Michasia, skąd o tym wiesz?
0: Bo właśnie w roku 1929 zajęto się na poważnie odnowieniem populacji żubrów.
1: Aż nie chce mi się wierzyć, że zrobili nowe żubry.
0: Kiedy przeniesiecie się z Michasiem do tamtych czasów, to na własne oczy przekonacie się. Przekonasz się, Adasiu, jak było naprawdę.
1: No tak, chyba nic innego mi nie pozostaje.
2: Czyli co? Najpierw ten, bankownica, nie?
1: Bankownica, no tak, jeżeli mamy wyruszać, to trzeba najpierw od bankownicy zacząć.
2: Nadmuchać. Czekaj, teraz trzeba polać
1: mlekiem wielbłądzicy.
2: Mleka wielbłądzicy, tak.
1: Aha, i nie zapomnij o magicznym proszku, którym trzeba posypać zdjęcie.
2: Ale które zdjęcie?
1: No wiadomo, że to z roku 1929.
2: Tak. To może otwórz nasz magiczno-historyczny album na odpowiedniej stronie. O.
1: A to co, nie zrobiłem jeszcze tego?
2: No, nie.
1: No to dobra. O, zrobione.
2: Czekamy, aż chmurka urośnie i wskakujemy do bańki.
1: Moment. Trzeba jeszcze posypać magicznym pyłem z samego czubka piramidy.
2: No tak. Ja posypię. Ciach i rym-cym-cym.
1: A jeszcze zaklęcie.
2: Jakie zaklęcie?
1: No jak to jakie? Od Bociana Floriana, który nam zrzucił ten album. Wietrze, przyjacielu, przygód wiej.
2: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieś nas do miejsca tego,
2: w albumie Floriana pokazanego
1: i przez nas palcem wskazanego.

0: O-o.
1: I? Słyszałeś, Michasiu? Czy to nasza bańka?
2: Nawet poczułem, jak zadrżała. Nie ma co, coraz głośniej trzeszczy.
1: Szkoda, że nie możemy nic więcej usłyszeć, ale byłoby...
2: Ojej, nie zdążymy ani usłyszeć, ani zobaczyć, co było dalej.
1: Szkoda, że musimy już wracać.
2: Bylebyśmy tylko dolecieli do domku dziadka. Dasiu, trzymaj się, spadamy!
1: O, Michasiu, złap mnie za łapę!
3: Oho, już jesteście? Podziękujecie później.
1: Oj, a za co mielibyśmy tobie, dziadku Michasia, dziękować?
3: Za poduszki, które podczas waszej nieobecności ułożyłem na dywanie.
1: A, tak.
2: Poduszki?
1: Poduszki przydały się
3: tak,
1: przy lądowaniu.
3: Żebyście na nich mięciutko wylądowali.
1: Sporo ich tutaj.
3: A teraz opowiadajcie, coście widzieli w Białowieży?
1: Cośmy widzieli, no to... Kiedy wylądowaliśmy w tej Białowieży w roku 1929, to tak, widzieliśmy dookoła...

0: Las?
1: Aha, częściowo zagrodzony takim drewnianym płotem.
0: Tak, płotem. A za tym płotem stało sporo ludzi i na coś czekali.
1: Ci ludzie czekali i czekali i czekali.
0: Tak, tak. Czekali, oj tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo długo czekali.
1: No właśnie mówię, że czekali.
0: Ja też mówię,
1: że czekali. A my wraz z nimi, aż mi się zachciało spać.
0: Mnie też się zachciało spać, bo tak, oni czekali, myśmy czekali. Ale nagle usłyszałem warkot silników samochodowych.
1: To były takie starodawne auta, tylko takie większe. Przypominały ciężarówki.
0: No i z tych ciężarówek wysiadły dwa żubry.
1: Naprawdę, normalnie dwa żubry z ciężarówki.
0: No znamy się na żubrak, o, bo widzieliśmy. I jakoś te żubry, to tak wiesz, dziadku, Michasia, tak na siebie popatrzyły. I ty wiesz co? I chyba od razu się polubiły.
1: Na pewno się polubiły, bo tak zaczęły się trącać pyszczkami.
0: No ciekawe, a skąd ty to wiesz?
1: Jak skąd, bo widziałem.
0: A dlaczego ja tego nie widziałem?
1: Bo pewnie zasnąłeś.
0: A no tak. Zasnąłem, bo my czekaliśmy i bardzo nam nie się zachciało spać.
1: Znaczy ja też później zasnąłem, ale to, że się polubiły, to widziałem na własne oczy jeszcze.
0: No i...
2: Bardzo ciekawe. I co było dalej?
0: No, tak jak mówiłem, zasnęliśmy.
1: Tak, zasnęliśmy, a...
0: Ale się fajnie spało.
1: A potem się obudziliśmy.
0: Razem.
1: Razem, znaczy w tym samym czasie.
0: To pewnie dlatego, Michasiu, że wiele rzeczy robimy wspólnie, co nie?
2: Rozumiem. Opowiadajcie, co było dalej, chłopcy.
0: Jak to, co było dalej?
2: No dalej.
0: A, co było dalej.
2: Aha.
0: No to tak, to było tak dalej. Kiedy się znowu obudziliśmy, to przy tych dwóch żubrach...
1: Stał już trzeci żuberek.
0: Żubrzyk.
1: No żubrzyk.
0: Taki zupełnie całkiem mały.
2: To chyba musieliście bardzo długo spać. Oj, długo.
0: Długo? Tak myślisz, dziadku Michasia?
2: No tak, bo w naszym świecie i w tym, do którego podróżowaliście, to czas płynie inaczej. Tam bardzo szybko.
0: No to wiemy, że te czasy to zupełnie inaczej.
1: Myślę, że ten mały to może się ukrył w jednej z tych ciężarówek.
0: A, może masz i rację, dlatego go od razu nie zobaczyliśmy.
2: A ja myślę, że on się nie ukrywał. On był pierwszym.
0: Był pierwszym, a co to znaczy?
2: Pierwszym, który zapoczątkował odnowienie populacji żubrów w Polsce.
1: Poważnie?
2: Obecnie mamy ich w Polsce ponad 2000 i mieszkają już nie tylko w Białowieży, ale na terenie całego kraju. No, działo się to wtedy tak, że rozesłano już te żubry, które stanowiły stado, a to do Pszczyny, a to do innych puszcz, a to za granicę, a to znowu do Ameryki, skąd też brano kiedyś bizony. Hej, chłopcy, co z wami? Ojej, śpią jak zabici. Widocznie z tej całej podróży, w czasie poza oglądaniem żubrów, przywieźli wielką ochotę na solidną drzemkę. Ale dlaczego tak się stało? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.
1: Zakończymy dziś przygodę?
0: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
1: Dzisiaj więcej już nie mogę.
0: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki.
0: Ja też oddech chciałbym złapać.
1: Siądź na ławce obok dróżki.
0: Florianowi dziękujemy.
1: Album znów zamknięty czeka.
0: Aż w następną popłyniemy.
1: Wije się historii rzeka.
0: Nic nas jednak nie powstrzyma.
1: Choć zakrętów co niemiara.
0: Parne lato, mroźna zima.
1: Kryje skarby ziemia stara.
0: Niespodzianki z dawnych czasów.
1: Pośród pustyń, oceanów.
0: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
1: Królów, carów, władców, panów.
0: Na swych kartach album kryje.
1: Skarby historycznej wiedzy.
0: Teraz się inaczej żyje.
1: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
0: kartę nową wybierzemy,
1: znów zaklęcie wypowiemy
0: i was w podróż zabierzemy.
1: Ale chyba nie dziś.
0: Dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
1: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
0: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
1: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
0: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
1: Jak minuty, jak sekundy nawet.
0: I słuchacze się zmęczyli?
1: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
0: Nie, ale chyba nie wszystkie.
1: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
0: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?

0: bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest bardzo ciekawie.
0: Aż mi burczy w brzuszku.
2: No chyba żartujesz.
0: O, proszę, słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
4: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
4: Michasiu, Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
2: Już idziemy.
0: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
2: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
4: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
2: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
4: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Zgadniecie, kogo spotkali?
4: W średniowieczu? Przed potopem?
3: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
4: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ale teraz już koniec.
2: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
0: Albo troszeczkę zjeść?
3: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
0: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
2: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
4: Do usłyszenia w następnym podcaście Wasałyki.
3: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
4: waszych ulubieńców misia i smoka.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pa pa.
0: Pa pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

kto się tak napracował.

Drogi panie, jestem praczem. Wiem, że w sumie mało znaczę, lecz wybiorę, daję głowę całą pańską garderobę.

0: promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak i radiowa świetlica. Wiecie, co to oznacza? Otóż to, że przez najbliższe 2 godziny będziemy wspólnie się bawić,

Och, marzenia są cudowne, wspaniałe i szczerze wam powiem, że ja uwielbiam udawać się do tej krainy, która właśnie z marzeń głównie jest złożona. I podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy, takich miłośników marzeń jest także wielu. Ale ja dzisiaj nie o marzeniach, chciałam sobie z wami porozmawiać, a zacząć od oczywiście zadania specjalnego dla was, wymyślonego przeze mnie. Słuchajcie uważnie i zastanówcie się nad odpowiedzią, później do nas zadzwońcie i mi o niej

i opowiedzcie koniecznie. Gdybyście mogli stworzyć własny świat, taki wiecie, w którym wszystko wygląda dokładnie tak, jak tylko sobie to wyobrazicie, jak tylko chcecie, to co by w nim się znalazło? Latające wyspy? A może domy na drzewach? A może cukierkowe ulice i czekoladowe rzeki? Mniami! A może tajemniczy las pełen ukrytych przejść? Dzwońcie do nas i opowiadajcie. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych pomysłów. 22 645 20 55.

0: Ale że zasłuchałam się w ten utwór Szymona Tokarskiego. To była piosenka pod tytułem Magia chwil i rzeczywiście tutaj o takim niesamowitym świecie mogliśmy posłuchać. A jak wyglądałby ten wymyślony, niezwykły świat Marceliny i Heleny? Już zaraz się o tym dowiemy. Dzień dobry, dziewczyny. Powiedzcie mi proszę, czy świat, do którego nas zaraz zaprosicie, każda z was ma inną propozycję, czy jest to ta sama propozycja?
1: Nie wiem, jaką Hela ma.
0: No to zacznijmy w takim wypadku od ciebie, Marcelino. Jak wyglądałby ten twój świat?
1: Na co trzeciej

0: polanie stałyby konie i każdy zamiast domu miałby stajnie.
1: Super.
0: Zamiast garażu byłyby boksy dla koni. I nie byłoby aut, tylko byłyby same konie.
1: Super, a ludzie gdzie by mieszkali?
0: W malutkich domkach koło stajni.
1: Ach, fajnie, fajnie, podoba mi się. A jaki kształt drzew byłby w tym świecie?
0: Drzewa by były niskie i to by były jabłonki. Zwykłe by były.
1: Domyślam się, dlaczego jabłonki, bo wiadomo, co lubią chrupać konie.
0: Tak.
1: Oczywiście jabłka. Albo wiesz co, na przykład mogłyby być takie drzewa, oczywiście jabłonki, ale też mogłyby być takie drzewa, które nazwijmy sobie marchewkowce. Co ty na to?
0: Tak.
1: Prawda? Na których rosłyby marchewki i konie mogłyby sobie wybierać. Och, teraz mam ochotę na marchewkę, chrom, chrom, chrom, chrom, a teraz mam ochotę na jabłko. To by było bardzo, bardzo sprytne. Słuchaj, a czy w tej krainie istniałyby chmury, słońce? Jakby w ogóle wyglądała tam pogoda? Czy tam padałby deszcz, czy może na przykład, nie wiem, zupełnie co innego leciałoby z nieba, kiedy zmieniałaby się pogoda?
0: Nie byłoby deszczu, byłoby same słońce i ciągle by były półkolonie.
1: O, mamma mia, czyli tam cały czas trwałby jeden wielki urlop i wakacje. Dla wszystkich mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy by cały czas odpoczywali. Tak? Podoba mi się ten świat. Bardzo chciałabym go odwiedzić. Naprawdę. Brzmi niezwykle interesująco. A powiedz mi jeszcze, jak wyglądałyby relacje między ludźmi i końmi? Oni by się dogadywali, czy tak raczej niekoniecznie?
0: Konie by rozumiały ludzką mowę, a ludzie kościerzenie.
1: Czyli rzeczywiście to byłby świat pełen przyjaźni, zrozumienia i wzajemnego szacunku, tak?
0: Tak.
1: Och, tym bardziej mi się podoba to miejsce. Bardzo chciałabym je odwiedzić. Jak będziesz miała dzisiaj trochę czasu, to bardzo proszę, narysuj ten swój świat i poproś kogoś dorosłego, by zrobił zdjęcie twojej pracy i nam podesłał na adres dzieci@polskieradio.pl, bo ja w mojej wyobraźni już tak mniej więcej widzę ten twój świat, ale bardzo jestem ciekawa, jak on wygląda twoimi oczami. Heleno, a jak twój świat wyglądałby, ten, do którego chciałabyś nas zaprosić dzisiaj?
0: Drzewa by były chrupków, a by były łak owsianych. Aby chlawa była lizaków.
1: Och, coś czuję, że ten twój świat to taki łakotkowy trochę. Co ty na to?
0: I niebo byłoby... polewy, a chmurki by...
1: z waty cukrowej?
0: Och,
1: no tak właśnie, słuchaj, kiedy wyobrażałam sobie tę krainę, którą teraz opisujesz, to mówię, tak, tak, te chmury są z waty cukrowej, dokładnie. I zobacz, jak tutaj się porozumiałyśmy. No, przepyszna ta twoja kraina. A domki byłyby z piernika?
0: Tak.
1: Pychotka. Co tam jeszcze by się znalazło?
0: Aby tam kody były babeczek.
1: Ale pyszne, takie jeżdżące mafinki. Super, bardzo mi się to podoba. Przepyszna jest ta twoja kraina.

0: No, a kto by w niej mieszkał?
1: Hela, kto by w niej mieszkał? Marcelina.
0: O, no proszę. I na przykład jeszcze mogłyby ludziki żelkowe sobie mieszkać, prawda? Takie miśki żelkowe. To też by było zabawne bardzo.
1: A jaki to by był żel?
0: Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, dziewczyny, że oba wasze światy są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące i pięknie wam dziękuję, że nas do nich zaprosiłyście. Oczywiście, jak będziecie miały chwilkę, to koniecznie zróbcie rysunki i podeślijcie nam zdjęcia tych prac, bo bardzo jestem ciekawa, jak sobie wyobrażacie, to już tak wiecie, tak fizycznie na rysunku te światy, bo opowieści wasze brzmią naprawdę fantastycznie. Helenko, chciałaś jeszcze coś dodać?
1: Aby ściana była też pielęgnika. Chyba, jak to mi zostało.
0: Ja mam wrażenie, że teraz już ta wasza wyobraźnia została tak bardzo, tak bardzo wpadła już w tworzenie tych najróżniejszych krain, że mogłybyście teraz już opowiadać i opowiadać o tych najróżniejszych rzeczach.
1: Aby światy były...
0: Z pianek.
1: Pianek.
0: Mm-hmm. Tak, też mi się wydaje, że z pianek byłyby pyszne kwiaty. Pięknie, naprawdę bardzo pięknie dziękuję wam za to cudowne zaproszenie i do takiego końskiego świata i do tego łakotkowego świata, nie kotkowego, tylko łakotkowego. A teraz oczywiście chciałabym się zapytać, kogo macie ochotę pozdrowić? Zaczyna Marcelina.
1: Mamy tatę, Helę, Gutka. Mojego konia ze stajni. Moją nauczycielkę jazdy konnej. Babcię, dziecka, całe polskie radio dzieciom, krasnalem.
0: Kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
1: Cały świat.
0: I cały świat. Wtedy na pewno o nikim się nie zapomni. Helenko, a ty kogoś dopisujesz do tej listy jeszcze naszej tutaj z pozdrowieniami?
1: Babcia, dziadka. Togę, dodę, lekę, mekę. Pozdrawiam dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. My się oczywiście do wszystkich waszych pozdrowień także przyłączamy, a wam życzymy udanego, przemiłego, fantastycznego, oczywiście w towarzystwie waszej wspaniałej wyobraźni, popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa.

Laura Bączkiewicz, Do chmur, to jest piosenka, która powstała rok po tym, jak Laura była polską reprezentantką w konkursie Eurowizji Junior. Piosenka, z którą startowała w Armenii, w Erywaniu, to było, pamiętacie jak się nazywała? To the Moon, tak, i rok później, czyli na Księżyc, a rok później powstała właśnie piosenka Do chmur, podsumowująca to wszystko, co przez rok od tego występu na Eurowizji Junior w życiu Laury się wydarzyło. Ale dzisiaj nie Eurowizja Junior będzie tematem, o którym sobie porozmawiamy, choć przy tej okazji mogę napomknąć, że jeżeli wśród naszych słuchaczy są miłośnicy Eurowizji Junior i uwielbiają wszelkie gratki i informacje związane z tym konkursem, to koniecznie musicie nas słuchać jutro, bo właśnie gość związany z tym konkursem pojawi się w naszej radiowej świetlicy, więc nie zapomnijcie włączyć ją jutro o godzinie 16. Ale co dzisiaj? Dzisiaj chciałybyśmy, bo zarówno Kasia, jak i nasz gość, który powolutku zbliża się w naszą stronę, chciałybyśmy zaprosić Was także do niezwykłego świata. Do świata osób, które budują, uwaga, różne światy. Brzmi dziwnie, ale tak to właśnie jest, bo wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy właśnie się czymś takim zajmują i to zawodowo. Budują miejsca, które istnieją, chociaż prawda jest taka, że istnieją tylko na scenie, czyli w teatrze. Ludzie ci sprawiają, że widzowie przez chwilę naprawdę wierzą, że są gdzieś zupełnie indziej. Oczywiście takie osoby pracują także na planach filmowych, na planach różnych reklam, ale my dzisiaj głównie skupimy się na scenografii teatralnej właśnie, stąd przed momentem w tej mojej opowieści pojawiło się słowo scena.

0: Krzysztof Antkowiak i jego zakazany owoc. My dzisiaj niczego nie będziemy wam zakazywać, wręcz przeciwnie. Będziemy was zachęcać do zabawy i pierwszą taką zabawą, do udziału w której chcę was zaprosić, to oczywiście nasza łamigłówka dźwiękowa, czyli...
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym polega ta zabawa? Oczywiście na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy pomocy kilku naprowadzających na ten tytuł wskazówek. To mogą być najróżniejsze słowa, wyrazy, które kojarzą nam się z tą piosenką, które występują w tekście tej piosenki. Tutaj opcji jest naprawdę całkiem sporo, więc trzeba być uważnym i czujnym i próbować te wszystkie elementy ułożyć w całość. No to co, gotowi jesteście na pierwszą podpowiedź? Mam nadzieję, że tak, bo oto i ona. Ścieżki. Tak brzmi pierwszy wyraz, naprowadzający na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. 22 645 2055 to natomiast jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, z którego bardzo proszę korzystać, jeżeli macie propozycję lub pomysł, jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki.

Muzyczne puzzle to jest zabawa, która aktualnie trwa w naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy do udziału, dzwońcie do nas ze swoimi pomysłami i propozycjami, jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki. A znamy już pierwsze słowo, które na ten tytuł ma nas naprowadzić, to wyraz ścieżki. Czas na kolejną podpowiedź i będzie to słowo wędrowanie. Ścieżki i wędrowanie. To są dwa wyrazy naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Natomiast 22 645 20 55 to numer telefonu, z którego bardzo proszę korzystać, jeżeli chcecie podzielić się z nami swoim pomysłem, co to może być za tytuł piosenki.

0: Muzyczne puzzle.
1: To jest właśnie nazwa naszej zabawy, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Zabawa ta natomiast polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy znajomości kilku naprowadzających na ten tytuł słów. Znamy już dwa takie wyrazy: ścieżki i wędrowanie. Czas na trzecią podpowiedź i będzie to wyraz czupryna. Ścieżki, wędrowanie, czupryna. Jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł? No to jest pytanie właśnie do Was. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, śmiało dzwońcie 22 645 20 55.
2: Ariel, posłuchaj mnie.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

My na żadnym dnie nie pozostajemy, wręcz przeciwnie, poszukujemy tytułu piosenki w naszej dźwiękowej zabawie pod tytułem Muzyczne Puzzle. Znamy trzy słowa naprowadzające już na ten poszukiwany przez nas tytuł, to ścieżki, wędrowanie i czupryna. Czas na kolejną podpowiedź, już za chwilę się ona pojawi, tylko najpierw przypomnę nasz numer telefonu 22 645 20 55. Koniecznie z niego korzystajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję dotyczącą tego, jak może brzmieć ten tytuł. Ścieżki, wędrowanie, czupryna. To trzy podpowiedzi. Czas na czwartą, a czwarta podpowiedź to właśnie słowo cztery. Ścieżki, wędrowanie, czupryna, cztery. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? Jeżeli macie jakąś propozycję, zadzwońcie.

Ale się zrobiło teraz tajemniczo, trochę groźnie, ale nie ma co się bać, bo choć rzeczywiście temat czarnej dziury może być nieco groźnym, to w wykonaniu nutkosfery, czyli Cezika, jest to po prostu dawka bardzo ciekawych, interesujących informacji związanych z czarną dziurą właśnie, więc nie ma co się bać, tylko wręcz przeciwnie, trzeba się w ten tekst piosenki wsłuchać. Ale sobie zarymowałam. Ale dobra, słuchajcie, teraz nie

0: o tym rozmawiamy, a o czymś zupełnie innym, bo przecież trwa nasza zabawa, muzyczne puzzle, poszukujemy tytułu piosenki wcale nie o czarnej dziurze, tylko tytułu piosenki, który może się kojarzyć, w którym tekście występują takie słowa jak ścieżki, wędrowanie, czupryna i cztery. No i bardzo się cieszę, bo pierwsza propozycja się pojawiła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja rozmawiam?
1: Z Zosią.
0: Cześć Zosiu, powiedz mi proszę, ile masz lat?
1: 9.
0: 9 lat. I już rozumiem, że skończyłaś na dzisiaj lekcję.
1: Tak.
0: A jakieś zajęcia dodatkowe jeszcze ciebie dzisiaj czekają?
1: Nie.
0: No to nie. Już... Tak?
1: Kiedyś miałam zajęcia dodatkowe, ale teraz mam przyrody.
0: Ach, czyli dzisiaj już masz po prostu luz, bluz i odpoczynek.
1: Tak.
0: No to całe szczęście, bo dzięki temu możesz się z nami pobawić w naszą łamigłówkę dźwiękową. No dobrze, to ja w takim wypadku chciałabym posłuchać, jak brzmi twoja propozycja dotycząca tytułu piosenki, którego to tytułu dzisiaj poszukujemy.
1: Kto go nie psa?
0: Czy to jest piosenka pod tytułem Kto dogoni psa? To nie jest ta piosenka, więc Zosiu, moja droga, zadzwoń do nas jeszcze raz, jeżeli będziesz miała inną propozycję. Śmiało, śmiało, śmiało, ponieważ próbować można wielokrotnie i dzwonić do nas ze swoimi propozycjami. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Całą rodzinę mojego kota, moją panią ze szkoły, moją klasę.
0: Kogo jeszcze?
1: I całe radio dzieciom.
0: Super, pozdrowienia, bardzo pięknie ci dziękujemy. I wiesz co, tak sobie myślę, że taką podpowiedzią, która teraz się pojawi, jest to, że niektóre piosenki mają po dwa, po trzy tytuły, więc w dobrą stronę zmierzasz. Zastanów się jeszcze raz, jak może brzmieć ten tytuł, a my oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień, rzecz jasna, przyłączamy się jak najbardziej. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: Muzyczne puzzle, tak brzmi nasza zabawa, nasza łamigłówka dźwiękowa, która trwa aktualnie w radiowej świetlicy. Poszukujemy wspólnie tytułu piosenki. Co to może być za tytuł? Ja przypomnę szybciutko słowa naprowadzające, które pojawiły się do tej pory. Ścieżki, wędrowanie, czupryna i cztery. A jak brzmi nasza kolejna propozycja? Halo, halo?
1: Łapy, cztery łapy.
0: Ale dzień dobry, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Witam, nasz śmiałku drogi. Powiedz, jak masz na imię?
1: Natalia.
0: Witam cię, Natalio, serdecznie jeszcze raz. I przypomnij proszę, jaka była twoja propozycja tytułu piosenki?
1: Łapy, cztery łapy.
0: No to już sprawdzamy, czy to jest rzeczywiście ten tytuł. Brawa, brawa, brawa, fanfary i oklaski w twoją stronę, Natalio, wędrują. Gratulacje ogromne. Powiedz proszę, które słowo nakierowało ciebie na ten tytuł tak najbardziej?
1: No to słowo cztery.
0: Cztery.
1: Bo bez tego słowa bym nie wiedziała.
0: No, bo to tak jest z tymi słowami naprowadzającymi, że to mogą być takie wyrazy, które znajdują się w tekście piosenki, które się kojarzą z tą piosenką, albo takie właśnie, które pojawią się w tytule i wtedy również naprowadzają nas na tę podpowiedź. Ty wiesz, kto wykonuje tę piosenkę?
1: Nie.
0: Wyobraź sobie, że pies Pankracy, znasz takiego stwora?
1: Nie.
0: O, no to kto wie, no to może właśnie dzięki temu, że udało się tobie odgadnąć ten tytuł piosenki dzisiaj w naszych muzycznych puzzlach, to będzie to świetny pretekst do tego, by się zainteresować tym, kim takim był pies Pankracy. Zapytaj rodziców, myślę, że oni lub dziadków doskonale tę postać znają. Natalio, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio dzieciom, panią Krasnoludki, rodziców, całą moją rodzinę, kolegów i koleżanków z klasy, moją panią wychowawczynię i pana z WF-u.
0: Super przemyślane pozdrowienia. My się oczywiście jak najbardziej do nich przyłączamy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy ci udanego, przemiłego, wspaniałego popołudnia. I oczywiście wypatruj listonosza, bo z naszym radiowym upominkiem w twoją stronę już niebawem wyruszy. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dzięki Natalii i temu, że podała prawidłowy tytuł, ten tytuł piosenki, którego poszukiwaliśmy dzisiaj w muzycznych puzzlach, właśnie teraz przed nami pies Pankracy i łapy, łapy, cztery łapy.

jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
2: Słuchacie? Radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
2: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

A my wracamy do naszej radiowej świetlicy i witamy tych z Was, którzy teraz dopiero do nas dołączyli. Super, że jesteście! I śpieszę z informacją, że dzisiaj zaglądamy za kulisy teatru i odkrywamy, jak powstają sceny, które widzowie oglądają z zachwytem. Jak to się dzieje, że powstaje scenografia? Kto ją wymyśla? Jak się ją tworzy? Czy to jest długi proces, czy może jednak taki szybciutki? Czy tylko dorośli mogą się zajmować tworzeniem scenografii teatralnej? O te wszystkie kwestie na pewno zapytam naszego gościa, który już powolutku w naszą stronę zmierza, ale ja muszę jeszcze szybko tutaj dodać pewną informację dziennikarską, ponieważ z Kasią wytropiłyśmy piosenkę, która dzisiaj królowała w naszych muzycznych puzzlach. Przypomnę, że była to piosenka Łapy, łapy, cztery łapy, którą odgadła, ten tytuł odgadła Natalia, ale Zosia wspomniała o tytule Kto dogoni psa? No i wiecie co? Okazuje się, że rzeczywiście

Oczywiście, kiedy wgryziemy się w informacje związane z tą piosenką, to ten utwór, cztery łapy, łapy, cztery łapy, ma aż, co prawda nie cztery, ale trzy różne tytuły. Jednym z nich jest także Kto dogoni psa. A wiecie, co to oznacza? Tak, tak, Zosiu, ty też podałaś prawidłową odpowiedź. Dlatego właśnie dla ciebie i w twoją stronę teraz wędrują również... Brawa, fanfary i oklaski.

To była piosenka z Hotelu Transylwania 3, czyli filmu animowanego, który wiem, że wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom ma wielu miłośników, ale wiem, że wśród naszych słuchaczy jest także wielu miłośników teatru i bardzo się cieszę, bo nawiązuje to oczywiście do tematu, który dzisiaj poruszamy w naszej radiowej świetlicy. Zanim jednak do tego tematu wrócimy z naszym gościem, który za moment tutaj się pojawi, mam dla Was niespodziankę. Podwójne zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl Oskar i Rzeczy. Spektakl ten odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 11. W jaki sposób można to zaproszenie od nas otrzymać? Po pierwsze, należy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055, a po drugie, takie jest Wasze zadanie, że należy opowiedzieć o scenografii spektaklu, na którym ostatnio byliście. Jeżeli do nas zadzwonicie i wykonacie to zadanie, to wówczas podwójne zaproszenie na spektakl Oskar i Rzeczy, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 odbędzie się w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, powędruje we Wasze ręce.

Do góry pazury Nela Zawadzka. To jest wokalistka i tytuł piosenki, który przed chwilą rozbrzmiewał w radiowej świetlicy. Przypominam, że cały czas mam do rozdania podwójne zaproszenie na spektakl Oskar i Rzeczy do Teatru Pleciuga w Szczecinie. Należy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55 i opowiedzieć o tym, jak wyglądała scenografia na spektaklu, na którym ostatnio byliście. Takie proste zadanie, a można otrzymać zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl Oskar i Rzeczy, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 będzie miał miejsce. A wiecie, co będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu? Otóż już 15 maja, czyli właśnie w przyszłym tygodniu, w kolejny piątek, nie ten jutrzejszy, tylko jeszcze następny, będzie miała miejsce premiera płyty zespołu No Cześć! Bardzo mi się podoba ta nazwa. W związku z tym mamy dla Was kilka niespodzianek, ponieważ Polskie Radio Dzieciom objęło tę płytę swoim patronatem. I tak w przyszłym tygodniu, w środę w radiowej świetlicy, zespół No Cześć się pojawi i będziemy sobie rozmawiać o tym, w jakie utwory, w jakie tematy będzie można się wsłuchać, w te piosenki, które na płycie się znajdą, a za dwa tygodnie kolejna niespodzianka z tym związana, dlatego koniecznie bądźcie z nami, jeżeli również jesteście fanami tego zespołu. A teraz przed nami piosenka, która promuje płytę, która, jak wspomniałam, swoją premierę będzie miała już niebawem, bo 15 maja. Zespół No Cześć i utwór Gang Otwartych Serc.

0: No i już do Was powracamy. Dlaczego ja powiedziałam my? Czy to znaczy, że się sklonowałam albo przez pączkowanie rozmnożyłam? Nie, nie, nie. Po prostu do naszej radiowej świetlicy dotarł już nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, drogi gościu.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Iza Toroniewicz, scenografka, kostiumografka, animatorka i kierowniczka Wawerskiego Centrum Kultury Filia Radość jest już razem z nami. No to może zacznijmy od wyjaśnienia sobie po kolei tych wszystkich słów, które może nie dla wszystkich naszych słuchaczy są jasne. Kim jest kostiumografka?
1: Kostiumografka to taka osoba, która się zajmuje kostiumami w teatrze. Czyli do tekstu, który jest realizowany, projektuje kostiumy. Po rozmowie z reżyserem siada nad kartką, bierze ołówek i je rysuje. Później akceptuje te szkice reżyser. Później koloruje tak, jak się koloruje kolorowanki, żeby były kolorowe
0: super
1: i
0: praca.
1: Piękne. Cudowna, naprawdę cudowna. I później następuje oczywiście realizacja tych kostiumów, czyli dobiera się tkaniny, biega się po sklepach, patrzy się, czy ten kawałek z tym kawałkiem świetnie pasuje do siebie. Robi się miary w pracowniach krawieckich, na aktorach przymierza się, czy już jest wszystko dobrze, zszywa się. Najpierw są oczywiście na szpileczkach, później się je zszywa. I na końcu aktor w takim kostiumie występuje na scenie.
0: Czyli rysowanie, zakupy,
1: tak.
0: Teatr, to tak. Wymarzona praca.
1: Absolutnie wymarzona. Absolutnie wymarzona, zresztą gdzieś geneza tego mojego zawodu mniej więcej właśnie tak wygląda.
0: Podobnymi rzeczami, tylko nieco większych gabarytów już zazwyczaj zajmuje się scenograf i to też jest coś, co jest Pani bliskie przecież.
1: Tak, ponieważ robię i scenografię i kostiumy do spektakli, robię w teatrach dramatycznych i również w teatrach lalkowych i bajki dla dzieci też w teatrach dramatycznych.

0: dramatycznych. Więc scenografia polega na tym, że projektujemy sobie przestrzeń. To tak jakby zamknąć oczy i w swoich bardzo głębokich marzeniach pomyśleć, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał ten nasz wymarzony pokój do tego naszego ostatniego snu, który nam się przyśnił. I możemy, na przykład ja tak robiłam w dzieciństwie, malowałam stopy na suficie, chmury na ścianach i prawdopodobnie to się już wtedy zaczęło. Więc bardzo jest podobnie, że najpierw szkicuję, rozmawiam z reżyserem o koncepcji spektaklu, co chcemy pokazać, co jest dla nas najważniejsze. Później robię makietę, czyli wyklejam taki domek dla lalek. I później to jest realizowane w teatrze, w pracowniach stolarskich, lalkarskich, w zależności od tego, jaki to jest spektakl. I to zostaje później przeniesione na scenę. I to jest przepiękny, cudowny dzień. To się nazywa dzień techniczny, kiedy to moje takie małe pudełeczko zostaje rozpieczętowane i jest takie ogromne na scenie i naprawdę każdemu życzę takich emocji.
1: No to rzeczywiście, bo to jest jak spełnienie marzeń.
0: Absolutnie.
1: Kiedy taki domek dla lalek, można powiedzieć, tak. Bo to rzeczywiście taka makieta jest niewielkich rozmiarów, nagle... Nie, to nawet nie jak spełnienie marzeń, tylko jak przeniesienie się do krainy czarów i bycie taką Alicją trochę, prawda?
0: Dokładnie jak Alicją w krainie. Teraz będziemy właśnie robić piknik Alicja w Krainie Radości 24 maja, na który bardzo zapraszamy wszystkich warszawiaków i wszystkich z okolic Warszawy. 24 maja, Wawerskie Centrum Kultury, filia Radość, o godzinie 16. Będzie mnóstwo atrakcji, spektakl dla dzieci. Zaczynamy flashmobem, tańcem Królowej Kier. Można też znaleźć kod do nauki tańca u nas na stronie, także zapraszamy.
1: No i fantastycznie będzie można wówczas podejrzeć, prawda, jak wygląda taka scenografia właśnie teatralna przy spektaklu, jak wyglądają kostiumy, bo co jest jeszcze ważne, ta scenografia i kostiumy dobrze, żeby ze sobą współgrały.
0: Tak, muszą być albo w jednej estetyce, albo w tak zwanym kontrapunkcie, czyli w zupełnie innych, ale uzupełniać się, tak? Ponieważ muszą oddawać pewien nastrój. Czasami może być tak, że scenografia jest monochromatyczna, a kostiumy są bardzo kolorowe. Albo na odwrót.
1: Monochromatyczna, czyli taka uboga w kolory.
0: Tak, taka uboga w kolorach, zachowana w jednej tonacji.
1: A proszę mi powiedzieć, bo to wszystko, o czym pani nam opowiada, brzmi bardzo pięknie, ale także na coś niezwykle skomplikowanego i trudnego. Czy dzieci mogą się zajmować na przykład tworzeniem takiej scenografii teatralnej?
0: Tak, absolutnie mogą się zajmować i nawet uwielbiają to robić. W Radości prowadzimy zajęcia teatralne dla dzieci. Nazywają się Teatr Dzieci dla Dzieci. Nasza idea jest taka, że dzieci tworzą spektakl pod opieką zawodowego reżysera, pana Cezarego Żołyńskiego. Ja się opiekuję od strony scenograficznej i na zajęciach pracujemy nad tekstem, nad sytuacjami scenicznymi, ale również tworzymy własne kostiumy i własną scenografię. I później taki gotowy efekt pokazujemy publiczności z Wawra.
1: Mam takie wrażenie, że jest coś takiego, co łączy scenografię i kostiumy i to są rekwizyty, prawda? Które też są niezwykle ważne, bo o tyle łączą kostiumy, że kostium znajduje się na aktorze, który tego rekwizytu używa i bardzo często on fajnie, żeby też był elementem scenografii.
0: Tak. To ja akurat powiem szczerze, z tymi rekwizytami to bywa bardzo różnie. Ja je dzielę na wdzięczne rekwizyty i mniej wdzięczne. Czasami są używane jakieś dziwne takie techniczne, znaczy są potrzebne dziwne techniczne sprawy, które trzeba bardzo długo rozwiązywać, czyli rozkminiać, ale zawsze się kończą sukcesem. Ale są też takie proste, bardzo wdzięczne rekwizyty, które albo się wykonuje w pracowni, albo gdzieś się szuka, kupuje, podrabia, powiedzmy się, estetycznie też na potrzeby spektaklu.
1: Mam takie wrażenie, że

0: bywają również i takie spektakle, i takie produkcje, które wymagają niemałej gimnastyki, zarówno umysłowej, jak i pomysłowej, najróżniejszych koncepcji tutaj właśnie, między innymi scenograficznych.
1: Tak, ja pamiętam taki spektakl, to był Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Realizowałam go w Teatrze Miniatura z reżyserem Czesławem Sieńką. I spektakl realizowaliśmy przez, znaczy ja pracowałam nad scenografią, żeby mógł powstać spektakl, bo to teatr, był spektakl lalkowy.
0: Tak, tak, bo to był Gdański teatr.
1: Siedem miesięcy.
0: Wow.
1: Więc był oparty w dużej mierze na lalkach, ale naprawdę przeolbrzymia satysfakcja była. Czarownica Zachodu była taką wielką lalką na 2,5 metra. Pamiętam kiedyś, jak weszłam do pracowni, tak niechcący ręka jej opadła i mnie pogłaskała, więc wtedy po prostu jest absolutna magia.
0: Ale tak jakby chciała podziękować.
1: Tak, absolutnie tak, za stworzenie jej.
0: Niesamowite. Ale mam takie wrażenie, że zarówno praca nad spektaklami dla dzieci, jak i spektaklami dla dorosłej widowni, jak i praca przy spektaklach lalkowych i spektaklach dramatycznych, no to są też materie różne, ale są pewnie elementy, które je łączą.
1: Tak. No, na pewno praca w teatrze dla dzieci, czy w teatrze lalkowym uruchamia zupełnie inne pokłady. To jest taki moment, kiedy naprawdę znowu można się przenieść do krainy dzieciństwa i ta wyobraźnia jest absolutnie nieograniczona. Można żonglować wszystkimi elementami, miksować, łączyć dowolnie. Praca w teatrze dramatycznym często wymaga dużo większej dyscypliny dla dorosłych, chociaż to może teraz mówię trochę nawet nieprawdy, bo tak naprawdę też trzeba dać z siebie inne pokłady wyobraźni, żeby też uruchomić u widzów wyobraźnię. Dużo tej wyobraźni.
0: No, ale to właśnie o to chodzi, prawda? Tak, świat teatru jest takim światem, który na wyobraźni bazuje, i to zarówno wyobraźni twórców, jak i wyobraźni widzów.
1: Tak, cudowna jest publiczność, ta najmłodsza, ponieważ czasami dostrzegają niebywałe szczegóły. To było z kolei, był spektakl realizowany w teatrze Groteska w Krakowie i postać anioła, tak żeby oczywiście ten anioł był troszeczkę inny, żeby był bliższy młodszej publiczności, miał na sobie trampki. I to natychmiast zostało dostrzeżone przez dzieci, które się bardzo cieszyły. Patrz, mamo, patrz, anioł w trampkach.
0: Ale ja podejrzewam, że to często tak jest. Premiera głównie jest takim spektaklem, gdzie się podpatruje te pierwsze reakcje widzów, ale podejrzewam, że kolejne spektakle, jak jest taka okazja, to też często się tam za kulisami albo w trakcie antraktu przysłuchuje uwag i refleksji, przemyśleń młodych widzów.
1: Tak, to znaczy że tak powiem, najlepszy krytyk teatralny dziecko, ponieważ jeżeli coś nie idzie w spektaklu, czy trochę nudą wieje, to wtedy jest takie wiercenie się na krzesełkach, a kiedy jest fajna akcja, dynamicznie, to dzieci są wtedy bardzo zaangażowane i tak naprawdę wtedy widać, bo to jest szczery odbiór i natychmiastowa szczera reakcja. I wtedy twórcy od razu mogą wiedzieć, czy jest fajnie, czy nie.
0: Otóż to, a to jest często takie zdanie, na które czeka się z wypiekami na twarzy, jak to będzie, jaki będzie ten odbiór, no i czy też widzowie czasami znajdą te niektóre niespodzianki, takie detale, szczegóły, które wiem, że doskonale zarówno scenografowie, jak i kostiumografowie zostawiają takie smaczki i czekają na dostrzeżenie.
1: Tak jak te trampki na przykład.
0: No właśnie, to była przepiękna historia, która właśnie to podkreślała. A o tym, co się dzieje na zajęciach Teatr Dzieci dla Dzieci, opowiemy sobie zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Fionka cię szuka, Fionka dzieciom tak przed momentem nam śpiewała i mam wrażenie, że sztuka nas szuka i to w różnych miejscach, przy różnych okazjach. Pewnie zgodzi się z tym Iza Toroniewicz, która jest dzisiaj naszym gościem. Tak trochę jest, prawda?
1: Tak, absolutnie. Sztuka otacza nas codziennie i dookoła. Nawet idąc ulicą jest wokół nas pełno sztuki.
0: I też zaprasza nas do takiej zabawy sobą.
1: Tak, codziennie. Codziennie i my też zapraszamy na nasze zajęcia teatralne. W tej chwili realizujemy tekst Legendy, których nie znacie. To jest autorski tekst naszego reżysera, pana Cezarego Żołyńskiego. To są trzy legendy, których naprawdę nikt nie zna, bo są absolutnie wymyślone. Więc mamy też świetną zabawę. O groźnym szczupaku na przykład. To jest fantastyczna legenda. I tutaj też podjęliśmy takie działania jakby w duchu naszego Wawerskiego Centrum Kultury Ekologiczne, czyli w dużej mierze powstał rekwizyty z recyklingu. Mamy trzy postaci i one są wykonane na przykład właśnie z butelek, a żeby było jeszcze ciekawiej, to w nich są muszelki, trochę wody, więc jest naprawdę bardzo interesujące. Spektakl będzie można zobaczyć już 31 maja na organizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka pikniku Urzecze Design. Ten piknik odbywa się co roku. Mamy różne edycje, w tym roku jest poświęcony Dniu Dziecka oraz mamy temat Zatańczymy na Urzeczu. Także zapraszamy bardzo serdecznie na plażę romantyczną 31 maja. Startujemy o godzinie 15. Najpierw będzie spektakl dla dzieci Piraci, później będzie drugi spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Dzieci dla Dzieci. Wystąpi zespół Urzeczeni, Kamil Piwot i

0: koniec potańcówka z zespołem Tęgie Chłopy, także koniecznie bądźcie z nami, przybywajcie na plażę romantyczną.
1: Tak sobie pomyślałam.
0: Też tam jest sztuka na plaży romantycznej.
1: No właśnie, tak sobie też pomyślałam, pani Izo, kiedy wsłuchiwałam się w pani słowa, że no oczywiście my dzisiaj skupiamy się na scenografii teatralnej, ale ta scenografia nie tylko w teatrze gości, bo na przykład w teatrze dramatycznym, bo jest też i teatr tańca, ale scenografia to może być też coś takiego, co stworzymy w naszym pokoju, co stworzymy na scenie, na przykład u nas w szkole, na takiej scence, na której często na przykład mają miejsce apele, ale nie tylko, bo na przykład może takie szkolne koło teatralne funkcjonować.
0: Tak, i ja zachęcam absolutnie wszystkich do tego, żeby w ten sposób pracować, żeby taką przestrzeń przyjazną w szkole, czy na scenie, czy na apele, czy na spektakle tworzyły dzieci, ponieważ one mają naprawdę ogromną wyobraźnię. Teraz byłyśmy z koleżankami w Irlandii, w Dublinie, z Erasmusa Plus, projektu Waver 2.0. Miałyśmy okazję być w niezwykłym miejscu, Ark, The Ark. I to jest miejsce, które zajmuje się tylko i wyłącznie kulturą i sztuką dla dzieci. Posiadają również swoją radę dziecięcą. I to właśnie dzieci o wielu rzeczach decydują. Myślę, że to jest wspaniała idea, żebyśmy mogli w ten sposób uruchamiać jeszcze bardziej ich wyobraźnię, a nie decydować za nich, tylko dać jednak im to pole tej świeżej wyobraźni.
1: Tym bardziej, że mam wrażenie, że czasami my dorośli trochę za bardzo kombinujemy, a dzieci mają fantastyczne pomysły i coś, nad czym my się głowimy. Jak to tutaj rozwiązać, żeby na przykład to tło przechodziło szybko w następne? Rachu ciachu, dzieci od razu wpadają na to, jak to zrobić.
0: No, ale to jest właśnie ta ich nieograniczona wyobraźnia. Dzięki temu mogą robić takie rzeczy, wpadać na różne pomysły. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy ich w jakiś sposób kontrolować, troszeczkę im zabieramy tego, też zabieramy i wtedy tą dziecięcość, tą ich zabawę, bo to też się wiąże z poczuciem pewnej beztroski. A sztuka, tworzenie sztuki też jest takim elementem uspokajającym. To jest, są takie momenty, że można nawet jak mantra troszeczkę wpaść w taki stan fajnego uspokojenia, zamyślenia w tych swoich myślach, tworzenia, a więc absolutnie nie można tego odbierać i ucinać w pewnym momencie. Ja też, prowadząc różne zajęcia plastyczne czy warsztaty, często widzę, jak rodzice mówią, źle rysujesz, bo wychodzisz poza obrys, nie możesz tego robić. Właśnie tak, trzeba wyjść. Sama zresztą zawsze jakby namawiam ich do tego, żeby też patrzyły w obłoki, zastanawiały się, co one sobie wyobrażają. No niestety często się też spotykam z tym, że dzieci mówią, że nie wiedzą, że są pozamykane, ale trzeba je właśnie otwierać, żeby w tych prostych rzeczach, właśnie w tym, co nas otacza codziennie, w tej sztuce, żeby sobie z drzewa wyobraziły, gdzie drzewo ma oczy, gdzie drzewo ma nos, jak drzewo może mówić, co obłoki tworzą na niebie, tak? Jakie zwierzęta przepływają, jak one się zmieniają, że na przykład z lwa nagle może stać się delfin. I naprawdę bardzo zachęcam do też, jeżeli dziecko jest ciut zamknięte, do pobudzania w nim takiej wyobraźni.
1: No tak, bo sztuka to też wolność.
0: Absolutnie.
1: Choć mam wrażenie, że pracując w teatrze, też jednak mimo wszystko nad różnymi rozwiązaniami trzeba się troszeczkę nagłowić. I tutaj wchodzimy trochę za kulisy i w taką kuchnię teatralną właśnie pracy scenografa zaglądamy, bo kiedy spojrzymy w górę,
0: To możemy sporo zobaczyć. Widzimy mnóstwo reflektorów, sztankietów, cała ta strona techniczna, czyli tak naprawdę ta strona techniczna poza wyobraźnią i projektowaniem, a jak już stworzymy naszą scenografię, czy nawet i kostiumy, no to zaczyna się ta cała strona techniczna, która uruchamia magię teatru. A sztankiety to są takie rury na linach, które jeżdżą

0: do góry i do dołu, ale one są często poruszane za pomocą rąk i to są panowie maszyniści tak zwani, tak? Czasami są takie sztankiety elektryczne, czasami się na nie mówi wyciągi. I dzięki nim na przykład możemy zmieniać dekoracje, ponieważ może zjechać jakiś element scenografii albo podjechać do góry. Mamy też na scenie bardzo często obrotówkę. To jest taki krążek, że jakby kręcić talerzem, to teraz pani może dostać jabłuszko, jagruszeczkę. Jak pokręcimy, to wszystko będzie odwrotnie.
1: Och, jest taki spektakl, czego nie widać, prawda? I on pokazuje zaplecze pracy w teatrze, gdzie tak. Na początku widzimy to, co widzi widz, a później właśnie scena obrotowa pozwala nam zerknąć za kulisy.
0: Całe kulisy. Tak, to jest taka magia teatru, że nawet jak są wakacje i się wejdzie na scenę teatralną i poczuje się ten zapach i spojrzy się na te reflektory, na całą stronę techniczną, to można sobie powiedzieć, kocham teatr.
1: Ale ja właśnie jeszcze na moment bym się przy tych zmianach scenografii zatrzymała, bo tutaj rzeczywiście sztankiety bardzo ważną rolę pełnią, ale dekoracje też mogą wjeżdżać na kółkach, mogą być wnoszone. Tak. To też wszystko jest przecież dopracowane co do najmniejszych milisekundy.
0: Dokładnie tak. I w ruchu bardzo często nad tym ruchem też pracuje choreograf z reżyserem. Zmiany techniczne, czyli całe zaplecze techniczne teatru. Panie garderobiane bardzo często dokonują szybkich przebiórek w kulisach. Projektując kostiumy również trzeba wziąć to pod uwagę, czy jest szybka przebiórka, jak ma być kostium zapinany, czy to jest zamek błyskawiczny, czy to są rzepy. Czy zdąży aktor zmienić perukę, czy nie zdąży. Czasami to są wyścigi. Liczy się czas, ile trwa przebiórka. Czy 30 sekund zdążymy zmienić ten kostium? I butów absolutnie nie będziemy robić nowych, bo nie da rady ich zmienić. Więc to są bardzo takie fajne też sytuacje teatralne. Jakby to drugie życie takie, które się za sceną toczy. Też bywają, oczywiście tak dekoracje mogą wjeżdżać z tak zwanych kieszeni, tak? Czyli to są takie pomieszczenia z boku sceny. A teraz realizuję w teatrze w Płocku Piękną i Bestię i zaprojektowałam scenografię, nie znając parametrów teatru, jakie elementy zmieszczą się do kieszeni scenicznej. Więc musiałam wziąć to pod uwagę i na rysunkach technicznych nanieść poprawkę, że 20 cm mniej, bo wtedy wiadomo, że te wszystkie elementy pomieszczą się w tej przestrzeni.
1: No i w ten oto sposób matematyka wkracza nam w świat sztuki.
0: I papier milimetrowy i skalówka.
1: Tak, akurat ta matematyka przyszła mi teraz do głowy, bo rzeczywiście ostatnio zastanawiałam się nad tym, czy istnieją takie zawody, takie rzeczy, takie tematy, w które ona się nie wkrada. I okazuje się, że nie, bo czegokolwiek byśmy nie dotknęli, to zawsze jakiś element matematyki musi się pojawić.
0: No, tak, niewątpliwie. Ona się technicznie wkrada w scenografię, wkrada się już na poziomie projektowania, bo wszystko trzeba rozrysować, zwymiarować, zbudować. I też wkrada się w reżyserię, dlatego że jest to pewien też układ matematyczny. Także absolutnie matematyka się wkrada wszędzie. Zawsze jak dostawałam czwórkę, mówiłam, że umiem na więcej i miałam poprawki na piątki.
1: Pani Izo, co się dzieciakom zawsze najbardziej podoba w zajęciach scenografii teatralnej?
0: W zajęciach scenografii teatralnej u nas, które prowadzimy, dziewczyny, bo mamy akurat same dziewczyny, uwielbiają oczywiście występować na scenie. A ja myślę, że one uwielbiają wszystko, tak? To znaczy nie ma problemów z nauką tekstu, zawsze jest świetnie naumiany tekst, nie ma problemu z ilością powtórek, robią to świetnie dziewczyny. Staramy się robić to tak, żeby każdy miał odpowiednią ilość tekstu, żeby nie było głównych ról, że jesteśmy wszyscy równi po prostu na tej scenie. No, jak przychodzi do projektowania kostiumów i później ich wykonywania,

No to uwielbiają dziewczyny, naprawdę. Teraz akurat malowały sobie koszulki, więc naprawdę z wielkim

0: wyglądają w tych kostiumach, a potem wracamy jakby do pracy nad, nad tekstem.
1: No tak, bo to jest jednak ważne, żeby zobaczyć, czy aktor będzie mógł się poruszać, czy tam nie ma niczego, co krępowałoby ruchy, więc ja to całkowicie w 100% rozumiem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, za wszystkie opowieści i za Toroniewicz, scenografka, kostiumografka, animatorka i kierowniczka Wawerskiego Centrum Kultury Filia Radość. Była moim i waszym gościem. Ten świat teatru, do którego dzięki pani trafiliśmy, mam wrażenie, jest takim światem, który zaprasza każdego, bez względu na to, ile ma lat, gdzie mieszka, w co się ubiera, jakim językiem mówi. To jest świat po prostu każdego człowieka.
0: Absolutnie tak i w każdym spektaklu dla dzieci dorosły znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: I ja także pięknie dziękuję wam zresztą również za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. To była audycja radiowa Świetlica. Kolejna już jutro punktualnie o godzinie 16. Zatem do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Kto z nami czyta?
4: Dzień dobry, witam i od razu pytam, kto z nami czyta? Dzisiaj o godzinie 18, jak zawsze w każdy czwartek, startuje nasza popołudniowo-wieczorna audycja Kto z nami czyta? Zapraszam serdecznie do godziny 20, a będzie się działo, bo oprócz tego, że na początku zrymowałam, bo dzisiaj dzień limeryków, to również jutro rozpoczynamy bardzo ważny dzień. Bardzo ważny dzień dla wszystkich czytelników i dla wszystkich, którzy lubią wypożyczać książki, bo to Dzień Bibliotekarza i rozpoczyna się również Tydzień Bibliotek, no więc gdzie jak nie tu będziemy mogli o tym właśnie święcie i wydarzeniu opowiadać. Zapraszam serdecznie i czekam na Was. Mam nadzieję, że porozmawiamy, spotkamy się i poopowiadamy sobie trochę o książkach. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, zapraszamy.

Mała książka, wielki człowiek. To trochę tak jak dzisiaj, bo o małej książce porozmawiamy z wielkimi ludźmi, czyli wszystkimi tymi, którzy interesują się czytaniem, którzy mają swoich ulubionych bohaterów, ulubione treści, które regularnie czytają. No ale na początku powiedzmy sobie szczerze, kim tak naprawdę jest bibliotekarz, czyli osoba, którą spotykamy w bibliotece? Czy to jest ktoś, kto tylko układa książki, stempluje karty, chociaż właściwie teraz to już nawet kart nie ma, robi takie pik, a może ucisza wszystkich, którzy chcą porozmawiać w bibliotece? No to nie jest miejsce takie do rozmowy, chociaż spotkań w bibliotece nie brakuje oczywiście i o tym dzisiaj porozmawiamy, bo biblioteka zmieniła się ostatnio. To nie jest tylko miejsce, gdzie cichutko przemieszczamy się pomiędzy regałami, ale gdzie odbywają się różne spotkania kulturalne z ważnymi osobami. Mogą odbywać się również warsztaty i wiele innych pasjonujących zabaw. W bibliotece też są czasami takie kąciki, gdzie można się właśnie pobawić. Jaką funkcję ma teraz bibliotekarz? Po co chodzimy do biblioteki? Co tam możemy znaleźć? I w czym może nam pomóc bibliotekarz? Czy odpowie nam na wszystkie pytania, czy potrafi odnaleźć książkę, która właśnie nas zaciekawi? No to już za chwilę o tym porozmawiamy z prawdziwą panią bibliotekarką. Malwina Grzywacz będzie już za chwilę gościem naszej audycji Kto z nami czyta i podzieli się trochę sekretami biblioteki, co dzieje się w bibliotece, kiedy gasną światła i co się dzieje, kiedy akurat nas tam nie ma. Mam nadzieję, że będzie okazja o to zapytać. Jeżeli wy chcielibyście zapytać o coś panią bibliotekarkę, no to zapraszamy.

serdecznie. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już za chwilę będziecie mogli zadać pytanie, a także złożyć życzenia, bo już jutro Dzień Bibliotekarza, czyli dzień, w którym wszyscy pracownicy bibliotek świętują. No to my poświętujemy razem z nimi, razem z Tygodniem Bibliotek. To się tak ładnie składa, że będziemy mieli trochę więcej czasu na złożenie tych życzeń. No to ruszamy w takim razie. Kto z nami czyta? Dzisiaj Malwina Grzewacz.

0: mam.
1: Wiosenny stan również u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Oczywiście wiosennie, kolorowo i bardzo ciekawie, bo to audycja Kto z nami czyta. Dzisiaj czyta z nami Malwina Grzywacz, bibliotekarka z Biblioteki nr 33 na warszawskim Mokotowie. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i przede wszystkim wszystkiego najlepszego, bo to taka okazja, żeby złożyć życzenia. Czego się życzy bibliotekarzom?
2: Dużo książek i więcej czasu na czytanie.
1: O właśnie. No to w takim razie tego życzymy my, wszyscy pracownicy Polskiego Radia Dzieciom i oczywiście mam nadzieję, że słuchacze również dołączają się do tych życzeń i jeżeli będziecie mieli teraz okazję złożyć bibliotekarzom życzenia, to na pewno pamiętajcie o tej ciszy, spokoju i czasie na czytanie. Myślę, że to się każdemu przyda, a bibliotekarzom jak najbardziej. Pani Malwino, jak to było? Czy od razu zaczęła pani czytać książki, jak była pani mała i od

0: razu wiedziała pani, że będzie pani bibliotekarką?
1: Bardzo dużo czytałam, natomiast jak byłam mała, jeszcze nie wiedziałam, że będę bibliotekarką, natomiast na pewno wiedziałam, że nie będę nauczycielem, ale pasja do czytania ciągnęła się za mną przez wiele lat i skończyłam studia, informacje naukowe, bibliotekoznawstwo, no i poszło.
0: Czyli takie studia trzeba skończyć, żeby pracować w bibliotece?
1: Jest miło, tak. Jest miło. Takie studia ma.
0: Oczywiście, czyli tutaj oczywiście kierunkowe studia. A co się studiuje na bibliotekoznawstwie, czy informacji bibliotecznej, czy różnych innych pewnie wcieleniach tej nazwy? Tam się pewnie dużo czyta książek.
1: Sporo się czyta. Książek, artykułów, sporo uczymy się historii, ale też uczymy się, jak katalogować książki, jak wprowadzać je do systemu, uczymy się o książkach, uczymy się o pracy z czytelnikami, młodszymi, starszymi, z wszystkimi potrzebami, więc tak.
0: A kim, kto może być bibliotekarzem? Czyli jakie trzeba spełnić warunki i jakie trzeba mieć cechy, żeby takim bibliotekarzem zostać?
1: Oj, trzeba bardzo lubić ludzi, trzeba bardzo lubić czytać. Trzeba być bardzo zainteresowanym książkami, nowinkami. Polecam targi książki, tam się też można dużo dowiedzieć. I ogólnie trzeba być bardzo ciekawym świata.
0: Ale czytanie książek to jest taki przede wszystkim must have.
1: Must have, tak, zdecydowanie.
0: To zdecydowanie. Czyli na początku książki dla dzieci, później dla młodzieży, a później dla dorosłych również. I trzeba się znać na wszystkim.
1: Tak,
0: trochę.
1: Jesteśmy od wszystkiego.
0: No właśnie, no właśnie. Teraz pytanie. Jeżeli przychodzą do państwa młodzi czytelnicy, no i najczęściej pewnie nie wiedzą, co by chcieli przeczytać, to państwo muszą to wiedzieć?
1: Musimy się domyślać, zdecydowanie. Ale też potrafimy wyciągnąć z naszych młodych czytelników różne informacje, które pomagają nam w wyborze książki dla takiego młodego czytelnika.
0: To jak się wyciąga te informacje?
1: Zadaje się dużo pytań.
0: To taki detektyw trochę.
1: Troszeczkę, tak. O czym się lubi czytać, jakie się lubi historie, jakie bajki się ogląda w telewizji, bo na bazie tych bajek też mamy sporo książek, więc... Ale czasem naprawdę się trzeba mocno postarać, żeby się dowiedzieć, co polecić.
0: No właśnie, czyli jeżeli na przykład przychodzi dziewczynka, która chce książki o kotkach, no to zaczynamy od tych przyrodniczych, później przez te beletrystyczne, a później przez fantazy i po kolei lecimy z tymi kotkami.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I z samochodami pewnie podobnie.
1: I z samochodami podobnie, z samolotami też, grą w szachy. Zwierzątkami różnymi. Jesteśmy we wszystkim mocni. Dla każdego coś znajdziemy.
0: A co teraz najczęściej się czyta w bibliotece dla dzieci?
1: Teraz najczęściej z fantastyki są dwie takie serie. To są Zwiadowcy i Wojownicy, ale też czyta się dużo książek detektywistycznych, dużo bajek o Franklinie, o Kicikoci. To jest to, co nasi czytelnicy uwielbiają.
0: Czyli takie klasyki trochę.
1: Klasyki zdecydowanie.
0: No a te, które są w tych seriach, to trzeba je czytać pewnie po kolei.
1: Nie wszystkie. Są serie, które można czytać nie po kolei i też jest okej.
0: No tak, no to znaczy, że bibliotekarz to już trochę wiemy, że jest czytelnik, trochę detektyw, trochę wróżka, no bo też musi wyważyć, jaki to teraz nastrój panuje w naszej głowie i co będzie do nas najbardziej pasowało, no ale przede wszystkim osoba bardzo oczytana i obeznana we wszystkich księgozbiorach. No to mamy takiego gościa i takich gości możemy też różnych spotkać, kiedy pójdziemy do biblioteki, a już jutro Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek się zaczyna, czyli wielkie święto tych wszystkich, którzy lubią czytać, lubią wypożyczać i lubią odwiedzać te miejsca, które zawsze są dla nas otwarte. No to teraz Kasia Klich nam zaśpiewa, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Tak bym chciała być mała, śpiewała Kasia Klich, a my mamy na pewno wielu takich małych czytelników, którzy przychodzą do biblioteki. Malwina Grzywacz jest dzisiaj z nami z biblioteki nr 33 na warszawskim Mokotowie. I jak to jest z tymi młodymi czytelnikami? Czy łatwiej dopasować książkę do młodego, czy do takiego średniego czytelnika? Czy są bardziej tacy wymagający, jeśli chodzi o książki, ci mali, ci więksi, chłopcy, dziewczynki, czy są jakieś takie grupy?
1: O dziwo, najbardziej wymagający są tacy, którzy czytają dużo. Bo ciężko się momentami wstrzelić w to, czego jeszcze nie czytali.
0: To już było, to było, to było. Było,
1: a to chcecie? Było. Więc tu nie zawsze jest łatwo, ale z każdą grupą jest tak naprawdę przecudownie, przesympatycznie. I z każdym się dogadamy.
0: No właśnie, tylko trzeba mieć podejście, tak, prawda? Czyli trzeba takiego czytelnika trochę rozpracować, zobaczyć, co on tam przeczytał. Można też zobaczyć w tej liście, w katalogu, który teraz jest, bo trzeba przyznać, że biblioteka bardzo się zmieniła w ostatnich latach. Kiedyś pamiętam te kartki, te katalogi, które były szukane przez panią w takich drewnianych pudełeczkach, stały takie karteczki po kolei, a teraz to się bardzo zmieniło. Jak to teraz wygląda, ta nowoczesna, cyfrowa biblioteka?
1: Oj, teraz karteczki to jest już zupełnie relikt przeszłości. Pracujemy teraz zupełnie inaczej. Mamy system komputerowy, w którym jesteśmy w stanie sprawdzić, czy mamy taką książkę, gdzie ją mamy, gdzie jej szukać. A nawet jesteśmy w stanie sprawdzić, czy czytelnik już ją czytał, czy nie. Jesteśmy w stanie bardzo szybko odnaleźć ją później na półce. I wszystko się dzieje cyfrowo. A no jeżeli właśnie, książki nie znajdziemy u nas, jesteśmy w stanie bardzo szybko sprawdzić, w jakiej innej placówce jest.
0: O właśnie, czyli to jest jeszcze duża pomoc, żeby po prostu znaleźć tą książkę w jakimś innym miejscu. Ale to, co teraz przede wszystkim słychać w bibliotece, jeżeli w ogóle jest coś słychać, bo tam jest oczywiście zawsze cisza, to jest to takie słynne teraz pik, tak jak w sklepach,

0: w dużych marketach. Państwo tak skanują te książki, tak jak kody kreskowe w różnych sklepach.
1: Dokładnie. Każda książka ma swój indywidualny kod kreskowy, a u nas w bibliotece numer 33 są nawet gry, które też mają swoje kody kreskowe, każda swój jeden konkretny. Wkładamy taki kod pod czytnik, komputer wtedy od razu wie, co to jest za książka bądź gra i jesteśmy w stanie ją szybciutko wypożyczyć.
0: Czyli gry też można wypożyczyć?
1: Można. Na troszeczkę krócej niż książki, ale można.
0: To jest, myślę, że bardzo dobry pomysł, bo te gry często nam się nudzą, a kiedy ją wypożyczymy, pogramy, możemy ją oddać i wziąć nową grę.
1: Pewnie. A też fajnym patentem, który mają niektórzy nasi czytelnicy, jest to, że przed zakupem gry sprawdzają, czy ta gra im się spodoba.
0: Czyli grają w nią.
1: Wypożyczają z biblioteki, grają w domu. Jeżeli jest fajna, kupują. Jeżeli jest niefajna, szukają czegoś innego.
0: Wersja demo.
1: Dokładnie.
0: No to
1: za darmo.
0: Dokładnie, to jest bardzo istotne, tylko trzeba pamiętać, bo wiele gier ma bardzo dużo elementów i tych elementów trzeba pilnować, bo trzeba grę zwrócić w całości, kompletną.
1: Zdecydowanie, ale gdy już przydarzy się coś zgubić, my też po każdym zwrocie sprawdzamy stan gry i zadzwonimy, przypomnimy, poprosimy o to, żeby poszukać brakującego elementu.
0: Jeśli chodzi o nasze biblioteki, to możemy w domu układać sobie książki tak jak chcemy. Według kolorów, ja na przykład mam według kolorów ułożone książki, bo tak mi się podobało. Inni mają według nazwisk autorów, inni mają według tytułów książek, a jeszcze inni mogą mieć według na przykład gatunków. A w bibliotece jak jest?
1: To ja od razu powiem, że zazdroszczę układu książek, bo moje książki u mnie w mieszkaniu leżą w kompletnym chaosie. Aby tylko się nie zniszczyły, to jest najważniejsze. Natomiast w bibliotece książki są podzielone na poziomy wiekowe, a także mamy wydzielony dział książek popularno-naukowych, z których można się czegoś ciekawego dowiedzieć, a w obrębie każdego z tych działów książki ułożone są alfabetycznie według nazwiska autora.
0: I w ten sposób łatwiej jest dotrzeć, czyli jeżeli szukamy po nazwisku, to znajdziemy. Jeżeli szukamy po tytule, to też znajdziemy. Po gatunku też znajdziemy. Dokładnie. Pamiętam jeszcze, jak byłam mała, to książki były zawsze oprawione w takie foliowe, a czasem nawet papierowe okładki. A jak jest teraz z uszanowaniem książek w bibliotece?
1: Szanujemy książki, teraz też je obkładamy, z tym, że teraz już folię samoprzylepną, która pięknie, jak druga skóra, przykrywa okładkę tej książki i nic się z tą okładką nie ma prawa zadziać.
0: No właśnie, bo one czasami kiedyś to fruwały, bo spadały z tych okładek i niestety był problem, a teraz one już się tam trzymają
1: mocno.
0: I nie ma problemu. Mhm. No a my, jako czytelnicy, też musimy dbać o te książki. Co się stanie, jeżeli taką książkę oddamy, ale już nie w takim stanie, w jakiej ją wypożyczyliśmy?
1: Zależy, jak bardzo zły jest to stan. Jeżeli jest to kawałeczek kartki urwany, jesteśmy w stanie tę książkę jeszcze uratować.
0: Skleić.
1: Skleić po prostu. Natomiast gdy stan jest bardzo zły, to niestety prosimy albo o odkupienie danej książki, albo gdy jest to niemożliwe, trzeba po prostu uregulować wpłatę u nas w bibliotece.
0: Żeby stan magazynowy
1: się nam wszystko zgadzało.
0: Oczywiście, no tak, no bo jeżeli my ją w jakiś sposób zniszczymy, no to ktoś inny nie będzie mógł jej przeczytać, także też o tym warto pamiętać. To teraz czytadło poleci na antenie naszego Polskiego Radia Dzieciom, a my mamy jeszcze mnóstwo pytań do pani Malwiny, więc zapraszamy.

0: A wy co czytacie? Myślę, że wśród nas z pewnością jest bardzo dużo takich osób, które potrafią czytać i w dzień, i w nocy nałogowo. No a wtedy potrzebna jest biblioteka, bo nasze księgozbiory pewnie nie pomieściłyby nam się w domu, więc dlatego warto rozejrzeć się, gdzie w naszej okolicy jest biblioteka, poszukać i tam na pewno będą też panie, które potrafią nam trafić w gust. A dzisiaj Malwina Grzywacz też opowiada o swojej pracy i o tym, jak trafia w gust swoich czytelników w bibliotece na Mokotowie. Pani Malwino, jeżeli chodzi o aktywność biblioteki, to to też się bardzo zmieniło, bo dawniej to było takie ciche miejsce, gdzie można było przyjść, popracować, czasem odrobić lekcje, a dzisiaj dzieje się tam już całkiem dużo i to nie tylko wokół książek.
1: Nie tylko, chociaż przede wszystkim, ale też tu dopowiem do pytania. Jest wiele bardzo sympatycznych pań, wszystkie właściwie, ale też jest bardzo wielu przesympatycznych panów, z którymi też można o książkach porozmawiać. To jest też zawód już w tym momencie nie tylko sfeminizowany, jest też bardzo wielu mężczyzn, którzy uwielbiają z książkami spędzać czas. A co do pytania. Dzieje się bardzo dużo. Organizujemy bardzo dużo zajęć dla przedszkoli, dla czytelników. Dzieje się sporo. Dzieją się magiczne dywany. Można się pobawić klockami. Można przyjść na zajęcia. Przed Wielkanocą na przykład robiliśmy zajęcia z dekorowania jajek.
0: Takich prawdziwych jajek, kurzych.
1: Styropianowych.
0: A, styropianowych, ale też
1: ale jajka. Wstążki poszły w ruch, kleje, szpilki, wszystko co się dało i powstały naprawdę piękne cuda.
0: I to wszystko działo się na terenie biblioteki, tam gdzie normalnie tak. Można wypożyczyć książki, czyli ktoś, kto przyjdzie

0: przy okazji przyszedł na wypożyczenie książki, to mógł jeszcze wrócić z jajkiem we wstążkach.
1: Albo gdy ktoś przyszedł zrobić jajko, mógł wyjść z książką.
0: Dokładnie, czyli to w dwie strony działa. No dobrze, a te magiczne dywany, co to takiego jest?
1: To jest taka specjalna atrakcja, którą mamy teraz raz w miesiącu u nas w bibliotece. Polega to na tym, że rozkładamy taką specjalną matę, a pod sufitem wisi rzutnik. I działa to na zasadzie cienia, który tworzymy stojąc na tej macie. I można pograć naprawdę w wiele fantastycznych gierek i wiele się ciekawych rzeczy nauczyć przy okazji.
0: Czyli kolejny motyw, dla którego warto przyjść do biblioteki, to pewnie dla trochę młodszych dzieci.
1: Tak.
0: A dla starszych?
1: Natomiast mamy też możliwość zagrania w planszówki u nas w bibliotece, i małe, i duże, i dla młodszych, i dla starszych, o tak. Więc staramy się bardzo zapełnić naszym czytelnikom.
0: No właśnie, starają się Państwo i to widać, bo kiedy przyjrzymy się nawet na taki kalendarz, który często wisi gdzieś przed wejściem do biblioteki, czy tej na Mokotowie, czy każdej innej w każdym innym mieście, to coraz częściej możemy zobaczyć taki kalendarz, który jest z wydarzeniami, które są właśnie, dzieją się w bibliotece. I to są właśnie też między innymi spotkania z autorami książek, to są teatrzyki, to są takie wydarzenia, które możemy przy okazji w nich uczestniczyć.
1: Zdecydowanie i czasami jest tego tyle, że ledwo mieścimy się na kartce A4.
0: No właśnie, czyli też trzeba śledzić stronę, fanpage biblioteki, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na bieżąco.
1: Dokładnie, bardzo do tego zachęcam i bardzo zachęcam, żeby przychodzić na takie zajęcia i korzystać, bo staramy się i jest bardzo ciekawie.
0: No ja myślę, że każdy, kto jest zainteresowany czytaniem, no to ta kultura szeroko pojęta jest mu bardzo bliska i dzięki temu może też mieć dostęp do niej właśnie w bibliotece. Ale to z kolei wymaga dużo więcej pracy od bibliotekarzy.
1: Stety albo niestety tak, ale szczerze mówiąc jesteśmy bardzo szczęśliwi, gdy chociaż na chwilę możemy oderwać się od komputera, oderwać się od skanowania książek i troszeczkę się pobawić z młodszymi lub starszymi.
0: No tak, bo to w tym momencie pozwala na rozwijanie się, na coraz więcej różnych możliwości, które można się podjąć.
1: Dokładnie, my też zbieramy coraz więcej pomysłów i no umówmy się, bawimy się razem z wami w czasie zajęć, za które dostajemy pensję.
0: Biblioteki są zwykle czynne od rana bądź przed południa do popołudnia bądź wieczora. To w zależności od tego, gdzie, ale tak mniej więcej to zwykle jest. Czyli są one dostosowane, te godziny otwarcia, zarówno do tych, którzy idą wcześniej do szkoły, jak i do tych, którzy wracają późno i mogą też skorzystać z oferty biblioteki.
1: Dokładnie tak. My jesteśmy 3 dni w tygodniu otwarci od 13 do 19, 2 dni w tygodniu od 10 do 16, więc zarówno ranne ptaszki, jak i sowy znajdą u nas swoje miejsce i czas dla siebie.
0: Ale czy poza tymi wszystkimi aktywnościami, które organizuje biblioteka i poza takimi godzinami szczytu, które prawdopodobnie pewnie wypadają na popołudnie, to czy w tej bibliotece cały czas drzwi się nie zamykają, czy są takie momenty, kiedy biblioteka naprawdę cichnie i można trochę w tej ciszy odpocząć?
1: Oj, zdecydowanie czytelników mamy bardzo dużo i drzwi się nie zamykają.
0: Czyli nawet w południe przychodzą tak. Dzieci i szukają jakichś książek.
1: Zdecydowanie tak.
0: No to myślę, że to jest kolejna propozycja i zachęta do tego, aby zajrzeć do biblioteki właśnie może w takim przedpołudniowym czasie albo okołopołudniowym, bo może wtedy będzie trochę więcej spokoju, będzie można się tam pobawić, może czegoś poszukać, a może znajdą się tam książki, których do tej pory nie było, bo w takim popołudniowym czasie gdzieś one zawsze krążyły. Także warto o tym pomyśleć, a już przed nami siostry Weiss.

0: No właśnie, 20 minut zostało nam do godziny 19, czyli oznacza to, że razem z naszym gościem możemy jeszcze trochę zostać i porozmawiać. Jest z nami Malwina Grzywacz, która opowiada o pracy bibliotekarza i o tym, co tak naprawdę może nas czekać w bibliotece. Już jutro Dzień Bibliotekarza, więc pamiętajcie o tym, że można złożyć życzenia bibliotekarzom, może nawet im jakąś laurkę zanieść. Myślę, że każdy by się ucieszył z takiej laurki, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, bo teraz panie bibliotekarki, tak jak tutaj nawet pani Malwina nam pokazuje, to już nie są takie panie, które przychodzą i te stemple wbijają i jest tak bardzo sztywno i pod linijkę. Pani Malwina się uśmiecha i na pewno też doradza w wielu przypadkach.
1: Zdecydowanie. I tu to, co polecam, jeżeli jakiejś książki nie możecie znaleźć na półce, nie bójcie się do nas podchodzić. My naprawdę nie gryziemy, nie krzyczymy, a wręcz przeciwnie, z szerokim uśmiechem zawsze wam pomożemy znaleźć to, czego szukacie.
0: Chyba że jakaś książka się zgubi w domu, to wtedy może być problem ze znalezieniem jej przez panią bibliotekarkę, to my musimy wtedy poszukać.
1: Dokładnie. Ale wtedy też nie krzyczymy, nie bijemy, broń Panie Boże, wręcz przeciwnie. Staramy się jak najbardziej pomóc w rozwiązaniu takiej sytuacji.
0: No ja pamiętam, miałam kiedyś taką książkę, która była o kurzu i zgubiła mi się pośród kurzu. Odnalazła się, kiedy robiliśmy ćwiczenia na dywanie i pod łóżkiem okazało się, że właśnie ta książka leżała i udało nam się ją oddać na czas. Chociaż nie, może już nie na czas, ale to też nic się nie dzieje, bo wtedy w razie czego też takie książki są przyjmowane.
1: Są przyjmowane i jak je przyjmujemy, to też nie krzyczymy, ale niestety, gdy odda się książkę po terminie, to już trzeba nam troszeczkę zapłacić pieniążków.
0: Ale to są drobne.
1: Drobiazgi, symboliczne drobiazgi.
0: Nawet mniej niż na gałkę lodów.
1: Dokładnie.
0: A co w takiej sytuacji, kiedy przychodzi do państwa czytelnik, który nie lubi czytać? Taki czytelnik, który lubi bardziej oglądać bajki, ale chciałby zostać

0: tym czytelnikiem, tylko no, nic nie wie jeszcze. Jak można przekonać takie dzieciaki do tego, aby coś przeczytały, coś zobaczyły? Są jakieś sposoby?
1: Jednym z takich patentów jest na przykład pytanie o to, jakie bajki najbardziej taki czytelnik lubi oglądać. Czy to są bajki o detektywach, czy to są bajki o Franklinie, czy to są bajki o Kicikoci. I wtedy jesteśmy w stanie, a może to przeczytasz, a może to przeczytasz, wszędzie na półce znaleźć dobraną ofertę do tego, co na przykład lubi się właśnie oglądać lub słuchać.
0: Mm-hmm. A czy u Państwa zdarzały się jakieś ciekawe sytuacje, jacyś ciekawi goście przychodzili, czy jacyś wyjątkowi czytelnicy?
1: Oj, oczywiście, że tak. Każdy nasz czytelnik jest wyjątkowy, ale też uwielbiam słuchać niektórych pytań od dzieci, bo na przykład, gdy byliśmy remontowani i otworzyliśmy się po remoncie, przyjechał do nas teatr, dwie dziewczyny, które pięknie przedstawiały spektakl o pogodzie i były przebrane za chmurki. Po czym od jednej z małych, przeuroczych czytelniczek usłyszałam pytanie, czy chmurki jeszcze są, czy już poleciały do nieba. I takie pytania naprawdę uwielbiamy, są pocieszające i bardzo budujące.
0: No właśnie, myślę, że czytelnicy, którzy przychodzą do biblioteki, to są dzieciaki oczytane i one też mają bardzo dużą wyobraźnię.
1: Dokładnie tak. Natomiast czasami bardzo ciężko jest im wyobrazić sobie, jak my tak naprawdę te książki znajdujemy, ponieważ też na jednej z lekcji bibliotecznych poopowiadałam najpierw dzieciom, jak te książki są ustawione, gdzie stoją, po czym usłyszałam pytanie, czy możemy poczytać. Możecie, natomiast książki, tak jak rozmawiałyśmy już wcześniej, zawsze trzeba odstawić na swoje miejsce i uprzedziłam o tym dzieci. Uprzedziłam również, że gdy nie jesteście w stanie znaleźć miejsca na tą książkę, przyjdźcie do mnie, ja ją odstawię. Po czym od jednego z małych brzdąców usłyszałam pytanie, a skąd pani wie, tak z umysłu? Tak, tak z umysłu. Biblioteki to są nasze drugie domy i tak jak wy w swoich pokojach wiecie, gdzie co znaleźć, tak my wiemy, gdzie co znaleźć w bibliotece. Oczywiście, jeżeli mamy porządek i nic tam nie zginie.
0: A jak to jest w takim razie w bibliotece z lekturami? No bo lektury to nie są najbardziej ulubione książki dzieciaków. Czy one też są wypożyczane?
1: Zdecydowanie są wypożyczane, są koniecznością. Natomiast teraz tych lektur jest coraz więcej, takich, które są przyjemne, fajne do czytania i zachęcają do tego, żeby czytać resztę, bo na przykład części, bo na przykład jedną z takich lektur jest Sposób na elfa, bardzo uwielbiana przez dzieci seria. Są również opowieści z Narni. Pierwsza część jest lekturą, natomiast ktoś, gdy już złapie tą pierwszą część, z przyjemnością czyta resztę.
0: Pewnie zdarza się, że trafiają też do biblioteki czytelnicy skarpetek, którzy później okazuje się, że przeczytali już książkę, która też jest lekturą szkolną.
1: Zdecydowanie tak. I są też fani Magicznego Drzewa.
0: No tak. To oczywiście teraz nowa część doszła. Już w bibliotece są takie nowe części, czy nie?
1: Staramy się jak najszybciej takie nowe części u nas zdobywać i jeżeli nie w danym miesiącu, to w kolejnym, jest duża szansa, że taka książka u nas się pojawi.
0: Czyli biblioteki są też na czasie, muszą być na czasie.
1: Musimy być na czasie, jesteśmy na czasie i bardzo się staramy.
0: No właśnie, a propos tego czasu, no to już jutro Dzień Bibliotek i Tydzień Bibliotek rozpoczyna się. Dzień Bibliotekarza, Tydzień Bibliotek. Co się będzie działo podczas tego tygodnia? Kiedyś pamiętam, że to był taki czas, kiedy można było oddać książki, które się zbyt długo przetrzymało. Już teraz tego zwyczaju nie ma. No to co się dzieje podczas Tygodnia Bibliotek? Przez tydzień przychodzimy i codziennie wypożyczamy książki?
1: Też. Natomiast w wielu naszych placówkach są zaplanowane zajęcia dla dzieci i młodych osób. Ale przede wszystkim, co najwcześniej, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na piknik w ogródku jordanowskim przy ulicy Odyńca 6, który jest już w najbliższą sobotę od 14 do 18. Tam się będzie działo naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy.
0: Czyli to biblioteka teraz wychodzi do czytelników.
1: Tak, już nie tylko czytelnicy mogą do nas przyjść, my też wychodzimy do Was i bardzo serdecznie zachęcamy do tego, by z nami rozmawiać i z nami przebywać.
0: Ale to co, zabieracie te wszystkie książki do ogródka jordanowskiego?
1: Sporo zabierzemy i będzie można część z nich wziąć sobie do domu na zawsze od nas. Natomiast też w poszczególnych filiach w następnym tygodniu będzie się działo mnóstwo zajęć.

0: Na przykład zapraszam do mojej filii numer 33, na przykład w środę, gdzie będziemy mieli warsztaty z książką, w czwartek będziemy mieli bajkowy poranek o pewnych cudownych, przeuroczych, niebieskich istotach w białych czapeczkach, a także w piątek mamy wydarzenia aż dwa. Będzie można posłuchać bajki w teatrzyku Kamishibai, a także wieczorem pograć w planszówki, na co bardzo serdecznie Was zapraszam. Bierzcie rodziców, znajomych i kogo, rodzeństwo i kogo tylko się da. Natomiast też bardzo serdecznie Was zachęcam do zerknięcia na to, co oferują też inne placówki i skorzystania też z tej oferty.
1: No właśnie, to myślę, że przede wszystkim każdy, kto ma gdzieś w okolicach swoją bibliotekę, to powinien się albo do niej zgłosić, albo poszukać jej adresu w internecie. Może właśnie też zajrzeć na stronę, bo na tej stronie można, myślę, że wiele informacji odnaleźć, a szczególnie teraz, kiedy rozpoczyna się Tydzień Bibliotek, no pewnie będzie się działo nie tylko na Mokotowie.
0: Będzie się działo wszędzie w całej Polsce i też, tak jak moja rozmówczyni powiedziała, Marta, bardzo serdecznie Was zapraszamy, jesteście cudownymi ludźmi i nie możemy się doczekać, żeby Was poznać.
1: O właśnie, no to w takim razie już teraz takim zaproszeniem możemy powoli pożegnać naszego gościa, a była nim Malwina Grzywacz z biblioteki numer 33 na warszawskim Mokotowie. Czyli co, życzymy tej ciszy i jak najwięcej czasu na czytanie.
0: Tak, bardzo dziękuję i Wam również z okazji tego pięknego dnia i pięknego tygodnia. Życzę jak najwięcej czasu na czytanie, jak najwięcej książek ciekawych, i tych bardziej i tych mniej. I żebyście się zakochali w czytaniu, tak jak kochają to czytanie wszyscy bibliotekarze.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, ale Wy wciąż zostańcie z nami, bo audycja Kto z nami czyta wciąż trwa. I zapowiadam, że będzie się jeszcze działo u nas w naszej audycji.

0: Autopromocja. Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia. Autopromocja.
1: Kto z nami czyta?
2: Druga godzina naszej audycji czwartkowej Kto z nami czyta? Witam wszystkich, którzy teraz dopiero do nas dołączyli i tych, którzy są z nami od godziny. Mam nadzieję, że teraz przenieśliśmy się do biblioteki, gdzie odwiedziliśmy bardzo ciekawe regały z jeszcze ciekawszymi tytułami książek. A jak to jest u was? Czy chodzicie do biblioteki? Jaka jest wasza ulubiona książka? Porozmawiajmy teraz, bo myślę, że dzień przed Dniem Bibliotekarza i Tygodniem Bibliotek to jest dobra okazja, żeby poruszyć temat o bibliotekach. Jak wyglądają, co tam ciekawego można znaleźć, może jakieś ciekawe historie z bibliotek. Czekam na wasze telefony 22 645 2055, może również jakieś polecajki książkowe. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby porozmawiać w naszej audycji Kto z nami czyta, nie może zabraknąć czytelników.

Minuty, o już 3 minuty po godzinie 19. Kto z nami czyta? Mam nadzieję, że jest wśród Was taka osoba, która zastanawiała się kiedyś nad tym, czy w książkach znajdują się przepisy na jakieś dania. No bo jeżeli czytamy książkę na przykład pod tytułem Awantura o Basie, to czy nie macie czasami chęci na to, aby zjeść pączka od pani Tańskiej, albo kiedy na przykład jecie naleśniki. Czy przypomina wam się mamusia Muminka? A może biszkopty od Ani Shirley? Ania z Zielonego Wzgórza nie była na początku najlepszą kucharką, bo kiedy przyrządzała tort, dodała do niego kropli walerianowych, no i niestety mając katar nie wyczuła tego, no ale wyczuli to oczywiście goście, którzy przyszli do Maryli w odwiedziny. A może Willy Wonka i jego czekoladowe królestwo. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile przepisów mieszka w książkach i co takiego ciekawego można byłoby tam znaleźć, żeby na przykład zjeść na wieczór albo na podwieczorek, może na kolację. No to takie moje propozycje dla Was. Może akurat coś z tych propozycji znajdzie się w Waszym dzisiejszym menu. A tymczasem proponuję, aby książki stały się nie tylko naszym menu, ale dobrą zabawą. Może na przykład quiz będzie czymś, co się Wam spodoba. Mam dla Was kilka pytań dotyczących książek. Jeżeli lubicie czytać książki, no to koniecznie się zgłoście, a ja mam dla Was przygotowanych kilka pytań. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać trochę o naszych ulubionych książkowych bohaterach.

0: W naszej audycji mamy oczywiście czas dla naszych słuchaczy i czas na pewne zagadki, które wiążą się z książkami. A dodzwoniła się do nas Helenka. Halo, halo, dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Rozumiem, że jesteś czytelniczką książek.
1: Tak.
0: A co teraz czytasz aktualnie?
1: Teraz czytam Harry'ego Pottera.
0: Którą część?
1: Drugą.
0: Mhm. No to już całkiem sporo przeczytałaś, bo te książki są dosyć grube.
1: To prawda.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że interesujesz się magią i to jest ci bliskie. A czytałaś opowieści z Narni?
1: Słucham?
0: Czy czytałaś opowieści z Narni? Opowieści z Narni czytałaś?
1: Raczej nie.
0: Jeszcze może nie, no bo może to będzie właśnie twoja kolejna pozycja, bo często jest tak, że ci, którzy przeczytają Harry'ego Pottera, no to właśnie przerzucają się do Narni. Helenko, w takim razie mam dla ciebie krótki quiz książkowy. Zobaczymy, czy uda ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Kto mieszkał w stumilowym lesie? Czy pamiętasz, który bohater mieszkał w stumilowym lesie? I lubił miodek.
1: Kubuś Bohatek.
0: Dobrze, to była oczywiście poprawna odpowiedź. A teraz drugie pytanie. Który bohater miał bardzo długi nos, szczególnie kiedy nie mówił prawdy?
1: Pinokio.
0: Dobrze. A teraz, czy wiesz może, kto mieszkał w dżungli i przyjaźnił się z panterą oraz niedźwiedziem?
1: Mowgli.
0: Dobrze. Trzy pytania i trzy poprawne odpowiedzi. Ja widzę, że ty nie tylko Harry'ego Pottera czytasz, ale wiele innych książek.
1: To prawda.
0: No to prawda. Widzę, Helenko, że naprawdę mam tutaj do czynienia ze znawcą. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. A czy już wiesz, czy twoją kolejną książką po drugiej części Harry'ego Pottera będzie trzecia, czy może zrobisz sobie przerwę i poczytasz coś innego?
1: Może poczytam coś innego.
0: A może mogłabyś nam polecić jakąś fajną książkę?
1: Mam taką książkę, która ma tytuł pamiętam, że tam była taka bohaterka Dunia.
0: Mhm. Czy to jest seria o Duni?
1: Tak.
0: A, czyli tam jest kilka książek do przeczytania, tak? A kim była Dunia? Opowiedz nam.
1: Taką dziewczynką.
0: Mhm. I jaka ona była?
1: Ona uważała się za najszczęśliwszą osobę na świecie.
0: A dlaczego tak uważała?
1: Nie wiem, ale pamiętam też, że jej mama umarła.
0: Mhm. No to myślę, że już trochę zaciekawiłaś nas, jak ktoś, kto stracił mamę, może być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To na pewno jest wytłumaczone w tej książce, także bardzo ci dziękuję za tą polecajkę. Myślę, że warto do tej książki zajrzeć. A czy ty, Helenko, jesteś też czytelniczką biblioteki?

mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Thank you. Thank you very much. That was good.